chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryw.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

0: To jest Melo Radio.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę połowinę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
12: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
13: Jak sobota to...
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
20: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
21: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko wam wytłumaczę.
2: Co słychać w Łodzi?
1: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
3: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i w zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi. W związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie. Co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia. I skwer, czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżałam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie na pewno, nie chcę wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować Starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez Mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby to się nazywa chyba kusy kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
4: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który Jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do trzech pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudna, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany, tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. Sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców.
1: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy. No i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków?
4: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę, tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę, pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg. Chcielibyśmy jeden przetarg, bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3

0: kolejnych miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z łódzkimi inwestycjami, tu będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
1: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
2: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez sprzęt.
0: To, zresztą te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
1: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
0: Będziemy się starać, tym bardziej, że no, tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo no, rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. No, nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone dookoła.
2: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców, najemców komunalnych.
1: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
2: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
1: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
2: Nie no, uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi dwoma wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
1: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś? To już było ogłaszane parę miesięcy temu.
2: Prace coś trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
0: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada, no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
2: Jest uchwała otwierać.
0: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
2: Tak.
0: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
1: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga. To ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini. No ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. W ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych dwóch komór technicznych i gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy

0: plaży bez zmian. To był warunek ze strony miasta.
1: O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
2: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem. Jest to omawiane na forach dotyczących spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Retkinia.
1: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: 18 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. A tak się składa, że fundacja, która zajmuje się pracą właśnie nad badaniami dotyczących równości w płacach, funkcjonuje i powstała w Łodzi. No, jeżeli być drobiazgowym, no to tak właściwie powstała pod Łodzią, bo w Zgierzu, ale zaraz wszystko wam wyjaśni moja gościni, która będzie reprezentowała Fundację Tkalnia. Ja nazywam się Weronika Kobus, to jest magazyn reporterów i bierzemy sobie dzisiaj pod lupę lukę płacową.
4: To się dzieje w Łodzi.
1: Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w waszej grupie wiekowej, w waszym województwie i w waszej branży? Teraz możecie to sprawdzić za pomocą kalkulatora, takiego narzędzia, które zawdzięczamy Łódzkiemu Stowarzyszeniu Tkalnia. Możecie je znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl/kalkulator i wprowadzić sobie tam wasze dane. Ja wprowadziłam sobie mój przedział wiekowy, województwo łódzkie, branżę informacyjną i dowiedziałam się, że kobiety w moim wieku, w mojej branży statystycznie zarabiają 15% mniej niż mężczyźni wykonujący dokładnie te same zadania. Jak w takim razie powstaje taka luka płacowa? Co ma do tego Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia? O tym wszystkim porozmawiałam z Anną Jurek z Tkalni właśnie.
5: Stowarzyszenie Tkalnia to nie był mój pomysł. Ja tu reprezentuję tkalnie i tkamy te historie złożone z różnych ich historii życiowych, ale też takich doświadczeń zawodowych. Jako organizacja pozarządowa została tkalnia wymyślona przez Weronikę Jóźwek i Mateusza Mirysa. I ona w ogóle się przekształciła z wielokulturowego Zgierza, które też było organizacją wcześniej, czyli ze Zgierza przeszliśmy do Łodzi, ponieważ Weronika i Mateusz też po prostu mieszkają w Łodzi, ja też mieszkam w Łodzi. Ta tkalnia nazwa wzięła się właśnie z tego, że i Mateusz, i Weronika są wielkimi fanami miasta. Ja mam taką różną relację z tym miastem, taką trochę hate love, ale tutaj działamy, stąd jesteśmy i też nam bardzo zależało, żeby te działania społeczne i prospołeczne, animacja kulturalna wydarzały się tutaj właśnie w tym mieście, które jest bardzo silne, jeśli chodzi w ogóle o działania organizacji pozarządowych. Nie wszystkie miasta tak mają. Ta działalność jest bardzo różnie rozłożona pomiędzy miasto, pomiędzy instytucje właśnie miejskie, a u nas faktycznie ta pozarządówka, jak ją nazywamy, jest dosyć silna. I ona wzięła się z tego, żeby promować różnorodność, ale różne spojrzenia, takie różne spojrzenia na kwestie społeczne, na kwestie obywatelskie, więc zajmujemy się teraz przede wszystkim, bo te działania były bardzo różne, ale zawsze właśnie skoncentrowane na wspieraniu obywateli, obywateli i obywatelek, ale od kilku lat skupiamy się na takiej edukacji politycznej i mieliśmy dwie edycje programu Dziewczyny do Polityki. A teraz mamy program Gdzie są pieniądze kobiet? I on jest skierowany do 40 organizacji pozarządowych z całej Polski.
6: Bardzo mi się już podoba na starcie zaznaczenie intersekcjonalnego podejścia.
5: Tak, ale to też jest, wiesz co, taka dla nas opowieść o tym, że dużo głosów już wybrzmiało, a dużo głosów jeszcze nie wybrzmiało, więc nas bardzo interesują te głosy kobiet. Kobiet w polityce, to jest jedna rzecz, bo przy Dziewczynach do Polityki myśmy wspierały osoby, które później startowały w kampanii parlamentarnej, a później w wyborach lokalnych. I to były właśnie osoby i z mniejszych, i z większych miejscowości. I nam bardzo zależało na tym, żeby tych kobiet po prostu było więcej, bo teraz, no jednak w parlamencie obecność kobiet to jest około 30%, nawet chyba nie. Więc dla nas ważna jest ta reprezentacja bardzo różnych głosów, różnych perspektyw, ponieważ wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe. W zależności od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, ale jaki mamy poziom wykształcenia, poziom zarobków, na ile jesteśmy jakoś uprzywilejowani albo nie. To może dotyczyć też pełnosprawności i niepełnosprawności. Więc mamy taką głęboką wiarę, że im więcej tych głosów wybrzmiewa, tym bardziej adekwatny obraz świata mamy. A przecież każdy z nas jest w jakichś bańkach towarzyskich, rodzinnych. Znamy jakąś określoną liczbę osób i ich poglądów i na ten temat i w oparciu o to sobie wyrabiamy opinię na temat rzeczywistości. No i im więcej bardziej różnorodne te głosy, tym te opinie są bardziej różnorodne, bardziej ciekawe, ale też bardziej oddają to, jak ludzie myślą, jak żyją, czego potrzebują.
6: Nazwa projektu jest naprawdę mocna. Gdzie są pieniądze kobiet? Na czym dokładnie polega założenie tego projektu?
5: Tak, ciekawe, wiesz co, że dla tego projektu w ogóle punktem wyjścia były Dziewczyny do Polityki, w tym sensie, że my zobaczyłyśmy, że tak naprawdę to wsparcie kobiet, które fundują, których praca, zaangażowanie w dużej mierze fundują społeczeństwa, ale nie tylko w tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, tylko w tej kwestii pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy emocjonalnej, czyli wszystkich tych miękkich rzeczy, że tutaj tych pieniędzy jest dużo mniej i tej władzy jest dużo mniej. I wiesz, tobie się może coś wydawać, jeśli chodzi o obecność kobiet w przestrzeni społecznej. Mnie się może coś wydawać. Komuś, kto nas słucha, też się może coś wydawać. Tylko jak my patrzymy na liczby, no to widzimy, że faktycznie jesteśmy cały czas w drodze do równości. Prawdopodobnie tej równości nigdy, nigdy jej nie osiągniemy. No to jest taki cel. Ale jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni, więc to mierzenie takie, a myślę, że takie, wiesz, myślenie, żeby osiągnąć jakąś absolutną równość jest niemożliwe, bo mamy właśnie różne doświadczenia, różne wiedzę, różne kwalifikacje, różne umiejętności. No ale jednak jest to jeden z celów również zrównoważonego rozwoju. Ta równość kobiet i mężczyzn, ale też równość różnych grup społecznych, właśnie w dostępie do zasobów, do możliwości. Więc ten punkt wyjścia dla Gdzie są pieniądze kobiet był w Dziewczynach do Polityki, ponieważ się dałyśmy sobie sprawę, że bez takiego poważnego, serio wsparcia inicjatyw kobiecych i w ogóle kobiet w życiu społecznym, no ta równość cały czas będzie odległym jakimś marzeniem. I Gdzie są pieniądze kobiet wyniknęło z tego, że dotarłyśmy do takiego raportu, wyobraź sobie, właściwie jednego, który pokazuje, jak mało pieniędzy trafia do organizacji kobiecych czy prokobiecych, albo działających na rzecz kobiet, i ta dysproporcja nas jakoś zszokowała, bo raport właśnie Gdzie są pieniądze kobiet, takiej amerykańskiej organizacji, no pokazywał, że tych pieniędzy filantropijnych około 1% trafia do organizacji prokobiecych, więc myśmy zastanawiały się, jak to działa w Polsce. Czy te granty są faktycznie celowane pod kobiety? Ale dlaczego pod kobiety? Dlatego, że to są organizacje kobiece zajmują się tymi rzeczami, które są dla nas szczególnie ważne. To są kwestie dotyczące zdrowia i endometriozy, i miesiączki, i takiej opieki ginekologicznej. Mamy dużo organizacji, które działa na rzecz kobiet doświadczających przemocy, ale też wspierających kobiety, które wychodzą z trudnych związków ekonomicznych. To są trudne rozwody, trudny podział właśnie opieki między dziećmi, więc tą grupą te nasze organizacje się zajmują i opiekują i my się opiekujemy tymi organizacjami.
7: Słuchacie rozmowy z Anną Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia
1: Fiskalnia, która opowiada o nierównościach płacowych między kobietami i mężczyznami.
0: To właśnie ta łódzka organizacja jest autorem kalkulatora luki płacowej.
6: Jako społeczeństwo znajdujemy się w takim dość zabawnym momencie, w którym kobiety twierdzą, że mają tych praw cały czas za mało, a mężczyźni chcą im powiedzieć, że już za daleko to zaszło. Czy może właśnie te dane, o których mówisz, mogą wskazać, jak naprawdę wygląda sytuacja?
5: Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo to jak właśnie mówiłam, ja studiowałam filozofię i tam był taki podział na to, co wiemy i na to, co nam się wydaje. I mnie się bardzo dużo rzeczy wydaje, natomiast jak sięgam do danych, no to wtedy mam bardziej adekwatny obraz rzeczywistości. I to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że wszyscy, ja także, my nie aktualizujemy swojej wiedzy. To znaczy mamy dostęp do jakichś danych i raportów i na coś się powołujemy, ale później na przykład trzeba wgryźć się trochę w temat, żeby zobaczyć, co to są za dane, z jakiego roku, kto je przygotował, kto je opracował. Wiesz, no już w ogóle zaglądanie w metodologię to jest duża historia, ale jak ja ostatnio też siedzę trochę w tym temacie luki płacowej, czyli tej różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami i ja czytam u Marka Rosiaka, ale to było 2018 rok, więc to jest stary tekst i on się powołuje na to, że luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce to jest 7%, a ostatnio czytałam w Tygodniku Powszechnym wywiad z Tomaszem Szlendakiem i on też mówi o tym 7%, to nie są dane, które ja znajduję, ale ja rozumiem, że to są dane, które są z Eurostatu i jak ja to później konsultuję z naszą ekspertką od ekonomii Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, to ona mówi, okej, znajdujecie różne dane, bo to są różne sposoby przeliczania i to jest bardziej złożony temat. On ma więcej zmiennych i sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana. I to nie jest 7%, to może być 11, 12, w zależności od tego, jak to liczymy.
6: Tak naprawdę ciężko oszacować taką rzecz z dokładnością.
5: To jest, wiesz co, to jest wyzwanie duże takie, jak stworzyć ten wzór, bo my teraz przygotowujemy taki kalkulator, narzędzie, taki kalkulator, który pokazuje lukę płacową i my jesteśmy w etapie konsultacji z różnymi osobami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie z Anną Zachorowską, która jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Mierzymy różne dane, które są danymi GUS-u, które uwzględniają pewne czynniki, takie jak na przykład płeć, branża, w której się pracuje i województwo, ale nie uwzględniają wykształcenia. Więc wiesz, jak my zaczęliśmy się w to wgryzać, to się okazało, że to 7% to jest w ogóle jakiś czubek góry lodowej i to porównanie tych zarobków kobiet i mężczyzn byłoby dużo łatwiejsze na pewno albo opracowanie takiego narzędzia, gdyby były dane na ten temat. Takie naprawdę realne dane, które by ktoś zbierał, w tym przypadku GUS. Więc nasz kolega Mateusz siedzi, głowi się i próbuje przełożyć te wzory, które nam Anna przygotowała Mazurkiewicz na kalkulator, czyli na narzędzie, ale też na coś takiego, co będzie bardzo jednak czytelne dla odbiorców i które nie będzie ich wprowadzało w błąd. Więc muszę powiedzieć, że ta kwestia, gdzie są pieniądze kobiet, ona jest z jednej strony dotyczy organizacji pozarządowych, z drugiej strony dotyczy systemu, dotyczy grantodawców, faktycznie tej działalności filantropijnej, czyli kto chce wspierać jakie inicjatywy, ale wiesz, też dotyczy takich pojedynczych kobiet, które są mamami, siostrami, babciami, nie wiem, przyjaciółkami, partnerkami, no bo przecież wszyscy żyjemy w społeczeństwie i wszystkich nas ta ekonomia dotyka i na nas oddziaływuje.
6: Ale patrzymy na to zupełnie z innej strony, bo najpierw doświadczamy na sobie i potem, żeby zrozumieć to, czego doświadczamy my osobiście, trzeba zrozumieć strukturę, która to wszystko umożliwia, mechanizmy, które to napędzają i dopiero wtedy można zajrzeć do góry i zobaczyć system, który całkiem świadomie kieruje nas w pewne strony.
5: To prawda, ale wiesz, to jest też taka kwestia, że my możemy sobie z tym, ty i ja tutaj posiedzieć, porozmawiać, bo my najwidoczniej, no my to robimy w ramach projektu, mamy trochę czasu na to. Gdybym ja pracowała na dwie zmiany i miała dwójkę dzieci i na przykład nie miała partnera albo partnerki, to bym była osobą, która samotnie wychowuje to dziecko, czy samodzielnie. Jakbym miała wsparcie mojej mamy albo rodziców, to by było super, ale jak nie, to ja jestem w takiej sytuacji, wiesz, że ja się nie zajmuję, ja nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, jakby z czego wynika różnica w luce płacowej i dlaczego ta ekonomia mnie nie wspiera, jakby pewien system gospodarczy i pewne wartości, na których oparta jest ekonomia w danym państwie, no mnie wspiera za mało.
6: To jest też coś, o czym ja dużo myślę, że trzeba dysponować pewnego rodzaju przywilejem, żeby móc w ogóle zastanawiać się nad takimi wygórowanymi po prostu rzeczami i wymaga też edukacji.
5: Ja bym coś dodała, wiesz, że ten przywilej dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, jeżeli mam ten przywilej, to taki przywilej czasu, ale też jakichś pieniędzy, za które normalnie po prostu mogę funkcjonować na co dzień, to też myślę sobie o tym, że to jest jakieś zobowiązanie względem innych, którzy są w mi uprzywilejowanej sytuacji, żeby pokazywać, czego się dowiedzieliśmy w związku z badaniami, które prowadzimy nad kobietami, pieniędzmi, luką płacową, luką emerytalną, czyli później tym, że te różnice w emeryturach pomiędzy kobietami i mężczyznami się różnią, tym, czy można oszacować i jak oszacować tą pracę kobiet, którą wykonują w domu. To są, wiesz, to się okazało nagle, ja jestem po filozofii, więc bardziej myślę w kategorii idei i wartości, ale nagle okazało się, że ta ekonomia jest dla mnie no, super interesującym tematem, ale znowu ja muszę go przełożyć, tak potrzebuję go przełożyć na tyle zrozumiały język, żeby dzielić się tymi wynikami naszych różnych poszukiwań, dociekań i badań z innymi.
1: Tak więc, jeżeli chcecie się przekonać, ile w województwie łódzkim w waszej branży wynosi różnica płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami, już teraz, dzięki Stowarzyszeniu Tkalnia z Łodzi, możecie to zrobić na stronie pieniądzekobiet.pl/kalkulator za rozmowę. Dziękuję Annie Jurek z Tkalni, a wam dziękuję za uwagę. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości, również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami, a zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli wam o tym sami. Audycję prowadzi dla was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
7: Zdrowa Łódź.
8: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
9: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
1: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
9: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno, jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
1: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialny, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
9: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę systemu orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie. I my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
8: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy potrzebowałem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
9: To prawda,
8: i właśnie,
9: tak było.
8: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i I w ramach Klubu Świadomej Młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób dorosłych i młodych dorosłych. Bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. I także zabiegamy właśnie dlatego też przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neuroatypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neurotypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
1: Opowiadają o fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
10: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic i proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum, czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale też są z nami osoby w spektrum autyzmu niesamodzielne, z niepełnosprawnością sprzężoną, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną. I to są osoby też młode, dorosłe, zamknięte ze swoimi starzejącymi się rodzicami w czterech ścianach i dla nich nie ma żadnej oferty, ani wsparcia dla tych młodych osób i przede wszystkim wsparcia dla tych rodziców i osób opiekuńczych, bo o tym też warto mówić i tym w naszej fundacji również się zajmujemy. Mamy Klub Świadomych Rodziców, do którego bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy już myślą, że nie dają rady, ale też tych, którzy chcą się ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię. Jest wspaniała atmosfera, nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne. Tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin. I przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy. I w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
11: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
10: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić
9: zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących. Czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność. Ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
12: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. A jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
12: Łódź chwali się bliskością zieleni, jednocześnie lekką ręką rozdaje zielone działki w ręce deweloperów. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji przejedziemy się na Bałuty, gdzie mieszkańcy próbują walczyć o swoje prawo do posiadania zielonego kawałka ziemi.
4: Tym żyje Łódź.
12: A to wszystko zaledwie parę dni po tym, jak Łódź na swoim profilu facebookowym opublikowała informację o tym, że miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem bliskości większych skupisk drzew w analizie kartografii ekstremalnej. Brzmi świetnie, tylko czy to znaczy, że miasto wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy chcieliby, by w ich otoczeniu było jak najwięcej terenów zielonych? No tutaj sprawa wygląda trochę gorzej i posłużę się tutaj przykładem działki przy Wojska Polskiego, która na razie jeszcze jest terenem zielonym, natomiast miasto ma zamiar przekazać ją w ręce deweloperów pod budowę bardzo gęstej zabudowy osiedla, prawdopodobnie mikrokawalerek. W obronie tej działki przy Wojska Polskiego 53 zostało zwołane spotkanie z mediami, na które przyszli działacze Łodzi całej naprzód oraz mieszkańcy okolicznych kamienic, aby wspólnie zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji. Rzeczona działka ma być działką przyznaną deweloperowi w zamian za działkę na ulicy Harcerskiej, którą kupił od miasta jakiś czas temu. Jednak budowę w tamtej lokalizacji udało się właśnie dzięki sprzeciwowi mieszkańców i działaczy zablokować. Podczas spotkania z mediami o potencjalnych zagrożeniach ze strony tej inwestycji opowiedział Adrian Zieleniewicz z Łodzi całej naprzód. Posłuchajcie.
13: Naszym zdaniem ta środowa sesja będzie o tyle istotna, że możemy po prostu zapobiec popełnianiu kolejnych błędów, ponieważ kolejnym błędem byłoby zamiana tych działek i dopuszczenie tutaj realizacji tej zabudowy. W ten sposób, jeżeli decyzja byłaby pozytywna i tutaj te działki zostałyby zamienione i ta zabudowa mogłaby tu w tym miejscu powstać, zaprzepaszczamy właściwie szansę na powstanie tutaj takiego linearnego parku, który w tych właśnie, tak jak mówiłem, dokumentach planistycznych od wielu lat funkcjonował. Tracimy zieloną pierzeję ulicy Wojska Polskiego. Tutaj zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka widać to bardzo dobrze, że właściwie cała ta strona ulicy Wojska Polskiego jest zagospodarowana zielenią. Jest to bardzo zielone miejsce. Dodatkowo tutaj wzbudza niepokój to, w jaki sposób ta planowana inwestycja jest wprowadzana do kolejnych dokumentów planistycznych. Mogliśmy się przekonać, że w projekcie planu ogólnego ta inwestycja już jest uwzględniona i tutaj te wskaźniki wskazują, że będzie to bardzo intensywna zabudowa. Tutaj 100% powierzchni tych działek może zostać zabudowane zgodnie z tym projektem. Zabudowa może powstać o wysokości do 25 metrów wzwyż i dodatkowo jeszcze wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej w tym miejscu, co nie do końca naszym zdaniem znajduje uzasadnienie jakby w uwarunkowaniach, które tutaj dookoła występują, ponieważ No zazwyczaj jest to taki obszar, który jest zarezerwowany dla tych najbardziej, najściślej zabudowanych, najgęściej zabudowanych obszarów śródmiejskich. Natomiast tutaj mamy otoczenie zabudowy modernistycznej i to naszym zdaniem nie znajduje takiego uzasadnienia, a pozwala inwestorowi na realizację zabudowy z ograniczonym dostępem do światła słonecznego na przykład. Tak samo tutaj na piątkowej komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się, że ten teren już w projekcie planu miejscowego, czyli jakby bardziej szczegółowego opracowania, również został przeznaczony na, jest taka propozycja, żeby został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oznacza to zmianę, ponieważ mamy takie informacje, że jeszcze 2 czy 3 lata temu ten teren był wskazywany jako teren zieleni urządzonej. Był tu zachowywany ten korytarz zielony, natomiast w tej chwili już jakby pod tą inwestycję stricte te dokumenty są sporządzane. I chcielibyśmy postulować tutaj do radnych miejskich o pochylenie się nad tym problemem, nad przemyśleniem jeszcze swojego głosu i negatywne zagłosowanie przeciw tej uchwale, tak aby pozwolić jeszcze na wznowienie tych negocjacji z deweloperem, zaproponowanie jakichś innych terenów. Być może to nie będzie tak atrakcyjny teren zwarty, jeden, który w ten sposób intensywny deweloper mógłby zabudować. Być może to mogłyby być mniejsze tereny, których zabudowa mogłaby przynieść więcej korzyści dla naszego miasta. Chcielibyśmy również zaproponować objęcie tutaj tego terenu formalną ochroną w formie parku, zieleńca, skweru, po prostu terenu zielonego, który będzie służył tutaj mieszkańcom. I tak jak powiedziałem, no ta zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych po zabudowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku, przy ulicy Krótkiej. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
12: Tak jak wspomniałam, na spotkanie z mediami przyszli również okoliczni mieszkańcy i udało mi się porozmawiać z panią Ewą, która mieszka w okolicznej kamienicy właśnie naprzeciwko działki na Wojska Polskiego 53.
4: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
14: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia i Staromiejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zero. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Postawiono 2 następne budynki. Ja akurat z okien swojego w starej kamienicy mieszkam, więc może powinnam się cieszyć, że coś będzie budowane nowego. Nie do końca. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są i teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
12: Decyzja ma zapaść w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta.
11: Oczywiście zarówno przedstawiciele Łodzi całej naprzód, jak i mieszkańcy Bałuc, z którymi rozmawialiśmy, apelują do radnych o zagłosowanie przeciwko uchwale pozwalającej na tę inwestycję. My tymczasem przenosimy się w stronę Nowego Centrum Łodzi, a dokładniej do Narodowego Centrum Kultury Filmowej znajdującego się w EC1, gdzie kluczowa z punktu rozwoju NCKF-u inwestycja wchodzi na kolejny poziom realizacji i jest już coraz bliżej. Mówimy tu o wystawie Mechaniczne Oko, która już od wielu, wielu lat jest w planach, no i tak jak nazwa wskazuje, ma przybliżać historię powstawania medium wizualnego. Ma to być wysoce interaktywna wystawa, która pokazuje nie tylko historię, ale i cały rozwój prowadzący do teraźniejszości przemysłu filmowego.
4: Edukacja w Łodzi.
11: Oczywiście znaczenia Łodzi dla historii przemysłu filmowego nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlatego podczas konferencji prasowej poświęconej wystawie Mechaniczne Oko parę słów pod kątem teraźniejszości i przyszłości Łodzi w przemyśle filmowym wygłosił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
15: Polskie kino to nie tylko kultura, to także jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Dlatego też w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Kultury po przedłożeniu przeze mnie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu produkcji audiowizualnej jednomyślnie zatwierdziła zmiany w tej ustawie, czyli wydłużeniu tak zwanego programu zachęt o kolejnych 10 lat. To też dowód na to, że kultura może być czymś, co łączy wszystkie siły w polskim parlamencie, czyli może być ponad politycznymi podziałami. Kilka miesięcy temu w imieniu polskiego rządu podpisałem konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali, czyli współpracy polskiego sektora ze wszystkimi innymi sektorami audiowizualnymi w Europie. A niebawem przedłożymy parlamentowi jedną chyba z najważniejszych ustaw oczekiwaną przez sektor audiowizualny, czyli ustawę dotyczącą systemu ulg dla producentów zagranicznych, aby Polska była jednym wielkim planem filmowym dla producentów międzynarodowych. Ale obok tego nie możemy zapominać o historii polskiego kina. I kiedy w Łodzi już od wielu, wielu lat można podziwiać dwie stałe wystawy, czyli Kino Polonii, historię polskiego kina i materii kina, czyli całej produkcji filmowej, do tych dwóch stałych wystaw dołączy niebawem kolejna, Mechaniczne Oko, wystawa, która będzie niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, a do tej, na której pracuje się dzisiaj, żeby powstawał film. Ta wystawa to jest gigantyczny projekt wartości 46 milionów złotych. Niecałe 30 milionów stanowi dofinansowanie europejskie w ramach programu Phoenix. Jeżeli spojrzymy na Europejskie Centrum Kultury Filmowej właśnie z tej perspektywy jako po pierwsze serce walki z dezinformacją i dodamy do tego to drugie serce, czyli Centrum Historii Polskiego Kina, Łódź naprawdę jest niezwykle ważnym, cennym miejscem na mapie naszego kraju, żeby tu przyjeżdżać, tutaj zgłębiać tajniki polskiej kinematografii, uczyć się tego, jak film powstawał kiedyś, jak powstaje dzisiaj. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest przygotowywana, jej otwarcie planujemy w roku przyszłym. Bardzo dziękuję.
11: Mechaniczne Oko to ostatnia z trzech wielkich wystaw, które planuje otworzyć NCKF. Dwie już są dostępne dla zwiedzających i o tym parę słów opowie Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
16: Bardzo chcemy, żeby Narodowe Centrum Kultury Filmowej było tym centrum europejskim kultury audiowizualnej. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej podchodzimy do tematu filmu kompleksowo, dlatego te wystawy, które przygotowaliśmy już do tej pory i ta trzecia, którą mamy nadzieję, że na przełomie 2027 i 2028 roku otworzymy, właśnie z tych różnych perspektyw prezentują kulturę audiowizualną. Przypomnę, to Kino Polonia, opowieść o historii polskiej kinematografii. To materia kina, która przedstawia cały proces produkcji filmowej od scenariusza przez realizację zdjęć po dystrybucję i promocję filmu. I wreszcie Mechaniczne Oko. Tu z kolei będziemy wchodzić w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Wkraczamy w chwili obecnej na kluczowy dla nas etap, a mianowicie kończymy prace budowlane, rozpoczynamy prace aranżacyjne i tutaj nie tylko ważna jest dla nas koncepcja merytoryczna wystawy, ale także jakość, także dbałość o szczegóły realizacji po to, aby uczestnik w pełni poczuł te doświadczenia, które chcemy mu przekazać. Dlatego tak ważny jest dla nas partner, który uczestniczy w tym procesie z nami, a mianowicie firma New Amsterdam. Przypomnę, wartość projektu to blisko 46 milionów złotych, z czego 29,5 miliona złotych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej poziom zakontraktowania całego projektu wynosi ponad 80%, a termin realizacji zaplanowano, tak jak już wspomniałam, na przełomie 2027 i 2028 roku. Mechaniczne Oko będzie opowiadało o historii technologii audiowizualnej w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce. Tutaj możecie Państwo też zapoznać się z eksponatami, które zostały już przygotowane na tę wystawę. Przygotowujemy również i pracujemy nad wykonaniem kolejnych eksponatów. Oczywiście część eksponatów prezentowanych na tej wystawie będzie pochodziła ze zbiorów NCKF-u. Będzie to połączone z instalacjami, z interaktywnymi stanowiskami, dzięki którym zwiedzający będą mogli samodzielnie doświadczać zasad działania technik audiowizualnych.
12: Na wystawę Mechaniczne Oko musimy jeszcze trochę poczekać, ale już dostępne w EC1 są dwie inne wystawy stałe, czyli Kino Polonia oraz Materia Kina. No i oczywiście wspomnę jeszcze, że do NCKF-u można wybrać się nie tylko na wystawę, ale również na zwyczajne pokazy filmowe. A z mojej strony w dzisiejszej audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
13: Początek roku szkolnego z oczywistych powodów może wiązać się z niekoniecznie pozytywnymi emocjami, więc żeby ten powrót do szkoły nieco osłodzić, przychodzę w dzisiejszej audycji z pomysłem, który uzdolnionym i ciężko pracującym uczniom pozwoli wybrać się na wymarzone wakacje trochę wcześniej. Stawka jest wysoka, bo mówimy o możliwości wygrania 8-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym dla całej klasy. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych, albo może jesteście nauczycielami pracującymi z taką młodzieżą, no to myślę, że zdecydowanie warto nadstawić ucha. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz porozmawiamy sobie o rejsie ku Europie.
14: Edukacja w Łodzi.
13: Ta tytułowa Europa jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo konkurs, w którym młodzież szkolna może wygrać ten życzony rejs, jest właśnie konkursem dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, więc wszystkie szkoły z całego województwa mogą do niego przystąpić. O konkursie i o funduszach europejskich, które powstanie takich inicjatyw umożliwiają, porozmawiałam z panią Agatą Rymer, czyli zastępcą dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
15: Jak widzimy, właśnie trwa rejestracja. Rejestracja zakończy się 25 września. Następnie będzie etap szkolny konkursu, pierwszy etap szkolny. Będzie on 6 października. Po etapie szkolnym dojdziemy do etapu powiatowego. Z etapu powiatowego mamy nadzieję uzyskać po jednej najlepszej drużynie, jednym najlepszym zespole z każdego powiatu. W związku z tym będziemy mieć 24, mamy nadzieję, 24 najlepsze drużyny z każdego powiatu w głównym finale. Finał będzie 30 listopada w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, jeden z 24 będzie odwoływał się zasadami do pewnego bardzo popularnego teleturnieju, więc czekają naszych uczniów trzy rundy, jak już wiemy, wielkich emocji i dużych przygotowań. Wszystko to wydłużone o jeden dzień, jeżeli chodzi o nagrodę w stosunku do lat poprzednich. Niestety nie może to być tydzień, ale chociaż jeden dzień więcej na fantastyczną wycieczkę, która ma też budować świadomość tych funduszy, tego jak one zmieniały i Polskę, i Europę. A ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność funduszy europejskich. To jest na poziomie w Polsce średnio 80%, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 40%. Województwo łódzkie również jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to jest ponad 95%. Chcemy tą tendencję utrzymać, chcemy to ziarno świadomości zasiać w młodzieży. Tak jak podkreśliła właśnie pani marszałek, dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która już urodziła się będąc Europejczykiem, więc ważne jest, żeby pokazywać nawet nie na tle tak tych wielkich inwestycji, ale codziennego życia, że wszędzie otaczają nas fundusze europejskie. Mieliśmy lato z funduszami europejskimi, gdzie mieliśmy spływy kajakowe, mieliśmy fantastyczne kina letnie, teraz rejs ku Europie. To są wszystko elementy, które pokazują drobne miejsca, ale nie tylko drobne miejsca, które zmieniły fundusze europejskie. To może być na przykład osada kajakowa, która uzyskała dofinansowanie, to może być zrekultywowany zbiornik wodny, oczyszczona rzeka, to może być droga, którą mogą dojechać w to miejsce i jest dofinansowanie środków Unii Europejskich. Te środki są naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale też w każdym drobnym miejscu, w województwie, ale też lokalnie, w gminie, w powiecie. Także pokazujemy, że te środki europejskie i ta Unia Europejska to nie jest jakiś twór daleki od nas, ale coś, co jest obok nas w każdym miejscu.
9: Czy wiemy o tym, jak ta świadomość właśnie korzystania z funduszy europejskich różni się w poszczególnych grupach wiekowych? Czy możemy tę młodzież jakoś porównać do innych grup wiekowych pod tym kątem?
15: Mamy badania ewaluacyjne z 2025 roku. Musiałabym do nich sięgnąć, żeby powiedzieć o tym szerzej. Natomiast fakt wśród polskiej młodzieży, wśród młodzieży w województwie łódzkim, w ogóle wśród mieszkańców w województwie łódzkim jest największa świadomość tego, czym są fundusze europejskie. To w ogóle najwięcej osób w Unii Europejskiej w Polsce zderza się z pojęciem fundusze europejskie, bo to jest 80% mieszkańców zderza się z pojęciem fundusze europejskie. Dla kontrastu w Danii na przykład to jest chyba 15% mieszkańców. Tam informowanie o funduszach europejskich jest dość centralizowane. W Polsce informowanie i promowanie tego, jak wyglądają fundusze europejskie, jest regionalne, jest podzielone na regiony, dzięki temu możemy lepiej dotrzeć do mieszkańca. I tak jak mówiłam, w Polsce średnio jest to 80% świadomości tego, że są fundusze europejskie, że coś takiego jest i że te fundusze zmieniają naszą rzeczywistość. W województwie łódzkim to jest na danych z 2025 roku 95,2%, jeżeli chodzi o świadomość tego, że są fundusze europejskie, więc prawie wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że to nas zmienia. Teraz nasza ważna rola budować, jak to nas zmienia, jak to zmienia naszą rzeczywistość, jak pozytywnie i że tak naprawdę w każdym centymetrze albo w metrze sześciennym naszej małej ojczyzny możemy odnaleźć jakieś fundusze europejskie.
9: To tak na chłopski rozum miałoby to, wydawałoby się, że po prostu te kraje, które najwięcej potrzebowały pomocy po tym okresie transformacji, największą mają świadomość tego, że ta pomoc się pojawia i że to istnieje, tak?
15: Tak by się wydawało. Te kraje, które najwięcej mogą zyskać i zyskały i najbardziej się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich lat, myślę, że mają największą świadomość. No, nasza też w tym rola i myślę, że tu w Łódzkiem robimy to świetnie, żeby informować, czym są te fundusze. Nie tylko tak stricte merytorycznie, z czysto prasowym przekazem, ale tak pokazując je trochę od kuchni.
13: To była Agata Rymer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy na temat konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który w naszym województwie odbywa się już po raz trzeci. W tym roku jest on pod hasłem Rejs ku Europie. W ubiegłorocznej edycji ten rejs był zamieniony na podróż pociągiem, a zwycięska klasa pochodziła z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Udało mi się więc porozmawiać z nauczycielami, którzy poprowadzili do zwycięstwa rzeczoną klasę, panami Piotrem Malesą i Tomaszem Kozerą.
7: Przygotowania szły pełną parą, mieliśmy materiały, które mogliśmy rozdać uczniom i zgłosiły się dwie klasy. Niestety mieliśmy trochę za mało tych materiałów, ale sobie jakoś daliśmy radę. Generalnie powiem tak, uczniowie byli bardzo zmobilizowani, zrobili sobie wewnętrzne preselekcje, więc wybrali tych, którzy no nie bali się stresu i mogli odpowiadać na wszystkie pytania, jakie tam padły w czasie tego konkursu. Oczywiście wcześniej były jeszcze inne konkurencje, był sport, było programowanie, robota, więc w sumie cała klasa, w sumie dwie klasy od nas ze szkoły brały w tym udział. No była dogrywka między naszymi klasami, więc tutaj już emocje sięgały zenitu, a potem przyszedł trzeci etap. kiedy nastanęło na wytwórni już 24 szkoły i tutaj zaczęła się pogoń za tym, żeby zdobywać punkty i żeby osiągnąć sukces. Nie było wcale łatwo, tak jak tutaj wspomniano,

0: Opadły, kurz jeszcze nie opadł, a już pakowaliśmy się i byliśmy w pociągu do Szczecina, a potem stamtąd już prosto do Berlina i wycieczka po Europie się rozpoczęła. Powiem tak, minęło bardzo szybko ten piękny tydzień. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, widzieliśmy Francję, Niemcy, Belgię. Powiem szczerze, gdyby jeszcze był tydzień, myślę, że chętnie byśmy skorzystali, na pewno byśmy tak szybko nie wracali do domu.
1: Ja chciałem powiedzieć o podróży, jaka nas czekała właśnie podczas naszego pobytu w Europie. No to był niesamowity czas. Dla mnie osobiście była to też podróż sentymentalna. Pani marszałek wspominała, że były takie czasy, gdzie trzeba było przechodzić przez przejścia graniczne i będąc na przykład w Berlinie pokazywałem, słuchajcie, tu były zasieki, tu nie można było się poruszać, a teraz wsiadamy w pociąg i jesteśmy Europejczykami. To jest ważne, żeby uświadomić młodzieży, jak cenną wartością jest to, że żyjemy w zjednoczonej Europie, że nie ma granic, że nie ma jakichś przeszkód, żeby spokojnie podróżować po świecie. Tytuł jest wspaniały. Pociągiem do Europy. To nie tylko chodziło o fizyczne przemieszczanie się w Europie koleją, ale również, żeby zainteresować ich sprawami Europy, współczesnym światem. Młodzież jest bardzo spragniona wiedzy na temat współczesnego świata. Dużo czytają, mają dużo wiedzy, aż żal, że ta podróż trwała tylko tydzień, tak jak powiedział Piotrek, ale chętnie byśmy się zapisali i chętnie weźmiemy udział w rejsie po Morzu Śródziemnym. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda dla uczniów, dla opiekunów i dla szkół. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam, bo przy odrobinie wysiłku, przy zaangażowaniu można zdobyć fantastyczne nagrody i odbyć wspaniałą podróż.
2: Tutaj ta perspektywa pedagoga jest naprawdę wyjątkowo ważna, zwłaszcza, że to właśnie nauczyciele zgłaszają klasę do udziału w konkursie, no i później razem z klasą przygotowują się do wszystkich etapów rywalizacji. Przypomnę jeszcze, że termin na zgłaszanie swoich klas jest jeszcze do 25 września, rekrutacja już jest otwarta, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby pomyśleć nad udziałem w konkursie.
3: Podpowiadamy mieszkańcom Łodzi.
2: No i na koniec przyszła pora na chyba najważniejszą perspektywę na całą tę zabawę, czyli perspektywę uczestników, którym w zeszłym roku udało się wygrać podróż po Europie. Tak jak już wspomniałam, w ubiegłorocznej wersji konkursu była to podróż pociągiem. W imieniu zwycięskiej klasy wypowiadają się Małgosia, Błażej i Leon.
4: Cała klasa była bardzo zmotywowana do nauki. Wszystkim jednak zależało na wygranej. Widać było, że tak się zjednoczyliśmy troszeczkę. Mieliśmy wspólny cel, do którego wszyscy dążyliśmy. Natomiast zarówno na drugim etapie, który już nie był online, ale był na miejscu, emocje były gigantyczne. Każdy na początku podzielił się, wiadomo, były tam trzy kategorie, sportowa, projektowanie robotów, a także wiedzy. Każdy przygotowywał się bardzo dobrze do swojej kategorii. Wszystkim zależało na tym, aby dobrze się podzielić, aby to sprawnie poszło i aby udało nam się przejść do finału. A w finale emocje już po prostu sięgały zenitu. W szczególności jak zostały tylko trzy drużyny. Cała klasa przeżywała to tak samo, jakbyśmy my byli na tej scenie, jakbyśmy my odpowiadali na te pytania. Także no, mogę powiedzieć, że jak tylko wygraliśmy, to nikt na początku nie wierzył w to, że to już jest koniec, że faktycznie za tydzień tak naprawdę pakujemy walizki i jedziemy, bo jednak było to też bardzo krótko od samego wygrania konkursu do rozpoczęcia tej podróży. Niektórzy tam mieli tak, że nawet nie mieli jeszcze dowodów czy też paszportów, więc była sytuacja, że jeden kolega z naszej klasy nie dowierzał i jak tylko po prostu wygraliśmy od razu, po konkursie pojechał do Urzędu Miasta prosić o to, żeby dostał przynajmniej paszport tymczasowy, żeby mógł z swoją klasą pojechać właśnie w tą podróż, więc tak.
5: No powiem szczerze, że ja do tej pory nie podróżowałem pociągami, szczególnie na takie dystanse. Zwykle wybieraliśmy samolot, ale pociąg ma naprawdę inaczej przeżywa się podróż, gdy widzimy to, co jest za oknem. I najważniejszy jest też ten aspekt, że w trakcie podróży pociągiem mogłem grać w karty z kolegami, rozmawiać z nimi. Więc właściwie ta podróż zleciała mi bardzo szybko. I zaraz po wyjściu z pociągu byliśmy zawsze w środku miasta, czy to w Kolonii, w Paryżu, w Brugi, więc to też bardzo fajna aktywność fizyczna, nie zabrakło nam, zawsze blisko. I tak jak już powiedziałem, inaczej się zwiedza jednak tak aktywnie, gdy trzeba coś samemu załatwić, bo oprócz pociągów poruszaliśmy się też

0: transportem publicznym, systemem metra w Paryżu. Ja jestem bardzo wielkim fascynatem ogólnie miast, więc to było dla mnie coś po prostu świetnego, że mogłem poznać to miasto od strony takiego normalnego życia, bo jednak gdy idzie się z przewodnikiem i ma się wszystko jakby podane na tacy, to trochę tego doświadczenia ubywa. A gdy musieliśmy sami znajdować, na którą stację, do którego pociągu musimy wsiąść, którym wejściem wejść, a którym wyjść, to było coś naprawdę nieziemskiego.
1: W takim razie, gdzie zgłosić swoją klasę? Można to zrobić na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat konkursu 1 z 24.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
3: Zdrowa Łódź.
1: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
4: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży. To jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, szanowni państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotny i ważny w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły, sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który, wykonawcy, który będzie realizował, cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni sił.
1: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego zespołu opieki zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
5: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć, to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu, jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Te zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Czyli nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. My mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji my zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów, a w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej przemyślanej, od dni przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
1: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła ze sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy i o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych Łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
6: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej. Ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy prowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło, ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju, albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
1: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
7: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 złotych na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych planowanych inwestycji terytorialnych łódzkiego obszaru metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z funduszy europejskich dla łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
8: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lodzkie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Słuchajcie, magazyn reporterów, a w dzisiejszym programie coś dla ducha i dla mieszczucha, ale zanim przejdziemy do tematów artystycznych, zaczniemy właśnie od tych bardziej codziennych, bo porozmawiamy troszeczkę o remontach.
3: Tym żyje Łódź.
8: Ja nazywam się Weronika Kobus, a dzisiejszą audycję zaczniemy od wycieczki na Bałty, a dokładniej na ulicę Lutomierską. No i zanim powiecie mi, że hej, przecież tam dopiero co był remont, to muszę Was uspokoić, że kolejne prace co prawda zaczną się już w najbliższy poniedziałek, ale utrudnienia z przejazdem przez tę ulicę to dopiero 28 września. Fragment Lutomierskiej pomiędzy Włókniarzy a Klonową już zyskał nową nawierzchnię i nowy ciąg pieszo-rowerowy i teraz przyszła pora na kolejny odcinek. Odcinek między Klonową a Czarnkowską zostanie doprowadzony docelowo do takiego samego stanu, jak właśnie ten odcinek bliżej Alei Włókniarzy. Najpierw prace, tak jak wspomniałam, zaczną się jednak nie na samej jezdni, a na terenie, który mieszkańcy zaaranżowali sobie trochę na dziko na parking i mówimy tutaj o terenie przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam prace ruszają już w najbliższy poniedziałek, ale o szczegółach opowie wiceprezydent Łodzi, pan Tomasz Piotrowski.
9: Startujemy z remontem kolejnego odcinka ulicy Lutomierskiej. Tymczasem przyszła pora na odcinek między ulicą Czarnkowską a Klonową. W ostatnim czasie zrobiliśmy pierwszy odcinek od Włókniarzy do Klonowej. Pojawił się tam nowy ciąg pieszo-rowerowy, szerszy chodnik. Dołożyliśmy dużo miejsc parkingowych i sporo drzew. Chcemy w tym samym standardzie zrealizować ten kolejny odcinek od Klonowej do Czarnkowskiej. Nie będziemy zajmować się tylko wymianą wodociągu, wymianą nawierzchni jezdni. Zajmiemy się też tym terenem, który przylega do ulicy Lutomierskiej. Przy skrzyżowaniu Lutomierskiej i Powstańców Wielkopolskich dzisiaj mamy takie klepisko, z którego korzystają mieszkańcy na swoje potrzeby parkingowe. Chcemy tutaj zorganizować porządny, uporządkowany parking na ponad 50 samochodów. Pojawią się też nasadzenia i pojawi się też ciągłość tego rozwiązania dla rowerzystów, które jest na pierwszym odcinku ulicy Lutomierskiej, czyli separowany ruch rowerowy. Bardzo ważny odcinek z dużą ilością funkcji handlowo-usługowych, dlatego też chcemy dołożyć dodatkowe przystanki komunikacji miejskiej właśnie w okolicach tego skrzyżowania z Powstańców Wielkopolskich, żeby ułatwić mieszkańcom skorzystanie z tej oferty sklepów czy punktów usługowych właśnie i też dać im lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Chcielibyśmy tą inwestycję przeprowadzić jak najszybciej, bo nie jest to długi odcinek. Mam nadzieję, że uda nam się skończyć w tym roku albo najpóźniej taką wczesną wiosną przyszłego roku, tak żeby wejść na kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej w przyszłym roku i zrealizować już całą ulicę Lutomierską aż do ulicy Zachodniej. Jeżeli chodzi o prace, które trwają tutaj w najbliższej okolicy, to obecnie trwają prace na ulicy Mokrej. Kończymy pierwszy etap ulicy Wielkopolskiej. Tutaj wchodzimy w poniedziałek, czyli od poniedziałku startuje kolejny odcinek ulicy Lutomierskiej. O szczegółach niezawodny pan dyrektor Marcin Długura.
10: To więc remont ulicy Lutomierskiej od Klonowej Kacprzaka do Czarnkowskiej rozpoczynamy od najbliższego poniedziałku. Nie będzie się to jednak wiązało z utrudnieniami w samym ruchu kołowym. Na tą chwilę zaczniemy od rozkładania takich prac przygotowawczych linii zasilających wodociąg, który docelowo zostanie wymieniony. Będą to takie bypassy, które tutaj w rejonach powiedzmy ciągów istniejących pieszych wykonawca będzie zgrzewał, tak aby zapewnić alternatywne źródło zasilania dla okolicznych tutaj bloków i odbiorców wody. Zaczną się pierwsze prace powiedzmy rozbiórkowe. Natomiast zasadnicze prace planujemy rozpocząć od 28 września. Będzie to się wiązało z wprowadzeniem organizacji ruchu, która obejmować będzie prowadzenie ruchu jednokierunkowego od strony ulicy Włókniarzy do Zachodniej. Zmieni się również organizacja transportu zbiorowego. Autobusy linii 96 oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej, natomiast w kierunku już tutaj zachodu, czyli Teofilowa, będą one kierowane ulicą Drewnowską, Kacprzaka, a następnie właściwą trasą. Linia nocna N1 natomiast będzie w kierunku właśnie tym zachodnim kursowała ulicą Limanowskiego. Co do samego zakresu, mamy tutaj kompleksową przebudowę nawierzchni całej tej drogi, która ma blisko 700 metrów. W szczególności skupiliśmy się do właściwego ukształtowania tej przestrzeni przy tych wielobranżowych działalnościach gospodarczych, które mamy tutaj w okolicy skrzyżowania z ulicą Klonową. W szczególności zapewnimy tutaj ponad 70 miejsc parkingowych od razu przy tych lokalach usługowych. Na całej przestrzeni drogi będziemy mieli ponad 100 miejsc, plus dodatkowo nowo wybudowany parking na blisko 50 miejsc postojowych. Ulica zyska również pełen ciąg pieszo-rowerowy tutaj po stronie południowej. Znajdą się tutaj dodatkowa para przystanków z wiatami, z ławkami na płycie postojowych w okolicach tutaj skrzyżowania ulicy Wierzchniejskiej i Powstańców Wielkopolskich. No, uzupełnimy to również zielenią. Planujemy tutaj blisko 80 nowych drzew, które nasadzimy w tych przestrzeniach oddzielających ciągi pieszo-rowerowe z jezdnią. Zastąpimy to nawierzchnią bitumiczną, dopuścimy tutaj rowerzystów w sposób powiedzmy formalny, czyli z zastosowaniem ciągu pieszo-rowerowego.
11: Czyli tak samo jak jest w dalszej części tej ulicy do Włókniarzy.
10: Dokładnie, to będzie taka kontynuacja tych rozwiązań infrastruktury drogowej, które już widzimy na tym pierwszym odcinku od ulicy Włókniarzy. Docelowo te ciągi rowerowe połączą się z istniejącą infrastrukturą wzdłuż ulicy Zgierskiej, czyli zyskamy dodatkowe trasy rowerów.
11: Czy w momencie, kiedy 96 zacznie jeździć po Drewnowskiej tutaj, to czy on będzie z powrotem wracał już na Wielkopolską? Tam będą już skończone prace?
10: Nie, on jeszcze nie będzie wracał na Wielkopolską. Wielkopolską planujemy zakończyć już i dopuścić ruch dwukierunkowy na koniec października, więc dopiero to jest ten okres, że wróci na swoją starą linię. Chociaż też nie do końca, bo czekamy teraz na rozstrzygnięcie tego postępowania drugiego, czyli Wielkopolska od Turoszowskiej tam do okolic ulicy Brukowej. Jak tylko będziemy mieli tutaj wykonawcę, to też będziemy rozpoczynać ten drugi etap, więc można powiedzieć, ten autobus tak szybko nie wróci jeszcze w tym roku.
3: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
1: To byli wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski oraz Marcin Dyguda, dyrektor do spraw inwestycji. Tylko tutaj jest potrzebne malutkie sprostowanie. Panu dyrektorowi chodziło o linię 65, a nie 95. I dodatkowo trzeba dodać, że powodem tego puszczenia ruchu jednostronnego po Lutomierskiej na czas remontu właśnie w tę stronę wynika z faktu, że niedaleko znajdująca się ulica Pojezierska również jest remontowana, również ruch odbywa się tam w jedną stronę, no i w stronę przeciwną niż będzie odbywał się po Lutomierskiej, kiedy zacznie się remont już tego pasa drogowego.
3: Co słychać w Łodzi?
1: Na szczęście jednak nie tylko pracami drogowymi żyje Łódź i kolejną część audycji poświęcimy sobie na rozmowę o wystawie rzeźby, która zawita do naszego miasta jeszcze za jakiś dłuższy czas, bo dopiero w listopadzie, ale do 20 października trwa Open Call, czyli czas, kiedy ci artyści, którzy chcieliby pokazać swoje prace, mogą zgłaszać się do organizatorów i również wystawić się w OFF Piotrkowska Center.
12: Maciej Kus, wiceprezes Fundacji Formacja.
13: Dlaczego OFF? Dlatego, że chyba są to w tej chwili dla nas najlepsze przestrzenie w tym mieście do tego, żeby pokazać tak wiele realizacji rzeźbiarskich. Dlaczego rzeźba? Dlaczego musi być pokazywana? Że to jest działanie zarówno dla środowiska rzeźbiarskiego, jak i po to, żeby przybliżyć tę rzeźbę społeczeństwu, ludziom, dlatego że mam wrażenie, że ja sam prowadzę zajęcia z rzeźby i dla amatorów i wiem, jak jak podczas tych zajęć jestem w stanie odczarować rzeźbę i to pod względem tego, jak ona powstaje, jaki jest proces i dlaczego rzeźby na przykład tyle kosztują, tak? To jest jakiś temat dla społeczeństwa. To się kiedyś zrodziło w mojej głowie, kiedy przeczytałem o Galerii Rzeźby Łódzkiej w latach 70., która była w Łodzi. No i tak zakiełkowało w mojej głowie pomysł, aby przywrócić tą Galerię Rzeźby Łódzkiej, ale no, na takich zasadach, jak to kiedyś funkcjonowało, jest to niemożliwe. W jakimś momencie stwierdziliśmy razem z Olą Wasilewską, że zorganizujemy wystawę na OFF-ie rzeźby przy współpracy z Akademią we Wrocławiu. Zrobiliśmy to rok temu i to już po prostu lawina poszła w naszych głowach, żeby powstało coś większego. Taki przegląd ogólnopolski, który troszeczkę miałby odzwierciedlać to, co się działo w latach 70. W centralnej Polsce jest miejsce, gdzie wszyscy spotykają się, całe środowisko rzeźbiarskie po to, żeby zaprezentować swoje rzeźby, ale też żeby się spotkać po prostu. Będzie to właśnie wyjątkowa wystawa, dlatego że chyba nikt w Polsce nie robi czegoś takiego, że wszystkie uczelnie, niemal wszystkie, bo właściwie Kraków w tym roku nie bierze udziału, a to dlatego, że oni tam mają jakieś swoje wewnętrzne rzeczy i nie mieli na to czasu, ale tak to właściwie wszystkie uczelnie w Polsce biorą w tym udział. Ze wszystkimi uczelniami mamy podpisane umowy i będą pokazywane prace zarówno studentów, absolwentów, jak i profesorów, więc wystawa będzie podzielona na drugim piętrze, będziemy mieli prace studentów, na trzecim piętrze prace profesorów, a poza tym zapraszamy niezależnych różnych artystów, również tych z bardzo wysokiej półki do udziału w tym. Open Call to jest kolejną rzeczą, bo jakby my z jednej strony zapraszamy bezpośrednio artystów, z drugiej strony zrobiliśmy Open Call po to, żeby trafić jeszcze do tych wszystkich, których nie mamy szans dotrzeć i do zupełnie przypadkowych osób. Oczywiście to wszystko zależy od zasięgów tego naszego open calla, ale no mamy nadzieję, że to będzie z czasem bardzo dobrze działać, więc jakby to jest otwarte absolutnie dla każdego. Mogą to być profesjonalni rzeźbiarze, jak i tak zwani amatorzy, ale jakby, którzy siedzą w tym temacie po prostu. Zgłoszenia z open calla będziemy przyjmować do 20 października. Co trzeba pokazać? Przede wszystkim zdjęcie pracy, krótka notka o autorze, czyli bio i opis pracy. I to jest właściwie wszystko, co nas interesuje. Można to oczywiście przesłać na nasz główny e-mail, który znajduje się na stronie fundacjaformacja.org.pl. Selekcja będzie tylko i wyłącznie polegała na tak zwanej jakości artystycznej, która no jakby w naszym gronie i jakby komisyjnie zostanie oceniona. Jesteśmy tak naprawdę teraz jeszcze przed konkretnym wyborem prac, bo już mamy cały zestaw prac z uczelni artystycznych, no ale to będzie, ja myślę, że na całej wystawie myślę, że to może być do 100 artystów, 100 realizacji, tak mniej więcej. Wernisaż prawdopodobnie będzie na... oczywiście to strukturę całej wystawy jeszcze musimy uzgodnić, ale prawdopodobnie wernisaż będzie na drugim piętrze, więc tam będziemy otwierać i po kolei będziemy przemieszczać się na drugie piętro, ale też mamy przestrzeń w nowym budynku na piątym piętrze i małą przestrzeń jeszcze na dole, w przejściu właściwie OFF-a. Z czasem na pewno zrobimy mapkę po prostu do tego i każdy będzie mógł dostać taką mapkę, żeby wiedział, gdzie znajdują się konkretne wystawy. Pracę będziemy mogli oglądać do 22 listopada, ale w trakcie też będziemy starali się zapewnić to różnymi wydarzeniami. Będą, na pewno będą, w tej chwili wiem, że będą kursy rzeźbiarskie, zupełnie darmowe. Ja będę prowadził warsztaty z rzeźby, z tak zwaną moją rzeźbiarnią, więc będziemy modelować w glinie. Po prostu wśród rzeźb będzie można doświadczyć działań w tym zakresie. Zapisy na pewno mile widziane, będziemy to organizować, natomiast będzie to darmowe w tym czasie. Mamy taki pomysł, żeby część przestrzeni przeznaczyć, jakby żeby to była taka otwarta galeria, żywa galeria, która będzie przez całe wydarzenie będzie otwarta. Każdy, dosłownie absolutnie każdy, będzie mógł przyjść i powiesić tam swoją pracę w trakcie wydarzenia, tak żeby to żyło, zmieniało się. Przestrzeń dla każdego po prostu.
2: Ciekawe wydarzenie w Łodzi.
1: Aby zgłosić swoją pracę do wystawy rzeźby organizowanej przez formację, nie trzeba być formalnie wykształconym rzeźbiarzem. Trzeba po prostu wysłać maila ze swoim zgłoszeniem na wskazany adres mailowy, który znajdziecie na stronie internetowej fundacjaformacja.org.pl i to tyle. A ja tutaj, siedząc w studiu za mikrofonem, będę trzymać za Was kciuki. W tej części audycji to już wszystko. Za mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
1: W waszych głośnikach i słuchawkach gra magazyn reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i dzisiaj zaczniemy sobie niewesoło, kochani, bo musimy pogadać na pewien poważny temat. Trzeba porozmawiać o bezpieczeństwie.
2: Tym żyje Łódź.
1: Tym razem nie będzie o bezpieczeństwie na drogach, będzie o bezpieczeństwie w sytuacjach kryzysowych, a powodem wywołania tej dyskusji jest ogłoszenie Azyl Expo 2026. Jest to największe w regionie wydarzenie poświęcone właśnie zarządzaniu kryzysowemu, ochronie ludności i obronie cywilnej. Azyl Expo będzie mieć formułę targów z panelami dyskusyjnymi i warsztatami, jest organizowane przez i na terenie Expo Łódź. No i myślę, że na początek warto jest porozmawiać o tym, dlaczego teraz i czego można się dowiedzieć podczas takiego wydarzenia, i o tym opowie wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
15: Premier Tusk powiedział jakiś czas temu, że żyjemy, funkcjonujemy w czasach przedwojennych. I o ile marzę o tym, żeby ten cały sprzęt wojskowy, który kupujemy jako państwo polskie, służył nam tylko do bycia eksponowanym na defiladach i świętach państwowych, musimy być przygotowani na sytuacje, które niesie obecnie trzęsący się w posadach świat. O ile mam głęboką nadzieję, że wszystkie zawieruchy, turbulencje, wojny pominą Polskę, o tyle musimy być przygotowani do tych wyzwań. I targi, spotkanie Azyl Expo służy temu, żeby przynieść wiele odpowiedzi na tematy, które wcześniej nas aż tak nie zajmowały. Jeśli ktoś jest wójtem, burmistrzem, prezydentem miasta, szefem instytucji kultury, radnym, starostą, kierownikiem jednostek budżetowych, odpowiada za ludzi, pracuje w służbach porządkowych, to jest właśnie wydarzenie dla niego, dla niej, dla ciebie. To jest wydarzenie, które ma połączyć teoretyków z praktykami i w dużej mierze przynieść odpowiedzi na pytania, jak się zachować w sytuacji kryzysowej. Co zrobić, jak postępować wobec ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak postępować w sytuacji dużego napięcia? Jak zarządzać tą jednostką i ludźmi, którzy są pod nami, za których jesteśmy odpowiedzialni? Jak kierować ewakuacją? Jak się zachować w sytuacji cyberataku? Wiele, wiele innych. Jesteśmy teraz w rzeczywistości, którą też kształtuje nowa ustawa, tak zwane OLIOC, czyli ochrona ludności, obrona cywilna. I wiele zapisów z tej ustawy wiemy, że jest istotnych, panuje co do tego szeroki konsensus. Natomiast jeśli chodzi już o szczegóły, stopień świadomości na pewno nie jest dostateczny. A tutaj na Azyl Expo między 19 a 20 października w Łodzi będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, będziemy mogli dowiedzieć się o tym, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu. I chciałem bardzo podziękować i pogratulować pomysłu pani prezes Makowskiej i całemu zespołowi, bo mimo, że dużo się o tym mówi, widzę to też z własnej osobistej perspektywy, że wciąż już na takim konkretnym, operacyjnym poziomie świadomość szczegółów, świadomość ścieżek postępowania jest niedostateczna i dlatego to wydarzenie. I mam nadzieję, że samorządowcy, ludzie prowadzący jednostki, ludzie odpowiedzialni za duże instytucje dołączą do nas między 19 a 20 października po to, żeby w tę kluczową wiedzę się uzbroić.
1: Tak jak wspomniałam, organizatorem Azyl Expo jest Expo Łódź, więc o głos poprosiłam też Annę Adamską-Makowską, czyli prezes Expo Łódź.
16: Tak, uzupełniająco, bo pan prezydent w zasadzie o większości aspektów powiedział, ale to, co jest najistotniejsze, my nie chcemy tutaj pokazywać sprzętu wojskowego, to nie będą targi, które będą nam pokazywały wielki sprzęt, wielką politykę i wielki świat. My chcemy dotrzeć do ludzi, odpowiedzialny za nasze bezpieczeństwo, ale też do mieszkańców naszego miasta, dlatego że targi nie są zamknięte tylko i wyłącznie na profesjonalistów. Oczywiście one są głównie do nich skierowane, ale również nasi mieszkańcy mogą przyjść, obejrzeć na targach to, co będzie prezentowane, mogą zauczestniczyć w forach dyskusyjnych, mogą zauczestniczyć w panelach. Szkolenie skierowane jest do samorządowców, do pracowników instytucji kultury, do pracowników oświaty. Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Próbowaliśmy kiedyś usiąść rodzinnie i zastanowić się, co byśmy zrobili my jako rodzice, gdyby okazało się, że coś się zaczyna dziać. Czy my mamy wypracowaną ścieżkę postępowania z naszymi dziećmi? Czy my wiemy, jak się zachować, jak my jesteśmy w pracy, dzieci są w szkole, nagle jest odcięta komunikacja miejska, internet, telefony nie działają. Czy my mamy to zaplanowane w jakikolwiek sposób? Nie, nie myślimy o tym tak do końca, bo to jest gdzieś tam, no, wiemy, że toczy się coś za naszą granicą, ale to jest wszystko gdzieś daleko. Czy wiemy, jak chronić nasze dzieciaki przed cyberatakami? Tak? Czy sami w firmach wiemy, jak się przed tym chronić? Czyli my chcemy tutaj pokazać niewielki sprzęt, chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć. Dlatego serdecznie zapraszamy zarówno praktyków, zarówno tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w naszym mieście i województwie, za infrastrukturę krytyczną, ale również mieszkańców naszego miasta. To będą bardzo ciekawe targi, będzie można wszystkiego dotknąć, będzie można zobaczyć na przykład, nie chcę zdradzać wszystkich ciekawostek, ale na przykład będzie można obejrzeć autobus ratowniczy. Chyba pierwszy, który jest w naszym województwie, więc naprawdę będzie dużo fajnych rzeczy. Dzieciaki będą mogły skorzystać z wykładów Akademii Wild Joy, która pokazuje, w jaki sposób przetrwać w momencie, kiedy nie mamy dostępu do niczego. Jak sobie radzić, jak zrobić coś z niczego. Więc naprawdę zapraszamy bardzo serdecznie, bo to będą, myślę, świetne targi, świetne panele dyskusyjne i bardzo fajne szkolenia.
11: Myślę, że wszyscy, nie tylko dziennikarze, zadają sobie teraz pytanie, no to w takim razie, kto będzie tym panelistą i jakie stoiska będzie można zobaczyć podczas Azyl Expo? O to również zapytałam panią Annę Adamską-Makowską, no ale no niestety na ten moment jeszcze wiele nie wiadomo.
16: Na ten moment mamy około 50 wystawców, ale oczywiście cały czas powierzchnia wystawiennicza jest sprzedawana. Jeszcze nie chcielibyśmy zdradzać, ale zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową, na nasz profil facebookowy. Będziemy sukcesywnie, w zasadzie od dzisiaj, zdradzać i nazwiska, i firmy, które będą z nami na targach.
15: Ja chciałem dodać, że większość panelistów i panelistek to będą po prostu profesjonaliści w zakresie zarządzania, w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, więc to będą osoby niekoniecznie z pierwszych stron gazet, ale osoby, które po prostu w ogromnej mierze znają dogłębnie tę dziedzinę, która teraz jest jedną z najbardziej wrażliwych i w debacie publicznej, i w rzeczywistości.
16: Tak, to będą zarówno praktycy, jak i teoretycy. Będą przedstawiciele wojska, policji, pogotowia ratunkowego, czyli ci, którzy na co dzień z tymi zagadnieniami się mierzą.
11: Wydarzenie odbędzie się w dniach 19-20 października przy Alei Politechniki 4, to tak w ramach przypomnienia. Natomiast chciałabym jeszcze dodać od siebie, że takie wydarzenia nie są organizowane po to, żeby nas wystraszyć, tylko po to, żeby wyposażyć w kompetencje, które być może przydadzą się na wypadek sytuacji kryzysowej, a być może w ogóle się nie przydadzą, ale nadal warto je mieć i po prostu zawsze lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, prawda? Więc żeby nie popadać całkowicie w smętne tony i katastroficzne wizje przyszłości, porozmawiamy o czymś bardziej bieżącym, mianowicie o problemie, z którym mogliście się spotkać w ostatnich dniach, jeżeli jesteście zainteresowani zwiedzaniem tak zwanej podziemnej katedry na Stokach. Oczywiście katedra mówimy tutaj w cudzysłowie, bo chodzi o zbiornik wodny, który należy do łódzkiej sieci kanalizacyjnej. No właśnie, ale jest także atrakcją turystyczną. No oczywiście w tym czasie, kiedy nie jest w użytkowaniu. No i raz na jakiś czas faktycznie można wykupić bilety, żeby zwiedzić sobie ten rzeczony zbiornik. Wielu z was pewnie chciało te bilety kupić i przekonało się, że strona
1: padła. Porozmawiałam więc na ten temat z wiceprezydentem Łodzi Tomaszem Piotrowskim.
11: Chciałam zapytać, czy miasto jest zaznajomione z problemem, jaki mieszkańcy mieli z dostępnością do biletów do zwiedzania katedry na Stokach, bo dochodzą informacje, że w ogóle nie udało się tych biletów zakupić i strona całkowicie jakby przestała funkcjonować.
9: Zainteresowanie, tak jak w każdym roku, jest gigantyczne i spodziewaliśmy się, że ten system informatyczny sprzedażowy, który obsługuje sprzedaż katedry na Stokach, może nam zwyczajnie paść. Dokładnie tak się stało. Wszystkie te osoby, które jeszcze udało się zarejestrować, przelać pieniądze, oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać, a nas czeka zmiana systemu informatycznego i systemu sprzedażowego. I myślę, że to w najbliższym czasie zrobimy. Spodziewaliśmy się, że to może się wydarzyć. W zeszłym roku strona też padła, a po tym, jak ją uruchomiliśmy, bodajże w 30 minut sprzedaliśmy wszystkie wejściówki, więc to zapotrzebowanie jest gigantyczne, nie tylko od strony łodzian, ale też osób spoza miasta, więc no, takie rzeczy się zdarzają. No, maszyny, technologia nie zawsze dojeżdżają tak, jak byśmy chcieli.
11: To znaczy, że w tym rzucie jeszcze coś będzie dostępne, czy ta pula też już jest wyczerpana?
9: Nie, no chcemy sprzedać taką ilość wejściówek, którą planowaliśmy od początku, więc teraz spokojnie sprawdzamy, ilu osobom udało się to miejsce wykupić i oczywiście będą mogły z tej atrakcji skorzystać. Te miejsca, które pozostaną, wrócą do sprzedaży.
1: Tak więc, jeżeli nie udało Wam się kupić biletów na zwiedzanie podziemnej katedry na Stokach, to warto po prostu spróbować jeszcze raz w najbliższych dniach, kiedy strona zostanie przywrócona do działania, a bilety, których nie udało się sprzedać ze względu na jej awarię, wrócą do puli. Tych biletów w całej puli jest ponad 6 tysięcy. Część oczywiście się rozeszła, ale jak już wiecie z poprzednich lat, no cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, więc myślę, że warto się pośpieszyć. Dostępne terminy zwiedzania są pomiędzy 5 a 30 października, więc już niedługo, jeżeli ktoś chciałby sobie zrobić jesienny wypad w mroczne miejsce, to myślę, że to jest naprawdę niezły kandydat.
3: Co słychać w Łodzi?
1: Zbliżamy się już do końca audycji, ale zanim się pożegnamy, chciałabym ostatecznie rozjaśnić atmosferę, więc w tym celu posłuchamy paru słów na temat koncertowej jesieni od Macieja Łaskiego, czyli prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu, która zajmuje się Atlas Areną.
17: Ta jesień będzie bardzo intensywna. Ona się już zaczęła dwoma koncertami. Przed nami kolejne, ale Atlas Arena to nie tylko koncerty, to również wydarzenia takie jak Festiwal Komiksu. Koncerty oczywiście to jest core naszego działania. Tych koncertów do końca roku będzie jeszcze kilkanaście. Niektóre są wyprzedane, tak jak Fontaine's DC na przykład, czy nasza rodzima Koma, ale tych wydarzeń jest cała masa. Zapraszam na atlasarena.pl. Tam na pewno będzie można sobie coś dobrać. Jesień jest bardzo intensywna. Takiej jesieni od kilku lat nie było, jeżeli chodzi o koncertową mapę Polski. Stajemy się numerem jeden, jeżeli chodzi o wybór artystów i wybór agencji, które organizują w Polsce koncerty. Podnosimy standard funkcjonowania obiektu. Obiekt modernizujemy, zmieniamy. Dzisiejsza produkcja ASAP Rockiego, jedna z najtrudniejszych, bo blisko 30 ciężarówek, które zjechały tutaj do nas, do Łodzi. Mnóstwo sprzętu, który został wwieziony albo został powieszony pod sufitem, który jest niezbędny do realizacji tego koncertu. Coś osobliwego, helikoptery, które są podwieszone i mam nadzieję, że dzisiejsza publiczność, która pojawi się na drugim koncercie, również będzie się świetnie bawiła jak wczoraj. Każdy koncert w Atlas Arenie to oddziaływanie społeczno-ekonomiczne na miasto, bo ludzie, którzy przyjeżdżają do nas na koncerty, biorąc pod uwagę statystyki, 60% osób jest spoza Łodzi. Oczywiście dominującym jest województwo mazowieckie i Warszawa, ale każdy z tych osób musi przyjechać, korzysta z hoteli, korzysta z korporacji taksówkarskich, z restauracji. To jest napędzanie koniunktury wewnętrznej. W związku z tym Atlas Arena staje się też ważnym punktem takiej turystyki przyjazdowej do naszego miasta. Zakładam, że dobijemy do 800 tysięcy w całym roku. Tak, około 800 tysięcy zakładam, że będzie, a całe Łódzkie Centrum Sportu wraz ze stadionem, wraz ze Sport Areną, myślę, że przekroczymy milion, bo milion był w ubiegłym roku, więc ten milion staramy się przekroczyć.
8: Ja szczególnie przebieram nogami na koncert Fontaines DC, czyli irlandzkich gwiazd rocka, ale patrząc po repertuarze Atlas Areny, naprawdę każdy chyba znajdzie tu coś dla siebie. Dziękuję za to, że byliście ze mną w tej słodko-gorzkiej audycji. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
14: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to o nas, smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobry. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
8: Prawdopodobnie mieliście okazję spotkać się z tematem, który coraz częściej poruszany jest nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, czyli z tematem rosnącego problemu bezdomności wśród osób młodych. Tak się składa, że w naszym mieście jest fundacja, która nie tylko zajmuje się dokładnie tym problemem, ale również robi to w niesamowicie kompetentny sposób, łącząc współpracę podmiotów instytucjonalnych z pracą w nurcie deinstytucjonalizacji. Fundacja Niestereotypowi, o której mowa, nie tylko zajmuje się kierowaniem młodych osób do odpowiednich instytucji, w których mogą dostać pomoc oferowaną przez państwo, ale także zajmuje się budowaniem relacji, którą nawiązują wolontariusze niestereotypowych właśnie z każdą osobą, która potrzebuje takiej pomocy i oferują osobiście dobrane, wyjątkowe wsparcie polegające na utrzymywaniu kontaktu, wspieraniu, często załatwieniu potrzebnych dokumentów, kierowaniu do ośrodków wsparcia, ale myślę, że przede wszystkim na właśnie takiej zwykłej ludzkiej relacji, która oferuje wsparcie, rozmowę, zrozumienie i to właśnie ta pomoc często okazuje się najbardziej kluczowa w wychodzeniu z kryzysu. Ja nazywam się Weronika Kobus, a w dzisiejszej audycji chciałabym Wam przedstawić Natalię Dziąg, czyli nie tylko założycielkę Fundacji Niestereotypowi, ale też przede wszystkim po prostu niesamowicie ciekawą osobę. Posłuchajcie naszej rozmowy o pomaganiu i o pomagających.
0: To warto wiedzieć o Łodzi.
9: Natalia Dziąg, dzień dobry.
8: Super, bardzo miło mi Cię gościć w studiu. Teraz pracujesz w takiej fundacji Niestereotypowi. Rozumiem, że to jesteś współzałożycielką czy założycielką?
9: Po pierwsze pracuję, ale wolontariacko. Założyłam tę grupę, początkowo byliśmy przez 5 lat ponad grupą nieformalną od maja 2020 roku, a 16 lutego oficjalnie uzyskaliśmy wpis w KRS-ie i no, ja tam jestem prezeską i fundatorką jednocześnie i mamy w zarządzie jeszcze wiceprezes Weronikę Dolik i sekretarz Wiolettę Ziarkowską.
8: Tak się zastanawiam nad tym, że masz ze sobą lata pracy w instytucjach, też właśnie w takich pomocowych zawodach. Co skłoniło Cię do tego, że zdecydowałaś, że chcesz robić coś własnym sumptem, że chcesz wyłamać się z ram organizacyjnych i zacząć robić rzeczy pomocowe według własnego schematu i własnego pomysłu?
9: Mhm. Jak wracam gdzieś tam biograficznie do tego 20 roku, to ja nawet nie miałam takiej intencji, że nie wiem, może czegoś brakuje w instytucjach, że są jakieś luki i potrzeba być takim bypassem systemowym, tylko wówczas było coś takiego, że młodzi, z którymi się poznawałam na, nie wiem, jak byłam wychowawczynią na koloniach, czy na półkoloniach, czy jak prowadziłam jakieś warsztaty profilaktyczne albo ewangelizację, bo jeszcze wtedy byłam w takiej wspólnocie chrześcijańskiej, to ci młodzi po tych spotkaniach, w których ja miałam jakieś swoje wypowiedzi, oni później podchodzili do mnie i mówili o swoich różnych trudnych sytuacjach. Ja miałam coś takiego, że nie potrafiłam i nie chciałam zostawiać ich z tym, co powiedzieli, tylko jakoś zawsze to, co jest dla mnie absolutnie takim must have w mojej obecnej też pracy, no to taka relacja, no to to wtedy już też w jakiś sposób się uzewnętrzniało, więc jak oni o czymś mówili, to naturalnie wchodziliśmy w te relacje. Stosunkowo często zdarzało się, że oni mnie zapoznawali ze swoimi rodzinami, jeśli takowe miały. Chociażby pamiętam takie dwie rodziny, gdzie był problem alkoholowy, były mamy tylko samodzielnie wychowujące tychże właśnie dzieci. No i pamiętam, miałam taką myśl, że kurczę blaszka, skoro oni chcą się spotykać, chcą rozmawiać, no to trzeba coś zrobić. I pamiętam, dowiedziałam się wtedy, bo już wiedziałam o tym, że jest coś takiego jak organizacje pozarządowe, jeszcze byłam totalnie zielona, no bo to ile, 6 lat temu. I postanowiłam, że założę grupę, bo wiedziałam, że trzeba być grupą nieformalną, razem ze znajomymi studentami. Zapytałam, czy chcieliby razem partycypować w takim projekcie. Oni mieli taki duży entuzjazm. No i stwierdziliśmy, że robimy raz w tygodniu spotkania z breakdance'u w Parku Śledzia przez tam 2 miesiące, a raz w tygodniu, bo byłam już wtedy po ukończonym kursu mediacji opartym na porozumieniu bez przemocy, to raz, że ta moja koleżanka, która mnie w tym szkoliła, że będzie im dawała też takie warsztaty z porozumienia bez przemocy. I od tego się tak naprawdę zaczęło. A później ci sami młodzi jakby wychodzili z taką potrzebą, że oni nadal chcą się spotykać, nadal chcą rozmawiać, nadal chcą być w kontakcie. Ja się wyprowadziłam do Warszawy, bo tam dostałam pracę jako terapeutka zajęciowa na oddziale dziennym psychiatrycznym rehabilitacyjnym dla dzieci i młodzieży, ale z częścią z tych młodych nadal miałam kontakt, nie? Więc wiedziałam, że no nie mogę być na tyle, na ile oni by potrzebowali, na ile fizycznie bym dała radę, gdybym żyła wówczas w Łodzi. No ale akcję robiłam raz na jakiś czas. Później jak zaczęłam pracować na streetie w Warszawie, bo tam po trzecim razie wysyłania CV w końcu mnie zaproszono na rozmowę rekrutacyjną i się udało i dostałam tę robotę, to po prostu poczułam, że tak, że to jest ten obszar, że to jest to, co chcę robić. No ale jednocześnie jak wróciłam w kwietniu 23 roku do Łodzi, no to bardzo szybko, jakoś tak wyszło, że ci młodzi sami zaczęli też pisać, wiedząc, że jestem w Łodzi, odezwała się jakaś dziewczyna, nie jakaś, tylko dziewczyna, z którą notabene do tej pory mam kontakt, którą poznałam, jak była w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, a tam robiłam warsztaty, czy inna, która wówczas dawno, dawno mieszkała w Warszawie, jak na jakiejś ewangelizacji byłam w jednym z domów dziecka, no i odezwała się w momencie i jedna i druga, z zupełnie innym backgroundem, ale obie bez rodziny, obie po placówkach, które obie żyły na ulicy wówczas, nie? Więc jakby to mi dało taki coraz większy kierunek tego, czym powinniśmy jako niestereotypowi się zajmować i czym tak naprawdę chcę, żeby się zajmować, widząc, jak bardzo ci młodzi pytają o to, co mają robić, nie? Więc jakby od tego się zaczęło.
10: Z tego, co widzę, w dużej mierze zajmujesz się osobami, które w jakiś sposób przemknęły pomiędzy lukami systemu. Jak udało ci się wypracować takie rozwiązania, które możesz zaoferować osobom, które z systemowych ram w jakiś jeden czy inny sposób wypadają?
9: Wiesz co, to nawet nie jest takie płynne, że się udało wypracować, nie? Bo myślę sobie, z każdym człowiekiem jest zupełnie indywidualna ścieżka. U niektórych teraz mamy chłopaka w spektrum i dla niego nadal w Łodzi nie mamy rozwiązania. I gdzieś tam o tym mówię śmiało, bo nie ma rozwiązania dla osoby mieszkaniowego. Dla osoby, która jest stricte w spektrum, z różnymi też zaburzeniami psychicznymi i z uzależnieniem zdiagnozowanym. Więc jakby tu nie ma ani adekwatnej terapii, bo ośrodki terapeutyczne, które są, no to są dla, oczywiście z podwójną diagnozą, ale nie ma tego fokusu na spektrum. Więc jakby my tutaj szukamy rozwiązań na każdym przypadku. To, co się jakby powtarza i jest absolutnym, powtórzę, must have, no to jest jednak taka relacja. Często to nakłada się oczywiście dzięki współpracom, że jak znamy się z jakąś instytucją, mamy relację czysto ludzką ze sobą, ja i jakiś pracownik, no to jakoś te sprawy trochę płynniej idą, nie? Jak ten człowiek młody, brzydko powiem, ma plecy, nie? Więc nie ma stricte narzędzi, które chcemy, narzędziem, które już zrealizowaliśmy i my je na przykład opisaliśmy, tylko to jest masa pracy różnych ludzi z różnych instytucji i tak naprawdę naszych współprac wzajemnych, nie? i chęci tego człowieka, bo to, co jest właśnie ważne a propos narzędzi i też ważne jest dla mnie, żeby nasi wolontariusze, których mamy w fundacji i też dziewczyny, które też są asystentkami, no to żeby rzeczywiście były w takim towarzyszeniu i na gotowości tego młodego człowieka, budując przede wszystkim relacje i często towarzysząc przy załatwianiu spraw, nie? No to jest taka rzecz, którą myślę sobie, że mamy.
10: Ja mam wrażenie, że cały czas pokutuje takie przekonanie, że jak chcemy pracować z osobami, które w jakiś sposób wpadły na ten margines społeczny, tak zwany, to trzeba je przycisnąć, popchnąć i że gdzieś ta metoda bardziej kija niż marchewki jest cały czas bliższa ogółowi społeczeństwa, powiedzmy emocjonalnie, ale też systemowi pomocy i temu, jak działa, jak ty to widzisz.
9: Bardzo podzielam taki obraz, jednocześnie też coraz bardziej go rozumiem. Pamiętam nawet, jak przyjeżdżałam do Łodzi w tym kwietniu 2023 roku, gdy już mam

0: No a druga rzecz to jest taka, że w tym nurcie deinstytucjonalizacji my jednak nie nakazujemy tak dyrektywnie, tylko towarzyszymy. A instytucje mają często to do siebie, że żeby zaoferować konkretną formę wsparcia, to konkretne wymogi temu człowiekowi dają. Mnie bardzo bliskie są sytuacje ludzi, to znaczy bliscy są mi ludzie, którzy przez lata różnych zaistniałych deficytów, różnych trudności, implikacji tych trudności, nie mają w sobie takiej często już sprawczości, już zaradności. Więc mi jest bliższy ten model jednak czasami za rączkę, a instytucje mają to do siebie, że zapraszamy człowieka do siebie i jesteś gotowy, albo musisz nam taki dokument załatwić, żebyśmy mogli tobie dać konkretne wsparcie, nie? A my, myślę, o tyle uzupełniamy i coraz więcej, bo w Łodzi też jest teraz taki prawie 12-milionowy projekt do 2028 roku i to jest olbrzymia praca Rady do Spraw Rozwiązywania Problemu Bezdomności, która ze 2-3 lata pracowała nad opracowaniem tej strategii, żeby uchwałą Rady Miasta została przyjęta i w Łodzi realizowana. I to też pokazuje, że Łódź też idzie w kierunku uzupełniania tą formą też coraz bardziej deinstytucjonalizacji to, czego brakuje w tej formie instytucjonalnej, nie? Więc to są takie komponenty, które mogą na siebie nałożyć, a instytucje mają to do siebie, że jednak często są bardziej takie właśnie dyrektywne. No i po to jesteśmy, żeby też to uzupełniać my jako fundacja, nie?
1: Słuchacie rozmowy z Natalią Dziąg, założycielką fundacji Niestereotypowi, z którą porozmawiałam o tym, jak pomagać młodym osobom w kryzysie bezdomności, ale nie mogłam też nie zapytać jej o to, jak sama pomaga sobie w tym wszystkim. Bo przecież ci, którzy dbają o innych, muszą czasem też zadbać o siebie.
2: Łodzianie z pasją.
3: Jak w takim razie dbasz o siebie w tym wszystkim? Jak udaje ci się gdzieś zachować taką po prostu integralność ludzką w tym, że jesteś otwarta, że jesteś gotowa, ale masz też swoje potrzeby i swoje życie?
0: Teraz w tym absolutnie pomaga to, że nie jestem sobie tylko Natalią, tylko poza mną są absolutnie dwie ważne osoby, czyli właśnie Wera i Viola. Absolutnie wspierają. Jak teraz miałam pierwszy raz w życiu, byłam za granicą, nie? I miałam bardzo duży dylemat i moralniak, czy ja mogę na tak długo, na 10 dni zostawić młodych. I jak rozmawiałam o tym z dziewczynami, zaraz po naszym spotkaniu grupowym z młodymi, i tak podzieliłam się tym, a one mówią: stara, ale ty ich nie zostawiasz, my jesteśmy, nie? I dziewczyny też, jak cokolwiek miały, to zakomunikowały młodym, że po spotkaniu naszym takim grupowym, że Natalii teraz nie będzie i dajcie jej też czas dla siebie, nie? Więc jakby oczywiście, że jak są takie newralgiczne czy kryzysowe sytuacje, no to dzwonią do mnie, nie? Żeby jakoś tam interweniować, ale dziewczyny są absolutnym w tym wsparciem, nie? Ja niestety mam taką słabość, że jak piszą młodzi, to robię sobie wyrzuty, jeśli jednego dnia nie zdążę się z każdym spotkać, jak jest jakaś sprawa ad hoc do ogarnięcia, ale też się uczę, że no taki jest świat, więc jeśli ja będę trochę im dawać zbyt skrajny obraz tego świata, będąc na każde, brzydko powiem, zawołanie, no to oni też nie nauczą się tego, że czasami muszą wykonać pracę i poczekać w tym procesie, nie?
3: No to już zmierzając w stronę końca, gdzie można was obserwować, żeby być na bieżąco z tym, co robicie i jak można wam pomóc?
0: Typowo na stronie na Facebooku, bo hula lepiej niż instagramowa nasza strona, to jest Fundacja Niestereotypowi, w cudzysłowie Niestereotypowi. Jak można wesprzeć? No my się zbieramy, Wera gdzieś w tym wspiera mocno, żeby wpisać też numer konta w razie czego, ale to co też można robić i to jest absolutnym wsparciem, my potrzebujemy i też takie projekty będziemy składać, asystentów, czyli osoby, które nie są asystentami tak jak najczęściej jest, albo dla osób z niepełnosprawnościami stricte, albo dla wychowanków pieczy zastępczej, tylko asystentów dla osób, którzy stricte są trochę nawet poza, w takiej luce, czyli nie są ani z niepełnosprawnością, bo na kanwie naszej pracy dopiero wychodzi, że wypadałoby zrobić diagnozę i orzeczenie, więc ludzi absolutnie potrzebujemy. Na razie niestety wolontariacko, bo dopóki projektu jakiegoś większego nie będziemy mieli, no to realnie nie mamy środków. Ja to robię 6 lat pro bono, dziewczyny od roku też to robią pro bono, więc nie możemy zaoferować na razie stawki. Docelowo będziemy chcieli to robić. Niektórzy się zgłaszają, bo też to robią jakieś spotkania grupowe, czy to z terapeutą, czy pani, której nie znam, a też mnie obserwuje, napisała, że chciałaby i ma taką możliwość finansowo, żeby u niej w gabinecie na konsultacje psychologiczne w takim procesie też przyjąć. To bardzo się ucieszam, bo rzeczywiście młodzi potrzebują, a czasami terminy są długie, więc w taki sposób też można wesprzeć.
3: To ja mogę tylko powiedzieć, że trzymam kciuki za ciebie, za Niestereotypowych i wszystkie inne projekty, w których działasz. Gościnnie dzisiaj w moim studiu Natalia Dziąg. Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
3: Podsumowując, wszystkie ręce na pokład. Aby pomagać Fundacji Niestereotypowi, nie trzeba być psychologiem, wystarczy tylko chęć pomocy, bo Fundacja potrzebuje właściwie każdej pomocy, jaką może dostać. Niezależnie od tego, czy są to wpłaty na zrzutkę, czy wolny czas wolontariuszy, czy po prostu opowiadanie.

0: Opowiadanie znajomym o tym, że taka fundacja jest i że robi świetne rzeczy.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Silversi to określenie, które powstało, żeby nazwać grupę osób w wieku 50+, które cechują się aktywnością życiową, zawodową i społeczną. Jak to się mówi po łusku, są nadal na fleku. I jest również nazwa fundacji, która właśnie na terenie Łodzi zajmuje się edukacją osób starszych, ale i nie tylko osób starszych, na temat tego, co robić, żeby życiem w zdrowiu cieszyć się jak najdłużej. Ja nazywam się Weronika Kobus, a gośćmi tej audycji są trzy przedstawicielki Fundacji Silversi.
2: Ważne dla mieszkańców Łodzi.
3: Witam Państwa serdecznie, Żaneta Karczewska, prezes Fundacji Silversi.
4: Dzień dobry, Joanna Kostka, członek Rady Fundacji Silversi od niedawna.
5: Ewa Kucharska, wiceprezes Fundacji Silversi.
0: Co było takim impulsem do tego, żeby założyć fundację? Bo podejrzewam, że takie pomysły rodzą się gdzieś przez lata i potrzebują odpowiedniego momentu, żeby się skrystalizować.
3: Tak, wszystkie osoby, które są zaangażowane w pracach fundacji, wywodzą się z opieki zdrowotnej. Zauważyliśmy, że jest ogromna potrzeba, że społeczeństwo się starzeje, że Łódź staje się bardziej, chyba jest miastem takim najbardziej starzejącym się. I chcemy mówić o tym, w jaki sposób i jakie działania profilaktyczne podejmować, żeby ta starość czy ten wiek senioralny przebiegał nam w jak najlepszym zdrowiu i żebyśmy jak najdłużej funkcjonowali, nie potrzebując żadnej opieki.
5: I jeszcze ta nazwa, może dodam, dlaczego ona powstała, Silversi, bo też tu z koleżanką, jak zakładałyśmy tą fundację, to myślałyśmy o osobach, które są czynne, które są zaangażowane, które mają pasję, które chcą w dalszym ciągu w swoim życiu nakładać rozwój i dlatego to są Silversi, bo dużo jest fundacji, która rzeczywiście zajmuje się pomocą osobom starszym, te, które mają problemy i zdrowotne. Natomiast my byśmy chciały połączyć, że te osoby żywotne, które chcą jeszcze dużo zrobić i mają siłę, żeby działać, żeby również mogły współpracować z takimi osobami, które mają większe problemy i trudności w codziennym życiu, a najbardziej nam zależy, żeby wyciągnąć takie osoby, które są samotne i nie mają odwagi wyjść na zewnątrz, pomimo że w Łodzi, jako w tym najstarszym mieście, bardzo dużo działa różnych fundacji i różne są spotkania organizowane, więc to tylko chodzi o to, żeby tą osobę przekonać do wyjścia z domu i na pewno znajdzie sobie takie otoczenie, w którym dobrze się czuje i to jest nasz też taki cel.
0: Czyli rozumiem, że zajmujecie się, panie, zdrowiem, ale nie właśnie w takim ujęciu czysto zdrowia fizycznego, ale trochę takiego dobrobytu bardziej osób starszych. Dobrze to rozumiem?
3: Tak. To jest dobrostan, o tym chcemy mówić i o tym mówimy. Mamy różnego typu działania, szkolenia edukacyjne, zajęcia i integrację międzypokoleniową i właśnie cały czas o tym dobrobycie i równowadze mówimy, tak? O tym, jakie są czynniki warunkujące dobre zdrowie i staramy się jakby motywować, mobilizować seniorów do aktywności i do integracji międzypokoleniowej. I o tym mówimy w szkołach, o tym mówimy na Politechnice Łódzkiej. Dzięki pani profesor Piotrowskiej mamy podpisane porozumienie z Centrum Kształcenia Międzynarodowego i tam bierzemy również udział w różnych projektach międzypokoleniowych.
0: Ja domyślam się, że to jest temat na długą, długą rozmowę, ale jeżeli dałyby pani radę tak pokrótce opowiedzieć, co się składa na ten dobrostan i co jest największym zagrożeniem dla tego dobrostanu u osób starszych.
3: My oprócz jakby tych czynników zdrowotnych, o których pewnie pani profesor Kostka powie, to myślę, że największym taką bolączką jest samotność. i ta izolacja, osoby starsze niestety mają często zespoły takie kruchości, zamykają się, izolują i trzeba do tych osób docierać. Nawet ci seniorzy, którzy są bardziej aktywni, powinni też jakby mobilizować i starać się takie osoby trochę bardziej aktywizować.
4: Jeśli mogę dodać, to samotność jest faktycznie olbrzymim problemem i rok albo dwa lata temu pokazał się taki raport w Lancecie i okazuje się, że dzięki eliminacji czy zmniejszeniu nasilenia 14 czynników ryzyka my możemy między innymi w dużym stopniu zapobiegać demencji. Można prawie o 50% zmniejszyć ryzyko demencji. Wśród tych czynników jest między innymi samotność właśnie. Czyli jeśli uda się zmniejszyć poziom samotności, to mamy mniejsze szanse na to, że w wieku starszym dotknie nas demencja. Pozostałe tych czynników, tak jak wspomniałam, jest 14. Tam jest między innymi zapobieganie cukrzycy, nadciśnieniu tętniczemu, hipercholesterolemii, zwiększenie poziomu aktywności fizycznej. To jest też olbrzymi problem. Zresztą tym się trochę też zajmujemy i w tym kierunku również prowadzimy działania edukacyjne, ale też zapobieganie utracie funkcjonowania czy pogorszeniu funkcjonowania narządów zmysłów, przede wszystkim wzroku i słuchu. Ma tam też znaczenie poziom edukacji. No oczywiście nie jesteśmy w stanie w tej chwili na to bardzo wpłynąć, bo to akurat o tym decydują raczej nasze wcześniejsze lata życia, ale niemniej jednak jak najbardziej to ma też znaczenie. I my tutaj, tak jak mówiłyśmy jeszcze przed audycją, zajmujemy się trochę sarkopenią. Sarkopenia to jest takie pojęcie, które no pewnie nie jest jeszcze powszechnie znane, zresztą spotykamy się z tym podczas naszych spotkań nawet wśród profesjonalistów, medycznych profesjonalistów, że nie każdy do końca wie, co to oznacza. To jest pojęcie, które ma już swoje lata, bo taka pierwsza definicja sarkopenii pochodzi z końca lat 80., 88-9. I to jest taka pierwotna sarkopenia, to jest stopniowe zmniejszanie się masy i siły mięśniowej wraz z wiekiem. Czyli nie musi zachodzić żadna patologia, tylko mniej więcej od 35 roku życia stopniowo zaczynamy tracić masę mięśniową, a co za tym idzie, również pogarsza się funkcjonowanie mięśni i niestety pogarsza się również funkcjonowanie samego człowieka. To jest ogromny problem, dotyka sporej części społeczeństwa i niestety nie są podejmowane powszechne działania, które mogłyby przeciwdziałać temu zjawisku i między innymi tym się zajmujemy. Miałyśmy szkolenie takie współorganizowane przez Naczelną Izbę Lekarską na ten temat dla lekarzy pierwszego kontaktu, lekarzy rodzinnych. Miałyśmy spotkanie również w naszych łódzkich izbach lekarskich z lekarzami seniorami, więc temat jest ciekawy i na pewno warty eksplorowania dalszego, a przede wszystkim robienia coś z tym tematem.
6: To co w takim razie Fundacja Silversi robi z tym tematem? Bo rozumiem, że to są działania głównie edukacyjne.
4: W tej chwili są to działania edukacyjne, ale mamy w planach takich może nie najbliższych, ale nie tak może odległych, że będziemy chcieli wyjść może trochę do osób starszych, żeby po pierwsze pokazać, co to jest sarkopenia, że jest to duży problem, ale też spróbować pokazać, co można zrobić, żeby do sarkopenii nie doszło albo żeby spowolnić jej postęp, bo to jest oczywiście również możliwe. Taką podstawową interwencją, główną interwencją jest trening oporowy. I tutaj mamy troszeczkę czasami takie zdziwienie, że jak to osoby starsze mają chodzić na siłownię albo mają ćwiczyć oporowo, to się coś nie łączy. No ale niestety tak jest, nie ma innego lekarstwa. Ruch, przede wszystkim ruch z oporem, plus odpowiednie interwencje żywieniowe, przede wszystkim prawidłowa podaż białka, to jest właściwie klucz do tej walki z sarkopenią. Więc teoretycznie nie są to trudne działania, no tylko potrzebne są. Tylko trzeba zacząć, tak? Trzeba zacząć coś z tym robić. I prawdopodobnie wyjdziemy troszeczkę do osób starszych również z takimi działaniami, spróbujemy coś w tym kierunku zrobić, żeby uświadomić potrzebę i spróbować pokazać, co z tym można zrobić.
5: Już pierwsze kroki jako fundacja podjęliśmy, bo pisaliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o granty. Program jest jak przygotowany, napisany, podzielony na role. No niestety nie udało nam się zdobyć dofinansowania, ale myślę, że jeżeli świat biznesu byłby zainteresowany, żeby również uczestniczyć i pomóc nam w organizacjach tego typu warsztatów, gdzie już wszystko rzeczywiście mamy ułożone, to zdecydowanie moglibyśmy rozszerzyć swoją działalność i pomóc większej rzeszy osób starszych.
6: No, to ja nie chcę być tutaj uszczypliwa, ale drodzy słuchacze, do roboty. Jeżeli ktoś ma możliwość, to jest to świetny pomysł. Mi się chyba najbardziej podoba w waszej fundacji to, że nie skupiacie się tylko i wyłącznie na jednej grupie wiekowej, tylko fundacja stara się docierać do różnych grup wiekowych, uświadamiać na temat zagadnień dotyczących właśnie tego wieku senioralnego, również studentów. Nawiązana jest współpraca z fundacją zajmującą się również dzieciakami.
3: To jest szkoła podstawowa numer 83 w Łodzi, z którą współpracujemy, i to jest centrum rehabilitacji. Dzieci chodzą do tego DPS-u, mają spotkania z seniorami, więc ta integracja międzypokoleniowa występuje. Dzieci mają pierwszy raz kontakt z takimi osobami, ale no, mamy takie sygnały ze szkoły, od opiekunów, że naprawdę no, jest im to potrzebne i że są mile zaskoczeni, że osoby starsze są tak sympatyczne.
0: Gośćmi audycji są przedstawicielki Fundacji Silversi, Żaneta Karczewska, Joanna Kostka oraz Ewa Kucharska. Myślę, że warto tutaj przypomnieć, że rozmowa o fundacji jest ważna dla Łodzi nie tylko dlatego, że w naszym mieście fundacja powstała i funkcjonuje, ale też dlatego, że w Łodzi mamy ogromny odsetek właśnie osób starszych, które na co dzień mierzą się nie tylko z problemami wynikającymi ze stereotypów, ale często z samej architektury miasta, w którym mieszkamy.
4: Warto podkreślić, że niestety tak bardzo różowo to szczególnie w Łodzi też nie jest, tak, że jest też ogromna grupa osób starszych, takich starszych, bo osoby 60-letnie czy 65-letnie, tak jak to wynika właśnie z definicji, to są osoby, tak powiedzmy, mało starsze jeszcze, tak? To są właściwie osoby dorosłe. Natomiast my mamy w Łodzi taką grupę, sporą grupę osób, które są faktycznie niesprawne. Tak zwani więźniowie czwartego piętra, którzy nawet jeśli chcą wyjść do środowiska, do innych osób, to nie są w stanie, bo mają taką barierę fizyczną, tak? Są to osoby z niepełnosprawnościami, nie są w stanie wyjść z domu, w związku z tym unikają kontaktów społecznych, pomimo tego, że nie chcą ich unikać, ale nie mogą nawiązywać kontaktów społecznych. Dzieci, wnuki wyjechały za granicę, bo to też jest problem polskiego społeczeństwa. I myślę, że z tą grupą jest największy problem i w kierunku tej grupy warto by było też wyjść, w jakiś sposób im pomóc, no ale wszystko po kolei. No, nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Chcemy też podkreślić, że ta sprawność, między innymi możliwość wyjścia, opuszczenia mieszkania na czwartym piętrze, zależy również od nas samych. I o tym trzeba mówić już na wczesnym etapie i stąd wyjście do dzieci, do młodzieży, do studentów, bo wracając znowu do sarkopenii, to zanik masy mięśniowej zaczyna się mniej więcej po 35 roku życia. Jak my po tym 35 roku życia nic nie robimy, no to nie dziwmy się potem, że w wieku 70 lat mamy problem z wstaniem z krzesła, tak? Już nie mówiąc o tym, że mamy problem z wejściem na czwarte piętro, czy zejściem z tego czwartego piętra. Więc nawet jeśli te nasze działania są skierowane do młodzieży, do osób młodych, dorosłych, to wszystko ma na celu tak naprawdę poprawę naszego funkcjonowania, naszego, mówię o tym dlatego, że my też będziemy osobami starszymi, te osoby, które są w naszym wieku, też za chwilę wejdą w ten wiek, że pracę nad tym, żeby nie być więźniem czwartego piętra, należy rozpocząć dzisiaj, nie jutro, nie pojutrze, tylko starać się tak tą polisę na życie sobie ustawiać, żebyśmy nie mieli takich problemów z niepełnosprawnościami w starszym wieku.
6: Gdzie można śledzić, co robi Fundacja Silversi i jak można się skontaktować?
3: Mamy stronę internetową, oczywiście Facebooka, do takiej jakby szybkiej komunikacji z Państwem, i staramy się zamieszczać na bieżąco wszystkie informacje. Oczywiście zachęcamy do odwiedzania nas, zachęcamy do polubiania i kontakt do nas jest na stronie internetowej, e-mailowy i telefoniczny. Zapraszamy wolontariuszy, zapraszamy osoby, które mają energię, chcą zrobić jeszcze coś dobrego. Pomożemy Wam i pomożemy sobie, i że będziemy podejmować takie działania, które nam wszystkim się przysłużą.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Magazyn reporterów znowu w rytmie wbijania łopaty w ziemię i gąsienic koparek, bo po raz kolejny będziemy mówić o inwestycjach budowlanych. Znowu wybrałam się na klepisko, które za w dobrej perspektywie 3 lata stanie się osiedlem mieszkalnym, ale wszystko od początku. Ja nazywam się Weronika Kobus i zaraz wszystko wam wytłumaczę.
2: Co słychać w Łodzi?
0: Decyzją Rady Miasta, uchwałą podjętą przez Radę Miasta właściwie, działka przy Spornej 30 została przekazana w ręce widzewskiego TBS-u i właśnie tam mają powstać nowe mieszkania komunalne. Miasto za pośrednictwem właśnie WTBS-u, partycypując w kosztach, będzie powiększać swój zasób mieszkaniowy. Na razie jest to perspektywa dość odległa, bo dopiero został przekazany grunt i właściwie to jest wszystko, co zadziało się w kwestii tej inwestycji, ale tak czy inaczej pojechałam na Sporną 30, żeby porozmawiać z panią prezydent Hanną Zdanowską i prezesem WTBS-u, panem Radosławem Stępniem, o tym, jakie plany są na zagospodarowanie tej działki, no i czego możemy spodziewać się w następnych latach.
7: Dobra wiadomość dla tych, którzy przede wszystkim czekają na mieszkanie w Łodzi, którzy chcą, żeby to mieszkanie było na miarę ich potrzeb, ale też i zdecydowanie lepszej kondycji, w związku z czym remontujemy, budujemy, chcemy, żeby faktycznie oferta budynków i lokali, którymi dysponuje miasto, była jak najlepsza, w jak najlepszym stanie, dlatego zobowiązaliśmy się i budujemy. Tylko w tym roku, w tej chwili w budowie jest już 569 mieszkań, a to jest dopiero początek, my się rozpędzamy. Dzięki między innymi funduszom, które są dostępne poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, w tej chwili faktycznie wiele umów podpisanych i realizacja inwestycji, w której miasto partycypuje tylko częściowo. Robimy to bądź bezpośrednio przez miasto, bądź przez WTBS. Dzisiaj akurat rozmawiać chcemy o projekcie, który będzie realizowany wspólnie z WTBS-em. To właśnie tu, przy tej ulicy, przy tak zwanej Starej Spornej, Spornej, różnie jest ona nazywana, powstają i powstaną niebawem nowe zabudowania. Będzie to około 76 mieszkań. Tu podziękowania dla radnych, którzy na sesji zgodzili się przekazać ten teren WTBS-owi. W związku z czym będziemy mogli faktycznie dostarczyć kolejne 76 mieszkań w bardzo dobrym stanie. Co jest ważne, 84 miejsca minimum parkingowe, co jest też nie bez znaczenia. I sper, czy rodzaj placu zabaw, leśnego placu zabaw, czyli będzie też zachowana zieleń, którą tutaj widzimy. Nie chcemy tej zieleni się pozbyć, wprost przeciwnie, uważamy ją jako atut dla tej lokalizacji. Dla mnie to, co jest szczególnie istotne, sama dojeżdżałam od tamtej strony, więc wszyscy wiemy, jak wygląda Sporna. To nie tylko inwestycja w budownictwo komunalne, ale przede wszystkim, czy WTBS-owe, tu jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądał, zaraz pan prezes powie na pewno, nie chcę wszystkiego powiedzieć, jak będzie wyglądał podział własności i kto będzie właścicielem bezpośrednim wszystkich mieszkań. Natomiast, co jest bardzo istotne, to skomunikowanie. Chcemy nie tylko przebudować Starą Sporną, żeby była faktycznie wreszcie normalną drogą, to jest chyba jedna z ostatnich takich dróg przez mękę. Jest to doskonały skrót, ale jednak bardzo uciążliwy. To, co bardzo istotne, chcemy też umożliwić skomunikowanie tej części osiedla, w związku z czym będzie też tu jest planowane rondo, planowane są inne połączenia, tak żeby to się nazywa chyba kusy kątek, tak? To miejsce faktycznie było fajną przestrzenią do życia, nieuciążliwą z uwagi na dojazd, a wprost przeciwnie, dobrze skomunikowaną i pięknie położone, bo jak Państwo wiecie, za bezpośrednio granicą tych działek są ogrody działkowe, których nikt nie zamierza likwidować, więc można będzie popatrzeć na piękną, mam nadzieję, że piękną zieleń również na ogrodach działkowych.
8: 5 budynków mieszkalnych, przy czym będziemy starać się budować je ekstensywnie, tak żeby, jak wspomniała pani prezydent, w sposób maksymalny oszczędzić tę zieleń, szczególnie stare drzewa. To będzie rzeczywiście pewien, myślę, że dobry eksperyment, ten leśny plac zabaw, który jednocześnie będzie skwerem wypoczynku dla mieszkańców, do którego będzie można ulicą planowaną telefonicznie dojechać. Jeżeli chodzi o same mieszkania, to będą one zróżnicowane, czyli od pokoi z kuchnią do trzech pokojów. Będziemy starać się tutaj chyba myśleć o rodzinach z dziećmi, bo to jest fajne miejsce na to, żeby w takich mieszkaniach zamieszkali. Infrastruktura, jeżeli chodzi o drogę, rzeczywiście nie dość, że jest w takim stanie, w jakim jest, to będzie jeszcze dosyć trudna, bo tu jest 7 metrów różnicy pomiędzy najwyższym punktem, a najniższym punktem, gdzie leżą płyty, więc będzie to trudne. Do tego jeszcze teren jest mocno pofałdowany. Tutaj mamy dosyć duże spadki. Jeżeli chodzi o budynki, w tej chwili mamy narysowanych już 5 budynków, a ich stylizacja, myślę, że będzie uzgodniona z architektem miasta. I sądząc po tym, co stało się z koncepcją ulicy Zielonej, będziemy starać się wypracować trochę inny styl jakościowy, tak żeby to osiedle było nie tylko fajnie położone, ale jeszcze żeby jakościowo było atrakcyjne dla wszystkich mieszkań.
0: Pani prezydent oraz pan prezes WTBS-u oczywiście odpowiedzieli na kilka pytań dziennikarzy, no i zaczęliśmy od najbardziej oczywistego, czyli kiedy to wszystko powstanie i w jakich ramach czasowych powstanie te planowane 5 budynków.
8: W tej chwili jesteśmy po uchwale Rady Miejskiej, za co chciałbym podziękować i pani prezydent, i radnym, którzy za nią głosowali. W tej chwili zostaje wywieszona w trybie postępowania administracyjnego, potem zostanie wniesiona już do TBS-u w sposób formalny. My w tym czasie już będziemy pracować nad przygotowaniem części wniosku o pozwolenie na budowę, tej, która dotyczy koncepcji. Następnie będziemy już robić wniosek o pozwolenie na budowę. Po pozwoleniu na budowę składamy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o akceptację kosztów pokrycia dużej części kosztów tej inwestycji. Kiedy tylko dostajemy sygnał, że pieniądze są i umowa z miastem jest podpisana, ogłaszamy przetarg na wybudowanie. I tu będzie też rzecz o tyle ciekawa, chcielibyśmy jeden przetarg, bo chcielibyśmy, żeby cała ta zabudowa, która tutaj jest, była w pewnym stylu, żeby ona nawiązywała do pozostałych budynków, a nie tak mocno rozproszone. Dobra perspektywa to jest około 3 lat. Zakładając, i tu jest niewiadoma, ile czasu będzie rozpatrywanie wniosku, bo tych wniosków...
7: Widzimy też jak przetargi, bo to też jest wielka niewiadoma.
8: Tak, właśnie.
7: Teraz jest praktycznie na każdym bez mała przetargu, więc...
8: Tak, kończymy postępowanie, właśnie wygraliśmy postępowanie w Kijo na Lubelską 7, więc już niedługo ruszamy z Lubelską 7, ale niestety przez odwołania trochę to trwało. Dobra perspektywa to jest perspektywa 3 lat, rok przygotowań i do 2 lat realizacji. Od 15 do 22-24 miesięcy może to potrwać. Oczywiście tu będzie jeszcze, my rozmawiamy o tym w tej chwili z łódzkimi inwestycjami, to będzie bardzo trudna kwestia zgrania drogi z osiedlem.
0: Okej, w takim razie czy najpierw powinny powstać budynki, czy droga dojazdowa?
7: Nie, absolutnie muszą być budynki, bo ja sobie nie wyobrażam rozjeżdżania później nowo wybudowanej drogi przez
8: dokładnie
7: ciężki
8: tak.
7: sprzęt.
8: To, zresztą te płyty, które tutaj leżą, to są właśnie płyty po drodze budowlanej do tamtego osiedla.
0: Jeżeli w końcu stawiamy nowe mieszkania komunalne, czy w końcu będą tam trochę większe metraże niż te mieszkania, które znamy z Centrum Łodzi?
8: Będziemy się starać, tym bardziej, że tak jak tutaj żeśmy rozmawiali, interesujące byłyby to mieszkania dla rodzin. Dla rodzin z małymi dziećmi, bo rzeczywiście pełna infrastruktura jest dookoła, zielono, ładnie i pięknie. Nie chcę powiedzieć, że szpital dla dzieci jest obok, ale sam z niego korzystałem jako ojciec moich dzieci, więc dobrze, że on tutaj jest. Co jest, myślę, rzeczą ważną, to jest to, że są zapewnione miejsca parkingowe i to jest też to, że dookoła wszystkich tych budynków są już zadecydowane przez Radę Miejską tereny zielone. Czyli jakby nie będzie czegoś takiego, że osiądziemy w zieleni, a potem obudzimy się w bardzo gęstym osiedlu. To są po prostu tereny zielone dookoła.
7: Pani redaktor, jeżeli budynki mają być budynkami o charakterze budynków komunalnych, to my nie możemy robić mega dużych metraży, bo rodzin nie stać. To są osoby, które mają określone uprawnienia, na które wszyscy my się składamy, bo są dotowane przez nas wszystkich te mieszkania, w związku z czym one nie mogą być ekstremalnie duże metraże. To muszą być na miarę możliwości utrzymania przez mieszkańców najemców komunalnych.
0: Czy w takim razie miasto planuje jakoś manipulować kryteriami dostępu do mieszkań komunalnych?
7: Nie. Cały czas. Niczym manipulować, jest jedna uchwała przyjęta przez radnych Rady Miejskiej i tak będzie nadal.
0: Bo te kryteria już trochę się zestarzały.
7: Nie no, uchwała była przyjmowana 2 lata temu, nawet nie całe. Pytanie, jak szybko się starzeją kryteria, bo to jest trudno mi powiedzieć. Być może wymaga to ewaluacji uchwały pod względem, nie wiem, wielkości minimalnego wynagrodzenia bądź maksymalnego. To jest kwestia żonglowania tymi ewentualnymi 2 wartościami, które determinują możliwość bycia najemcą komunalnym bądź nie.
9: A czy jakieś postępy w sprawie SAN-u możemy liczyć na coś, co już było ogłaszane parę miesięcy temu?
7: Prace coś... trwają. Z tego co wiem, poszczególne jednostki, które są za to odpowiedzialne, tworzą, zresztą to jest też u pana prezesa, jest Społeczna Akademia Agencja Najmu, więc tutaj te prace trwają.
8: Czekamy w tej chwili na uchwałę Rady Miejskiej powierzającej TBS-owi zorganizowanie i poprowadzenie SAN-u. Bardzo byśmy chcieli, żeby 1 stycznia przyszłego roku był tą datą, kiedy SAN rozpocznie swoją działalność. My jesteśmy przygotowani w tej chwili już organizacyjnie na to, żeby od listopada, no już te prace takie wewnętrzne, procedury i tak dalej były, tak żeby na 1 stycznia można powiedzieć, dobra, okej, otwieramy.
7: Jest uchwała, otwierać.
8: I co jest, myślę, rzeczą ważną, my postrzegamy to jako uzupełnienie oferty miasta i naszej.
7: Tak.
8: Dlatego, że do SAN-u, czym się będzie różnił SAN od TBS-u? Istotnie, nie będzie partycypacji, nie będzie wkładu własnego, więc no, będzie to duża różnica finansowa. Natomiast in plus dla TBS-u będzie to, że jeżeli ktoś widzi stabilny najem, taki najem wieloletni, to rzeczywiście wtedy TBS, no bo w SAN-ie mamy umowy o charakterze okresowym.
0: Okej, w takim razie temat SAN-u, jak i nowych inwestycji, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne, będziemy na bieżąco monitorować, ale zanim się pożegnamy, musimy porozmawiać jeszcze o czymś bardziej bieżącym. Zdążymy jeszcze poruszyć temat komór technicznych, które powstają z potrzeby tunelu pod kolej dużych prędkości. To nie jest ten tunel, który zamknął nam ulicę Zieloną i Struga, to ten tunel, który na razie jednak najbardziej jest widoczny na Rytkini, no ale właśnie te prace mają połączyć Rytkinię podziemnym tunelem z dworcem Łódź Fabryczna, więc trochę w stronę centrum te prace zaczynają wychodzić. W ten poniedziałek, 21 września, rozpoczyna się budowa kolejnych 2 komór technicznych. I gdzie one się znajdą? Znajdą się na Polesiu. Z tego powodu zostanie zamknięty dla ruchu odcinek Żeligowskiego pomiędzy 6 sierpnia a Struga, a kolejna komora będzie powstawać przy Alei Włókniarzy. Tutaj znowu zamknięcie ruchu na ulicy Struga, natomiast Aleja Włókniarzy bez zmian. To był warunek ze strony miasta. O kilka słów również w tym temacie poprosiliśmy panią prezydent miasta Hannę Stanowską.
7: Myślę, że przede wszystkim jedno. Firma, która wygrała przetarg, ja tu nie będę celowo podawała nazwy, żeby nie reklamować firmy, ale ta firma faktycznie jest firmą sprawdzoną, która szereg tego typu inwestycji wykonała na całym świecie. Nigdzie nie było problemów, myślę, że tym razem też nie będzie. To jest kwestia właściwego też stworzenia dróg objazdu, skomunikowania i tu już od początku przede wszystkim mamy bardzo dobry kontakt. Wszystkie rzeczy, które realizuje bądź zamierza realizować firma, jest dużym wyprzedzeniem, jest to omawiane na forach dotyczących spotkaniach inwestycyjnych, gdzie faktycznie miasto jest partnerem, wreszcie jest partnerem i wspólnie razem znajdujemy najlepsze rozwiązania, więc mam nadzieję, że tak nie będzie. Ta pierwsza komora, która na przykład, druga to będzie, która się buduje przy dworcu, będzie już w tej chwili, przecież trwają prace, że będzie wybudowana jak gdyby droga odbarczeniowa, żeby tą komorę można było spokojnie wybudować, nie ograniczając światła jak gdyby ulicy do przejazdów i jedną i drugą stronę, bo jednak to jest arteria, która komunikuje większość olbrzymiego osiedla, jakim jest Rytkinia.
0: Cierpliwości, łodzianie, cierpliwości. Znamy to trochę za dobrze, co? W każdym razie, jeżeli prace nad tunelem dla kolei dużych prędkości się powiodą, będziemy mogli dojechać do Poznania czy Wrocławia w niewiele ponad godzinę, więc może warto się trochę przemęczyć? Z tą myślą Was zostawię. Za uwagę w tej części programu dziękuję Wam. Weronika Kobus, do usłyszenia, cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: 18 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. A tak się składa, że fundacja, która zajmuje się pracą właśnie nad badaniami dotyczących równości w płacach, funkcjonuje i powstała w Łodzi. No, jeżeli być drobiazgowym, no to tak właściwie powstała pod Łodzią, bo w Zgierzu, ale zaraz wszystko wam wyjaśni moja gościni, która będzie reprezentowała Fundację Tkalnia. Ja nazywam się Weronika Kobus, to jest magazyn reporterów i bierzemy sobie dzisiaj pod lupę lukę płacową.
2: To się dzieje w Łodzi.
0: Zastanawialiście się kiedyś, jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniami kobiet i mężczyzn w waszej grupie wiekowej, w waszym województwie i w waszej branży? Teraz możecie to sprawdzić za pomocą kalkulatora, takiego narzędzia, które zawdzięczamy Łódzkiemu Stowarzyszeniu Tkalnia. Możecie je znaleźć na stronie pieniądzekobiet.pl/kalkulator i wprowadzić sobie tam wasze dane. Ja wprowadziłam sobie mój przedział wiekowy, województwo łódzkie, branżę informacyjną i dowiedziałam się, że kobiety w moim wieku, w mojej branży statystycznie zarabiają 15% mniej niż mężczyźni wykonujący dokładnie te same zadania. Jak w takim razie powstaje taka luka płacowa? Co ma do tego Łódzkie Stowarzyszenie Tkalnia? O tym wszystkim porozmawiałam z Anną Jurek z Tkalni właśnie.
10: Stowarzyszenie Tkalnia to nie był mój pomysł. Ja tu reprezentuję tkalnie i tkamy te historie złożone z różnych ich historii życiowych, ale też takich doświadczeń zawodowych. Jako organizacja pozarządowa została tkalnia wymyślona przez Weronikę Jóźwiak i Mateusza Mirysa. I ona w ogóle się przekształciła z wielokulturowego Zgierza, które też było organizacją wcześniej. Czyli ze Zgierza przeszliśmy do Łodzi, ponieważ Weronika i Mateusz też po prostu mieszkają w Łodzi, ja też mieszkam w Łodzi. Ta tkalnia nazwa wzięła się właśnie z tego, że i Mateusz, i Weronika są wielkimi fanami miasta. Ja mam taką różną relację z tym miastem, taką trochę hate love, ale tutaj działamy, stąd jesteśmy i też nam bardzo zależało, żeby te działania społeczne i prospołeczne, animacja kulturalna wydarzały się tutaj właśnie w tym mieście, które jest bardzo silne, jeśli chodzi w ogóle o działania organizacji pozarządowych. Nie wszystkie miasta tak mają. Ta działalność jest bardzo różnie rozłożona pomiędzy miasto, pomiędzy instytucje właśnie miejskie, a u nas faktycznie ta pozarządówka, jak ją nazywamy, jest dosyć silna. I ona wzięła się z tego, żeby promować różnorodność, ale różne spojrzenia, takie różne spojrzenia na kwestie społeczne, na kwestie obywatelskie. Więc zajmujemy się teraz przede wszystkim, bo te działania były bardzo różne, ale zawsze właśnie skoncentrowane na wspieraniu obywateli i obywatelek, ale od kilku lat skupiamy się na takiej edukacji politycznej i mieliśmy dwie edycje programu Dziewczyny do Polityki, a teraz mamy program Gdzie są pieniądze kobiet? I on jest skierowany do 40 organizacji pozarządowych z całej Polski.
0: Bardzo mi się już podoba na starcie zaznaczenie intersekcjonalnego podejścia.
10: Tak, ale to też jest, wiesz co, taka dla nas opowieść o tym, że dużo głosów już wybrzmiało, a dużo głosów jeszcze nie wybrzmiało, więc nas bardzo interesują te głosy kobiet. Kobiet w polityce to jest jedna rzecz, bo przy Dziewczynach do Polityki myśmy wspierały osoby, które później startowały w kampanii parlamentarnej, a później w wyborach lokalnych. I to były właśnie osoby i z mniejszych, i z większych miejscowości. I nam bardzo zależało na tym, żeby tych kobiet po prostu było więcej, bo teraz no jednak w parlamencie obecność kobiet to jest około 30%, nawet chyba nie. Więc dla nas ważna jest ta reprezentacja bardzo różnych głosów, różnych perspektyw, ponieważ wszyscy mamy różne doświadczenia życiowe. W zależności od tego, kim jesteśmy, jaką mamy płeć, ale jaki mamy poziom wykształcenia, poziom zarobków, na ile jesteśmy jakoś uprzywilejowani albo nie, to może dotyczyć też pełnosprawności i niepełnosprawności. Więc mamy taką głęboką wiarę, że im więcej tych głosów wybrzmiewa, tym bardziej adekwatny obraz świata mamy, a przecież każdy z nas jest w jakichś bańkach towarzyskich, rodzinnych, znamy jakąś określoną liczbę osób i ich poglądów i na ten temat i w oparciu o to sobie wyrabiamy opinię na temat rzeczywistości. No im więcej, bardziej różnorodne te głosy, tym te opinie są bardziej różnorodne, bardziej ciekawe, ale też bardziej oddają to, jak ludzie myślą, jak żyją, czego potrzebują.
6: Nazwa projektu jest naprawdę mocna. Gdzie są pieniądze kobiet? Na czym dokładnie polega założenie tego projektu?
10: Tak, ciekawe wiesz co, że dla tego projektu w ogóle punktem wyjścia były dziewczyny do polityki, w tym sensie, że my zobaczyłyśmy, że tak naprawdę to wsparcie kobiet, które fundują, których praca, zaangażowanie w dużej mierze fundują społeczeństwa, ale nie tylko w tej, właśnie nie w tej kwestii ekonomiczno-gospodarczej, tylko w tej kwestii pracy domowej, pracy opiekuńczej, pracy emocjonalnej, czyli wszystkich tych miękkich rzeczy, że tutaj tych pieniędzy jest dużo mniej i tej władzy jest dużo mniej. I wiesz, tobie się może coś wydawać, jeśli chodzi o obecność kobiet w przestrzeni społecznej. Mnie się może coś wydawać. Komuś, kto nas słucha, też się może coś wydawać. Tylko jak my patrzymy na liczby, no to widzimy, że faktycznie jesteśmy cały czas w drodze do równości. Prawdopodobnie tej równości nigdy, nie wiem, czy nigdy jej nie osiągniemy. No to jest taki cel. Ale jesteśmy wszyscy bardzo różnorodni, więc to mierzenie takie, a myślę, że takie, wiesz, myślenie, żeby osiągnąć jakąś absolutną równość jest niemożliwe, bo mamy właśnie różne doświadczenia, różne wiedzę, różne kwalifikacje, różne umiejętności. No ale jednak jest to jeden z celów również zrównoważonego rozwoju, ta równość kobiet i mężczyzn, ale też równość różnych grup społecznych, właśnie w dostępie do zasobów, do możliwości, więc ten punkt wyjścia dla gdzie są pieniądze kobiet był w dziewczynach do polityki, ponieważ się tak jakby dałyśmy sobie sprawę, że bez takiego poważnego serio wsparcia inicjatyw kobiecych i w ogóle kobiet w życiu społecznym, no ta równość cały czas będzie odległym jakimś marzeniem. I gdzie są pieniądze kobiet wyniknęło z tego, że dotarłyśmy do takiego raportu, wyobraź sobie właściwie jednego, który pokazuje, jak mało pieniędzy trafia do organizacji kobiecych czy prokobiecych, albo działających na rzecz kobiet, i ta dysproporcja nas jakoś zszokowała, bo raport właśnie, gdzie są pieniądze kobiet, takiej amerykańskiej organizacji, no pokazywał, że tych działań, tych pieniędzy filantropijnych około 1% trafia do organizacji prokobiecych, więc myśmy zastanawiały się, jak to działa w Polsce. Czy te granty są faktycznie celowane pod kobiety? Ale dlaczego pod kobiety? Dlatego, że to są organizacje kobiece zajmują się tymi rzeczami, które są dla nas szczególnie ważne. To są kwestie dotyczące zdrowia i endometriozy, i miesiączki, i takiej opieki ginekologicznej. Mamy dużo organizacji, które działa na rzecz kobiet doświadczających przemocy, ale też wspierających kobiety, które wychodzą z trudnych związków, ekonomicznych. To są trudne rozwody, trudny podział właśnie opieki między dziećmi, więc tą grupą te nasze organizacje się zajmują i opiekują i my się opiekujemy tymi organizacjami.
0: Słuchacie rozmowy z Anną Jurek z Łódzkiego Stowarzyszenia Tkalnia, która opowiada o nierównościach płacowych między kobietami i mężczyznami. To właśnie ta łódzka organizacja jest autorem kalkulatora luki płacowej.
6: Jako społeczeństwo znajdujemy się w takim dość zabawnym momencie, w którym kobiety twierdzą, że mają tych praw cały czas za mało, a mężczyźni chcą im powiedzieć, że już za daleko to zaszło. Czy może właśnie te dane, o których mówisz, mogą wskazać, jak naprawdę wygląda sytuacja?
10: Tak, wiesz co, to jest w ogóle ciekawe bardzo, bo to jak właśnie mówiłam, ja studiowałam filozofię i tam był taki podział na to, co wiemy i na to, co nam się wydaje. I mnie się bardzo dużo rzeczy wydaje, natomiast jak sięgam do danych, no to wtedy mam bardziej adekwatny obraz rzeczywistości. I to jest też ciekawe, bo mam wrażenie, że wszyscy, ja także, my nie aktualizujemy swojej wiedzy. To znaczy mamy dostęp do jakichś danych i raportów i na coś się powołujemy, ale później na przykład trzeba wgryźć się trochę w temat, żeby zobaczyć, co to są za dane, z jakiego roku, kto je przygotował, kto je opracował. Wiesz, no już w ogóle zaglądanie w metodologię to jest duża historia, ale jak ja ostatnio też siedzę trochę w tym temacie luki płacowej, czyli tej różnicy w zarobkach pomiędzy kobietami i mężczyznami, i ja czytam u Marka Rosiaka, ale to było 2018 rok, więc to jest stary tekst i on się powołuje na to, że luka płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami w Polsce to jest 7%, a ostatnio czytam w Tygodniku Powszechnym wywiad z Tomaszem Szlendakiem i on też mówi o tym 7%, to nie są dane, które ja znajduję. Ale ja rozumiem, że to są dane, które są z Eurostatu i jak ja to później konsultuję z naszą ekspertką od ekonomii Anną Zachorowską-Mazurkiewicz, to ona mówi, okej, znajdujecie różne dane, bo to są różne sposoby przeliczania i to jest bardziej złożony temat. On ma więcej zmiennych i sytuacja jest po prostu bardziej skomplikowana. I to nie jest 7%, to może być 11-12, w zależności od tego, jak to liczymy.
0: Tak naprawdę ciężko oszacować taką rzecz z dokładnością.
10: To jest, wiesz co, to jest wyzwanie duże takie, jak stworzyć ten wzór, bo my teraz przygotowujemy taki kalkulator, narzędzie, taki kalkulator, który pokazuje lukę płacową i my jesteśmy w etapie konsultacji z różnymi osobami z Wydziału Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, właśnie z Anną Zachorowską, która jest z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bierzemy różne dane, które są danymi GUS-u, które uwzględniają pewne czynniki, takie jak na przykład płeć, branża, w której się pracuje i województwo, ale nie uwzględniają wykształcenia. Więc wiesz, jak my zaczęliśmy się w to wgryzać, to się okazało, że to 7% to jest w ogóle jakiś czubek góry lodowej i to porównanie tych zarobków kobiet i mężczyzn byłoby dużo łatwiejsze na pewno, albo opracowanie takiego narzędzia, gdyby były dane na ten temat. Takie naprawdę realne dane, które by ktoś zbierał, w tym przypadku GUS. Więc nasz kolega Mateusz siedzi, głowi się i próbuje przełożyć te wzory, które nam Anna przygotowała, Mazurkiewicz, na kalkulator, czyli na narzędzie, ale też na coś takiego, co będzie bardzo jednak czytelne dla odbiorców i które nie będzie ich wprowadzało w błąd. Więc muszę powiedzieć, że ta kwestia, gdzie są pieniądze kobiet, ona jest, z jednej strony dotyczy organizacji pozarządowych, z drugiej strony dotyczy systemu, dotyczy grantodawców, faktycznie tej działalności filantropijnej, czyli kto chce wspierać jakie inicjatywy, ale wiesz, też dotyczy takich pojedynczych kobiet, które są mamami, siostrami, babciami, nie wiem, przyjaciółkami, partnerkami, no bo przecież wszyscy żyjemy w społeczeństwie i wszystkich nas ta ekonomia dotyka i na nas oddziaływuje.
0: Ale patrzymy na to zupełnie z innej strony, bo najpierw doświadczamy na sobie i potem, żeby zrozumieć to, czego doświadczamy my osobiście, trzeba zrozumieć strukturę, która to wszystko umożliwia, mechanizmy, które to napędzają i dopiero wtedy można zajrzeć do góry i zobaczyć system, który całkiem świadomie kieruje nas w pewne strony.
10: To prawda, ale wiesz, to jest też taka kwestia, że my możemy sobie z tym, ty i ja tutaj posiedzieć, porozmawiać, bo my najwidoczniej, no my to robimy w ramach projektu, mamy trochę czasu na to. Gdybym ja pracowała na dwie zmiany i miała dwójkę dzieci i na przykład nie miała partnera albo partnerki, to bym była osobą, która samotnie wychowuje to dziecko, czy samodzielnie. Jakbym miała wsparcie mojej mamy albo rodziców, to by było super, ale jak nie, to ja jestem w takiej sytuacji, wiesz, że ja się nie zajmuję, nie mam czasu na to, żeby myśleć o tym, jakby z czego wynika różnica w luce płacowej i dlaczego ta ekonomia mnie nie wspiera, jakby pewien system gospodarczy i pewne wartości, na których oparta jest ekonomia w danym państwie, no mnie wspiera za mało.
0: To jest też coś, o czym ja dużo myślę, że trzeba dysponować pewnego rodzaju przywilejem, żeby móc w ogóle zastanawiać się nad takimi wygórowanymi po prostu rzeczami i wymaga też edukacji.
10: Ja bym coś dodała, wiesz, że ten przywilej dla mnie, jak ja sobie o tym myślę, jeżeli mam ten przywilej, to taki przywilej czasu, ale też jakieś pieniądze, za które normalnie po prostu mogę funkcjonować na co dzień, to też myślę sobie o tym, że to jest jakieś zobowiązanie względem innych, którzy są w mniej uprzywilejowanej sytuacji, żeby pokazywać, czego się dowiedzieliśmy w związku z badaniami, które prowadzimy nad kobietami, pieniędzmi, luką płacową, luką emerytalną, czyli później tym, że te różnice w emeryturach pomiędzy kobietami i mężczyznami się różnią. Tym, czy można oszacować i jak oszacować tą pracę kobiet, którą wykonują w domu. To są, wiesz, to się okazało nagle, ja jestem po filozofii, więc bardziej myślę w kategorii idei i wartości, ale nagle okazało się, że ta ekonomia jest dla mnie no, super interesującym tematem. Ale znowu, ja muszę go przełożyć, tak potrzebuję go przełożyć na tyle zrozumiały język, żeby dzielić się tymi wynikami naszych różnych poszukiwań, dociekań i badań z innymi.
0: Tak więc, jeżeli chcecie się przekonać, ile w województwie łódzkim w waszej branży wynosi różnica płacowa pomiędzy kobietami i mężczyznami, już teraz dzięki Stowarzyszeniu Tkalnia z Łodzi możecie to zrobić na stronie pieniądzekobiet.pl/kalkulator za rozmowę. Dziękuję Annie Jurek z Tkalni. A wam dziękuję za uwagę. Zza mikrofonu żegna się z wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda. 5931.
9: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Z pewnością zaobserwowaliście, że w ostatnim czasie w mediach z naprawdę dużą intensywnością pojawia się temat spektrum autyzmu i osób w spektrum autyzmu, również osób neuroatypowych. No i myślę, że całkowicie naturalną kwestią tego, albo może na odwrót, może naturalną przyczyną tego wszystkiego jest coraz większa ilość fundacji zajmujących się właśnie tym tematem. Łódź nie jest wcale wyjątkiem od tej prawidłowości, również i w naszym mieście powstaje zdecydowanie coraz więcej fundacji zajmujących się tematem neuroróżnorodności. Są to fundacje malutkie, ale też i fundacje ogromne, fundacje zajmujące się taką kliniczną pracą ze specjalistami, a także fundacje zajmujące się edukacją i szerzeniem wiedzy na temat tego, jak wygląda neuroróżnorodność. Nie dałabym rady oczywiście opowiedzieć o nich wszystkich w jednej audycji, więc w dzisiejszym programie zajmiemy się jedną fundacją z tego właśnie zakresu, fundacją Autism Team, która pomaga zarówno w diagnozie, oferuje doraźną pomoc w przypadku większych i mniejszych kryzysów zdrowia psychicznego, a także pomaga nawigować cały ten prawny aspekt neuroróżnorodności. Czy to kontakt z placówkami medycznymi, czy z instytucjami? A zresztą najlepiej, żeby opowiedzieli Wam o tym sami. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus, a ja już w studiu mam dwójkę wspaniałych gości. Supermamę, która założyła fundację, i syna, który jako samorzecznik wypowiada się w imieniu tych, którym ta fundacja pomaga. Gośćmi audycji są Sylwia Kowalska oraz jej syn Jan Gawroński, samorzecznik osób ze spektrum autyzmu.
11: Zdrowa Łódź.
12: Jan Gawroński, samorzecznik, założyciel, inicjator i koordynator Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team.
13: I Sylwia Kowalska, ja jestem współtwórczynią fundacji. Mam przyjemność nią zarządzać, chociaż tego słowa nie lubię, ale jednak te procesy muszą zachodzić. Jestem też koordynatorką Społecznego Pogotowia Interwencyjnego i tam wspieramy całe rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu, upominając się o ich prawa.
10: Historia fundacji sięga 2016 roku, ale domyślam się, że takie projekty to kiełkują w głowie przez lata.
13: Najczęściej, jeśli chodzi o NGOsy, które działają na rzecz wsparcia albo łatania dziur systemowych, no to to jest w sercu. I tak było podobnie u nas, to jest nasza historia życiowa, rodzinna. Jestem dumną mamą Janka, więc kilkanaście lat temu, tuż po diagnozie, kiedy wpadliśmy w czarną dziurę rozpaczy i krętych labiryntów systemu wsparcia, gdzie nic nie można było znaleźć i było po prostu bardzo trudno, jak już stanęłam na nogi, pomyślałam sobie, że byłoby cudownie, gdyby było takie miejsce, gdzie rodzice, zwłaszcza na początku drogi, ale też przy późnych diagnozach, nie będą odbijać się od ściany do ściany, nie będą musieli właśnie udowadniać wielu rzeczy, tylko znajdą kompleksową pomoc. Troszkę to nam zajęło czasu, bo najpierw to my gościliśmy w różnych fundacjach i korzystaliśmy z tego wsparcia, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Natomiast zawsze nam czegoś brakowało. Brakowało nam prawdy, brakowało nam tego, że życie z niepełnosprawnością, czy życie chociażby w spektrum autyzmu, bo to nie musi być niepełnosprawność, trwa 24 godziny na dobę. To nie jest tak, że to są 2 godziny wsparcia w gabinecie albo przez chwilę bycie w jakimś środowisku, tylko to jest 24 godziny na dobę i zamarzyliśmy o takiej fundacji, która będzie tworzyła stado, jak my to nazywamy, przepięknych ludzi, neuroatypowych, ich rodziny, właśnie po to, aby wspólnie tworzyć rzeczywistość, upominać się o swoje prawa, organizować wsparcie i dla młodzieży, i dla rodziców. I tak nas to zaprowadziło do tego punktu tutaj.
10: W statucie fundacji, czy w ogóle celem fundacji jest poprawa jakości życia osób w spektrum autyzmu. I chciałabym zapytać, co to znaczy, bo myślę, że mimo, że ten temat spektrum autyzmu staje się coraz bardziej medialne, bardzo mało osób tak naprawdę rozumie, jak wygląda takie życie i w jaki sposób potrzebujemy dostosowania środowiska dla takiej osoby. Co znaczy ta poprawa jakości życia?
13: Poprawa jakości życia, czyli prawo do całego życia. Prawo do całego życia, nie tylko dostęp do wsparcia, terapii, do edukacji, ale uszyty na miarę systemu orzecznictwa i też pełne prawo do korzystania ze wszelkich dóbr. Osoby w spektrum autyzmu nie są diagnozą na dwóch nogach. To cudowni, niesamowici ludzie, którzy mają prawo właśnie sięgać po całe życie. I my staramy się te przestrzenie i te możliwości stwarzać. To nie jest oczywiste i proste, bo jak zaczęliśmy działać fundacyjnie, zaczęliśmy mówić o partycypacji, obywatelskości i samostanowieniu, to wszyscy robili duże oczy, co my chcemy i co to jest ta konwencja praw osób z niepełnosprawnościami. No ale potem właśnie Janek wpadł na genialny pomysł Klubu Świadomej Młodzieży, o którym powie za chwilę sam. I to nam dało taką furtkę i takie możliwości, aby od najmłodszych lat uczyć młode osoby, neuroatypowe, ale też z różnych grup narażonych na wykluczenie, właśnie tego samostanowienia, wyrażania i sięgania po własne prawa.
12: I też tutaj odnosząc się do tego, Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team powstał właśnie w odpowiedzi na to, jako w dużym stopniu alternatywa dla edukacji, jak i dla terapeutyzacji. Klub Świadomej Młodzieży działa w Łodzi od ponad 6 lat. Tutaj też w pewnym stopniu się kryje taka historia, kiedy potrzebowałem pewnego dnia, dokładnie końcówka 2019 roku, początek 2020 roku, i powiedziałem, pamiętam do mamy tutaj, że macie kluby rodziców, spotykacie się, tworzycie przestrzenie, a gdzie jest przestrzeń wsparcia dla młodych?
13: To prawda,
12: i właśnie,
13: tak było.
12: I początkowo moja mama powątpiewała, że to duża odpowiedzialność, zarówno pod kątem takim prawnym, ale też nie tylko. Tak. Ale postanowiłem się uprzeć i właśnie tym sposobem stworzyłem Klub Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Każda osoba, która tak naprawdę przychodzi do Klubu Świadomej Młodzieży, że nie ma osoby, która nie doświadczyła dużo złego czy przemocy rówieśniczej w szkole, na przykład, czy innych kryzysów zdrowia psychicznego, bo głównie do nas przychodzą osoby, które przeszły a to traumę terapeutyczną, a to doświadczyła przemocy rówieśniczej ze strony swoich neurotypowych rówieśników, ale także, która niestety też doświadczała po prostu terapeutyzacji, bo trafiła ze względu, że na przykład była terapia prowadzona w sposób nieodpowiedni i w sposób nieodpowiedni. I w ramach klubów świadomej młodzieży podejmujemy różnego rodzaju działania rzecznicze. Co roku między innymi organizujemy kampanie społeczne z okazji 2 kwietnia Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, ale także kolejnym punktem jest między innymi także przeciwdziałanie w przypadku młodych osób dorosłych i młodych dorosłych, bo tutaj chcę jasno podkreślić, obecnie Klub Świadomej Młodzieży głównie zrzesza młodzież oraz młodych dorosłych w spektrum autyzmu, innymi stanami neurotypowości i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, i także zabiegamy właśnie dlatego też o przeciwdziałamy pozorowanej aktywizacji zawodowej i fasadowym także działaniom na rzecz osób neurotypowych, jak i z niepełnosprawnościami. Dlatego też chcemy przeciwdziałać właśnie po to, żeby nie było pozorowanej aktywizacji, a pozorowana aktywizacja zawodowa polega w taki sposób, że na przykład osoba na przykład trafia na staż i potem słyszy, że projekt się skończył i osoba neurotypowa dorosła nie może znaleźć po prostu formy aktywizacji zawodowej czy zatrudnienia.
10: Opowiadają o fundacji Autism Team i za chwilę opowiedzą o przestrzeni o nazwie Empatia, która właśnie w ramach tej fundacji działa w naszym mieście.
13: Myślę, że to jest też bardzo ważne, Janku, bo powiedziałeś o takiej grupie młodych dorosłych i dorosłych, żeby też podkreślić, że to jest grupa szczególnie narażona na właśnie wykluczenie. To jest grupa, którą się pomija, bo kiedy mamy dzieci młodsze, to jakoś ten system wsparcia jest zorganizowany, mamy dostęp do edukacji, mamy dostęp do form wsparcia. Dla młodych dorosłych i dorosłych po prostu nie ma nic. Chciałabym powiedzieć, że jest niewiele, ale dzisiaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że nie ma nic. I proszę też pamiętać, że jeśli mówimy o spektrum autyzmu, to jest spektrum. Czyli są osoby, które rozwijają się, mogą żyć samodzielnie, mieć różne wyzwania w przestrzeni życiowej, ale radzić sobie na tyle, że stąpają po ziemi i wyszarpują te prawa, ale są też z nami osoby w spektrum autyzmu.

0: ucieszyć, że tak świetnie dają radę przez tyle lat. Świetna energia koordynatorki i koordynatorzy, bo są i mamy, i taty, jak ja to mówię. Jest wspaniała atmosfera, nie tylko grup wsparcia, ale też niezbędników systemowych, bo warto wiedzieć, jakie prawa nam przysługują. Mamy też społeczne pogotowie interwencyjne. Tam bardzo mocno działamy na rzecz przestrzegania praw naszych rodzin. I przede wszystkim działamy w takim miejscu przyjaznym w Łodzi. Ono się nazywa Empatia. Otrzymaliśmy lokal od miasta Łodzi, za co bardzo dziękujemy. I w tej przestrzeni wolności w byciu sobą, jak nazywamy tą przestrzeń, wspólnie z Łódzką Fundacją Trampolina, urzędujemy sobie w ten sposób, aby każdy młody człowiek i każda osoba, która potrzebuje w Łodzi wsparcia, najczęściej z zakresu zdrowia psychicznego, ale też właśnie sięgając po prawo do całego życia, aby to wsparcie otrzymała.
1: Poruszyliście Państwo mnóstwo szalenie ciekawych tematów. Ja właściwie nie wiem, gdzie zacząć, ale chciałabym zapytać przede wszystkim o to, jak nasze miasto wypada pod kątem wsparcia dla osób w spektrum autyzmu. Czy w ogóle robi cokolwiek skierowanego dla tej grupy osób i jak to wypada na tle całego kraju?
0: A ja się chcę bardzo ucieszyć z naszego miasta. Rzadko mam taką okazję, żeby pielęgnować dobre praktyki, ale jestem ich bardzo spragniona. I wcale nie mówię dlatego, że nasze fundacje otrzymały wsparcie w postaci lokalu, bo jak Państwo na pewno wiecie, słuchacze wiedzą, że to jest też ogromny wysiłek, bo ten lokal trzeba utrzymać, trzeba zorganizować tam pracę i wsparcie. Ale chciałabym zwrócić uwagę na to, że jest ogromna otwartość, jeśli chodzi o takie współdziałanie NGO-sowe właśnie z miastem. Nie spotkałam się jeszcze w swojej działalności społecznej, a naprawdę prowadzimy dużo interwencji, żeby ktokolwiek w Łodzi odmówił mi wsparcia, jeśli chodzi o szybkie działanie. Czy często są to bypassy i często są to telefony po godzinach urzędowania urzędu, czyli od 8 do 16, ale mamy takie relacje wypracowane, czy z Rzecznikiem Praw Osób z Niepełnosprawnościami, czy z rzeczniczką, która opiekuje NGO-sy, Moniką Dolik. To są osoby, które są niezwykle oddane łódzkim NGO-som i byłoby niesprawiedliwe, ażeby o tym nie wspominać. Jeśli chodzi o ofertę dla osób w spektrum autyzmu, mamy prężne fundacje, które działają, do których można się zgłaszać. Jest ich co najmniej kilkanaście. Nie chcę wymieniać, żeby kogoś nie pominąć, ale serdecznie zapraszam każdego, kto chciałby uzyskać wsparcie w łódzkich fundacjach dla osób w spektrum autyzmu. Zawsze można zadzwonić do NFZ-u, zapytać się, kto jest zakontraktowany, żeby ta terapia, czy chociażby wsparcie, czy diagnoza była bezpłatna. I otrzymamy taką informację o tych punktach zakontraktowanych, ale też otrzymamy informację o kolejce oczekujących. Czy na przykład do diagnozy ADHD, czy diagnozy w kierunku spektrum autyzmu. Pamiętajmy, że mamy taką możliwość. W Łodzi mamy kilkanaście punktów diagnozujących. Oczywiście zdarzają się też punkty, które robią duży biznes na niepełnosprawności. O tym też warto mówić, że można łatwo wpaść w taką pułapkę, aby obiecać złote góry i ciągnąć tego rodzica po prostu w nieskończoność. Ale jednak ludzi dobrych jest więcej. W Łodzi jest wsparcie, na które można liczyć, tylko pamiętajmy, że też warto o tą pomoc poprosić. Nie zawsze się decydenci domyślą, jakie my mamy potrzeby.
2: Fundację Autism Team w dzisiejszej audycji reprezentowali Sylwia Kowalska oraz Jan Gawroński. Ja nazywam się Weronika Kobus, a Was zapraszam do obserwowania Fundacji Autism Team w mediach społecznościowych oraz do wejścia na ich stronę internetową, gdzie możecie się zapoznać z pełnym programem tego, co Fundacja robi dla osób neuroróżnorodnych w Łodzi. A jeżeli chcecie skontaktować się z Autism Team osobiście, to możecie odwiedzić ich w przestrzeni o nazwie Empatia, która znajduje się przy ulicy Rewolucji 1905 roku 15 i jest współtworzona razem z Fundacją Trampolina.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
2: Łódź chwali się bliskością zieleni, jednocześnie lekką ręką rozdaje zielone działki w ręce deweloperów. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i w dzisiejszej audycji przejedziemy się na Bałty, gdzie mieszkańcy próbują walczyć o swoje prawo do posiadania zielonego kawałka ziemi.
3: Tym żyje Łódź.
2: A to wszystko zaledwie parę dni po tym, jak Łódź na swoim profilu facebookowym opublikowała informację o tym, że miasto zajęło pierwsze miejsce pod względem bliskości większych skupisk drzew

0: w analizie kartografii ekstremalnej. Brzmi świetnie, tylko czy to znaczy, że miasto wsłuchuje się w głos mieszkańców, którzy chcieliby, by w ich otoczeniu było jak najwięcej terenów zielonych? No tutaj sprawa wygląda trochę gorzej i posłużę się tutaj przykładem działki przy Wojska Polskiego, która na razie jeszcze jest terenem zielonym, natomiast miasto ma zamiar przekazać ją w ręce deweloperów pod budowę bardzo gęstej zabudowy osiedla, prawdopodobnie mikrokawalerek. W obronie tej działki przy Wojska Polskiego 53 zostało zwołane spotkanie z mediami, na które przyszli działacze Łodzi Całej Naprzód oraz mieszkańcy okolicznych kamienic, aby wspólnie zaprotestować przeciwko planowanej inwestycji. Rzeczona działka ma być działką przyznaną deweloperowi w zamian za działkę na ulicy Harcerskiej, którą kupił od miasta jakiś czas temu. Jednak budowę w tamtej lokalizacji udało się właśnie dzięki sprzeciwowi mieszkańców i działaczy zablokować. Podczas spotkania z mediami o potencjalnych zagrożeniach ze strony tej inwestycji opowiedział Adrian Zieleniewicz z Łodzi Całej Naprzód. Posłuchajcie.
1: Naszym zdaniem ta środowa sesja będzie o tyle istotna, że możemy po prostu zapobiec popełnianiu kolejnych błędów, ponieważ kolejnym błędem byłoby zamiana tych działek i dopuszczenie tutaj realizacji tej zabudowy. W ten sposób, jeżeli decyzja byłaby pozytywna i tutaj te działki zostałyby zamienione i ta zabudowa mogłaby tu w tym miejscu powstać, zaprzepaszczamy właściwie szansę na powstanie tutaj takiego linearnego parku, który w tych właśnie, tak jak mówiłem, dokumentach planistycznych od wielu lat funkcjonował. Tracimy zieloną pierzeję ulicy Wojska Polskiego. Tutaj zwłaszcza na zdjęciach z lotu ptaka widać to bardzo dobrze, że właściwie cała ta strona ulicy Wojska Polskiego jest zagospodarowana zielenią. Jest to bardzo zielone miejsce. Dodatkowo tutaj wzbudza niepokój to, w jaki sposób ta planowana inwestycja jest wprowadzana do kolejnych dokumentów planistycznych. Mogliśmy się przekonać, że w projekcie planu ogólnego ta inwestycja już jest uwzględniona i tutaj te wskaźniki wskazują, że będzie to bardzo intensywna zabudowa. Tutaj 100% powierzchni tych działek może zostać zabudowane zgodnie z tym projektem. Zabudowa może powstać o wysokości do 25 metrów wzwyż i dodatkowo jeszcze wyznaczono obszar zabudowy śródmiejskiej w tym miejscu, co nie do końca naszym zdaniem znajduje uzasadnienie jakby w uwarunkowaniach, które tutaj dookoła występują, ponieważ no zazwyczaj jest to taki obszar, który jest zarezerwowany dla tych najściślej zabudowanych, najgęściej zabudowanych obszarów śródmiejskich. Natomiast tutaj mamy otoczenie zabudowy modernistycznej i to naszym zdaniem nie znajduje takiego uzasadnienia, a pozwala inwestorowi na realizację zabudowy z ograniczonym dostępem do światła słonecznego na przykład. Tak samo tutaj na piątkowej komisji planowania przestrzennego Rady Miejskiej dowiedzieliśmy się, że ten teren już w projekcie planu miejscowego, czyli jakby bardziej szczegółowego opracowania, również został przeznaczony na, jest taka propozycja, żeby został przeznaczony na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. Oznacza to zmianę, ponieważ mamy takie informacje, że jeszcze 2 czy 3 lata temu ten teren był wskazywany jako teren zieleni urządzonej. Był tu zachowywany ten korytarz zielony, natomiast w tej chwili już jakby pod tą inwestycję stricte te dokumenty są sporządzane. I chcielibyśmy postulować tutaj do radnych miejskich o pochylenie się nad tym problemem, nad przemyśleniem jeszcze swojego głosu i negatywne zagłosowanie przeciw tej uchwale, tak aby pozwolić jeszcze na wznowienie tych negocjacji z deweloperem, zaproponowanie jakichś innych terenów. Być może to nie będzie tak atrakcyjny teren, zwarty jeden, który w ten sposób intensywny deweloper mógłby zabudować. Być może to mogłyby być mniejsze tereny, których zabudowa mogłaby przynieść więcej korzyści dla naszego miasta. Chcielibyśmy również zaproponować objęcie tutaj tego terenu formalną ochroną w formie parku, zieleńca, skweru, po prostu terenu zielonego, który będzie służył tutaj mieszkańcom. I tak jak powiedziałem, no ta zamiana tych działek nie musi być koniecznie na kolejne tereny zieleni. W samej okolicy mamy wiele terenów zdegradowanych poza budowie, które mogłyby zostać zabudowane i mogłyby poprawić jakby też estetykę i funkcjonowanie naszego miasta, chociażby przy ulicy Łagiewnickiej, tutaj po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, przy Bałuckim Rynku, przy ulicy Krótkiej. Tych terenów jest naprawdę bardzo dużo, więc może nie warto tutaj tej zieleni tracić.
0: Tak jak wspomniałam, na spotkanie z mediami przyszli również okoliczni mieszkańcy i udało mi się porozmawiać z panią Ewą, która mieszka w okolicznej kamienicy właśnie naprzeciwko działki na Wojska Polskiego 53.
2: Mieszkańcy Łodzi mają głos.
3: Mieszkam dosłownie 2 metry stąd. Tu się wychowywała moja córka. Chodziłam sobie tutaj właśnie tymi terenami zielonymi do parku Śledzia Staromiejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby stanęły tutaj jakiekolwiek bloki. Zero. Zabrano część terenów już tych działek, które były takie trochę dzikie, nie dzikie, ale były. Postawiono 2 następne budynki. Ja akurat z okien swojego w starej kamienicy mieszkam, więc może powinnam się cieszyć, że coś będzie budowane nowego. Nie do końca. Mam przepiękny widok na te stare kasztanowce, na dęby, które są i teraz tak sobie myślę, jakbym otworzyła okno i zobaczyła 20-metrowy jakiś wieżowiec, to by mnie chyba trafiło.
0: Decyzja ma zapaść w trakcie najbliższej sesji Rady Miasta. Oczywiście zarówno przedstawiciele Łodzi całej naprzód, jak i mieszkańcy Bałuc, z którymi rozmawialiśmy, apelują do radnych o zagłosowanie przeciwko uchwale pozwalającej na tę inwestycję. My tymczasem przenosimy się w stronę nowego Centrum Łodzi, a dokładniej do Narodowego Centrum Kultury Filmowej znajdującego się w EC1, gdzie kluczowa z punktu rozwoju NCKF-u inwestycja wchodzi na kolejny poziom realizacji i jest już coraz bliżej. Mówimy tu o wystawie Mechaniczne Oko, która już od wielu, wielu lat jest w planach, no i tak jak nazwa wskazuje, ma przybliżać historię powstawania medium wizualnego. Ma to być wysoce interaktywna wystawa, która pokazuje nie tylko historię, ale i cały rozwój prowadzący do teraźniejszości przemysłu filmowego.
2: Edukacja w Łodzi.
0: Oczywiście znaczenia Łodzi dla historii przemysłu filmowego nie trzeba nikomu tłumaczyć, dlatego podczas konferencji prasowej poświęconej wystawie Mechaniczne Oko parę słów pod kątem teraźniejszości i przyszłości Łodzi w przemyśle filmowym wygłosił wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
4: Polskie kino to nie tylko kultura, to także jedno z kół zamachowych naszej gospodarki. Dlatego też w ubiegłym tygodniu Sejmowa Komisja Kultury po przedłożeniu przeze mnie nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu produkcji audiowizualnej jednomyślnie zatwierdziła zmiany w tej ustawie, czyli wydłużeniu tak zwanego programu zachęt o kolejnych 10 lat. To też dowód na to, że kultura może być czymś, co łączy wszystkie siły w polskim parlamencie, czyli może być ponad politycznymi podziałami. Kilka miesięcy temu w imieniu polskiego rządu podpisałem konwencję Rady Europy dotyczącą koprodukcji seriali, czyli współpracy polskiego sektora ze wszystkimi innymi sektorami audiowizualnymi w Europie. A niebawem przedłożymy parlamentowi jedną chyba z najważniejszych ustaw oczekiwaną przez sektor audiowizualny, czyli ustawę dotyczącą systemu ulg dla producentów zagranicznych, aby Polska była jednym wielkim planem filmowym dla producentów międzynarodowych. Ale obok tego nie możemy zapominać o historii polskiego kina i kiedy w Łodzi już od wielu, wielu lat można podziwiać 2 stałe wystawy, czyli Kino Polonii, historię polskiego kina i materii kina, czyli całej produkcji filmowej, do tych 2 stałych wystaw dołączy niebawem kolejna Mechaniczne Oko, wystawa, która będzie niezwykle wartościową, multimedialną wystawą, która nie będzie muzeum sprzętu. Będzie to wystawa, która będzie prezentowała technologię, na której pracowało się niegdyś, a do tej, na której pracuje się dzisiaj, żeby powstawał film. Ta wystawa to jest gigantyczny projekt wartości 46 milionów złotych. Niecałe 30 milionów stanowi dofinansowanie europejskie w ramach programu Phoenix. Jeżeli spojrzymy na Europejskie Centrum Kultury Filmowej właśnie z tej perspektywy jako po pierwsze serce walki z dezinformacją i dodamy do tego to drugie serce, czyli Centrum historii polskiego kina. Łódź naprawdę jest niezwykle ważnym, cennym miejscem na mapie naszego kraju. Żeby tu przyjeżdżać, tutaj zgłębiać tajniki polskiej kinematografii, uczyć się tego, jak film powstawał kiedyś, jak powstaje dzisiaj. Bardzo się cieszę, że ta wystawa tutaj jest przygotowywana. Jej otwarcie planujemy w roku przyszłym. Bardzo dziękuję.
0: Mechaniczne oko to ostatnia z trzech wielkich wystaw, które planuje otworzyć NCKF. Dwie już są dostępne dla zwiedzających i o tym parę słów opowie Monika Głowacka, zastępczyni dyrektora EC1 do spraw NCKF-u.
5: Bardzo chcemy, żeby Narodowe Centrum Kultury Filmowej było tym centrum europejskim kultury audiowizualnej. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej podchodzimy do tematu filmu kompleksowo, dlatego te wystawy, które przygotowaliśmy już do tej pory i ta trzecia, którą mamy nadzieję, że na przełomie 2027 i 2028 roku otworzymy, właśnie z tych różnych perspektyw prezentują kulturę audiowizualną. Przypomnę, to Kino Polonia, opowieść o historii polskiej kinematografii. To materia kina, która przedstawia cały proces produkcji filmowej od scenariusza przez realizację zdjęć po dystrybucję i promocję filmu. I wreszcie Mechaniczne Oko. Tu z kolei będziemy wchodzić w świat technologii audiowizualnej i techniki filmowej. Wkraczamy w chwili obecnej na kluczowy dla nas etap, a mianowicie kończymy prace budowlane, rozpoczynamy prace aranżacyjne i tutaj nie tylko ważna jest dla nas koncepcja merytoryczna wystawy, ale także jakość, także dbałość o szczegóły realizacji, po to, aby uczestnik w pełni poczuł te doświadczenia, które chcemy mu przekazać. Dlatego tak ważny jest dla nas partner, który uczestniczy w tym procesie z nami, a mianowicie firma New Amsterdam. Przypomnę, wartość projektu to blisko 46 milionów złotych, z czego 29,5 miliona złotych dofinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W chwili obecnej poziom zakontraktowania całego projektu wynosi ponad 80%, a termin realizacji zaplanowano, tak jak już wspomniałam, na przełomie 2027 i 2028 roku. Mechaniczne Oko będzie opowiadało o historii technologii audiowizualnej w odwróconej chronologii, czyli od czasów współczesnych poprzez VHS, kamery filmowe, aż po wczesną fotografię, latarnie magiczne i zabawki optyczne, a wszystko będzie utrzymane w steampunkowej estetyce. Tutaj możecie Państwo też zapoznać się z eksponatami, które zostały już przygotowane na tę wystawę. Przygotowujemy również i pracujemy nad wykonaniem kolejnych eksponatów. Oczywiście część eksponatów prezentowanych na tej wystawie będzie pochodziła ze zbiorów NCKF-u. Będzie to połączone z instalacjami, z interaktywnymi stanowiskami, dzięki którym zwiedzający będą mogli samodzielnie doświadczać zasad działania technik audiowizualnych.
0: Na wystawę Mechaniczne Oko musimy jeszcze trochę poczekać, ale już dostępne w EC1 są dwie inne wystawy stałe, czyli Kino Polonia oraz Materia Kina. No i oczywiście wspomnę jeszcze, że do NCKF-u można wybrać się nie tylko na wystawę, ale również na zwyczajne pokazy filmowe. A z mojej strony w dzisiejszej audycji to już wszystko. Zza mikrofonu żegna się z Wami Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: Początek roku szkolnego z oczywistych powodów może wiązać się z niekoniecznie pozytywnymi emocjami, więc żeby ten powrót do szkoły nieco osłodzić, przychodzę w dzisiejszej audycji z pomysłem, który uzdolnionym i ciężko pracującym uczniom pozwoli wybrać się na wymarzone wakacje trochę wcześniej. Stawka jest wysoka, bo mówimy o możliwości wygrania 8-dniowego rejsu po Morzu Śródziemnym dla całej klasy. Więc jeżeli macie w swoim otoczeniu uczniów drugich i trzecich klas szkół ponadpodstawowych, albo może jesteście nauczycielami pracującymi z taką młodzieżą, no to myślę, że zdecydowanie warto nadstawić ucha. Słuchacie magazynu reporterów, za mikrofonem Weronika Kobus i zaraz porozmawiamy sobie o rejsie ku Europie.
2: Edukacja w Łodzi.
0: Ta tytułowa Europa jest tutaj bardzo ważnym elementem, bo konkurs, w którym młodzież szkolna może wygrać ten życzony rejs, jest właśnie konkursem dotyczącym wiedzy o Unii Europejskiej. Jest to konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, więc wszystkie szkoły z całego województwa mogą do niego przystąpić. O konkursie i o funduszach europejskich, które powstanie takich inicjatyw umożliwiają, porozmawiałam z panią Agatą Rymer, czyli zastępcą dyrektora Departamentu Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
7: Jak widzimy, właśnie trwa rejestracja. Rejestracja zakończy się 25 września. Następnie będzie etap szkolny konkursu, pierwszy etap szkolny. Będzie on 6 października. Po etapie szkolnym dojdziemy do etapu powiatowego. Z etapu powiatowego mamy nadzieję uzyskać po jednej najlepszej drużynie, jednym najlepszym zespole z każdego powiatu. W związku z tym będziemy mieć 24 najlepsze drużyny z każdego powiatu w głównym finale. Finał będzie 30 listopada w Łodzi. Jak sama nazwa wskazuje, jeden z 24 będzie odwoływał się zasadami do pewnego bardzo popularnego teleturnieju, więc czekają naszych uczniów 3 rundy, jak już wiemy, wielkich emocji i dużych przygotowań. Wszystko to wydłużone o jeden dzień, jeżeli chodzi o nagrodę w stosunku do lat poprzednich. Niestety nie może to być tydzień, ale chociaż jeden dzień więcej na fantastyczną wycieczkę, która ma też budować świadomość tych funduszy, tego jak one zmieniały i Polskę i Europę. A ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność funduszy europejskich. To jest na poziomie w Polsce średnio 80%, gdzie w Unii Europejskiej to jest około 40%. Województwo łódzkie również jest liderem, jeżeli chodzi o rozpoznawalność, to jest ponad 95%. Chcemy tą tendencję utrzymać, chcemy to ziarno świadomości zasiać w młodzieży. Tak jak podkreśliła właśnie pani marszałek, dzisiejsza młodzież to jest młodzież, która już urodziła się będąc Europejczykiem, więc ważne jest, żeby pokazywać nawet nie na tle tak tych wielkich inwestycji, ale codziennego życia, że wszędzie otaczają nas fundusze europejskie. Mieliśmy lato z funduszami europejskimi, gdzie mieliśmy spływy kajakowe, mieliśmy fantastyczne kina letnie, teraz rejs ku Europie. To są wszystko elementy, które pokazują drobne miejsca, ale nie tylko drobne miejsca, które zmieniły fundusze europejskie. To może być na przykład osada kajakowa, która uzyskała dofinansowanie. To może być zrekultywowany zbiornik wodny, oczyszczona rzeka. To może być droga, którą mogą dojechać w to miejsce i jest dofinansowanie z środków Unii Europejskiej. Te środki są naprawdę na wyciągnięcie ręki dla każdego, ale też w każdym drobnym miejscu, w województwie, ale też lokalnie, w gminie, w powiecie. Także pokazujemy, że te środki europejskie i ta Unia Europejska to nie jest jakiś twór daleki od nas, ale coś, co jest obok nas w każdym miejscu.
0: Czy wiemy o tym, jak ta świadomość właśnie korzystania z funduszy europejskich różni się w poszczególnych grupach wiekowych? Czy możemy tę młodzież jakoś porównać do innych grup wiekowych pod tym kątem?
5: Mamy badania ewaluacyjne z 2025 roku. Musiałabym do nich sięgnąć, żeby powiedzieć o tym szerzej. Natomiast fakt wśród polskiej młodzieży, wśród młodzieży w województwie łódzkim, w ogóle wśród mieszkańców w województwie łódzkim jest największa świadomość tego, czym są fundusze europejskie. To w ogóle najwięcej osób w Unii Europejskiej, w Polsce zderza się z pojęciem fundusze europejskie, bo to jest 80% mieszkańców zderza się z pojęciem fundusze europejskie. Dla kontrastu w Danii na przykład to jest chyba 15% mieszkańców. Tam informowanie o funduszach europejskich jest dość centralizowane. W Polsce informowanie i promowanie tego, jak wyglądają fundusze europejskie, jest regionalne, jest podzielone na regiony, dzięki temu możemy lepiej dotrzeć do mieszkańca. I tak jak mówiłam, w Polsce średnio jest to 80% świadomości tego, że są fundusze europejskie, że coś takiego jest i że te fundusze zmieniają naszą rzeczywistość. W województwie łódzkim to jest na danych z 2025 roku 95,2%, jeżeli chodzi o świadomość tego, że są fundusze europejskie, więc prawie wszyscy wiemy, że coś takiego jest i że to nas zmienia. Teraz nasza ważna rola budować, jak to nas zmienia, jak to zmienia naszą rzeczywistość, jak pozytywnie i że tak naprawdę w każdym centymetrze albo metrze sześciennym naszej małej ojczyzny możemy odnaleźć jakieś fundusze europejskie.
8: To tak na chłopski rozum miałoby to, wydawałoby się, że po prostu te kraje, które najwięcej potrzebowały pomocy po tym okresie transformacji, największą mają świadomość tego, że ta pomoc się pojawia i że to istnieje, tak?
9: Tak by się wydawało. Te kraje, które najwięcej mogą zyskać i zyskały i najbardziej się zmieniły na przestrzeni tych ostatnich lat, myślę, że mają największą świadomość. No, nasza też w tym rola i myślę, że tu w Łódzkiem robimy to świetnie, żeby informować, czym są te fundusze. Nie tylko tak stricte merytorycznie, z czysto prasowym przekazem, ale tak pokazując je trochę od kuchni.
0: To była Agata Rymer z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Rozmawiamy na temat konkursu wiedzy o Unii Europejskiej, który w naszym województwie odbywa się już po raz trzeci. W tym roku jest on pod hasłem Rejs ku Europie. W ubiegłorocznej edycji ten rejs był zamieniony na podróż pociągiem, a zwycięska klasa pochodziła z publicznego liceum ogólnokształcącego Politechniki Łódzkiej. Udało mi się więc porozmawiać z nauczycielami, którzy poprowadzili do zwycięstwa rzeczoną klasę, panami Piotrem Malesą i Tomaszem Kozerą.
10: Przygotowania szły pełną parą, mieliśmy materiały, które mogliśmy rozdać uczniom i zgłosiły się dwie klasy. Niestety mieliśmy trochę za mało tych materiałów, ale sobie jakoś daliśmy radę. Generalnie powiem tak, uczniowie byli bardzo zmobilizowani, zrobili sobie wewnętrzne preselekcje, więc wybrali tych, którzy no nie bali się stresu i mogli odpowiadać na wszystkie pytania, jakie tam padły w czasie tego konkursu. Oczywiście wcześniej były jeszcze inne konkurencje, był sport, było programowanie, robota, więc w sumie cała klasa, w sumie dwie klasy od nas do szkoły brały w tym udział. No była dogrywka między naszymi klasami, więc tutaj już emocje sięgały zenitu, a potem przyszedł trzeci etap, kiedy nastanęło w wytwórni już 24 szkoły i tutaj zaczęła się pogoń za tym, żeby zdobywać punkty i żeby osiągnąć sukces. Nie było wcale łatwo, tak jak tutaj wspomniano, były dodatkowe pytania, które miały rozstrzygnąć, kto rzeczywiście pojedzie. Powiem szczerze, siedziałem na widowni, trwało to ponad chyba 3 godziny. Emocje były tak wielkie, że osobiście, że aż mnie rozbolała głowa z wrażenia. No i w sumie jak już dotarło, znaczy jak już wiedzieliśmy, że wygraliśmy, to musiało trochę jeszcze czasu upłynąć, zanim dotarło do mnie przede wszystkim, że mamy to, a potem szybkie pakowanie walizek, w sumie w bardzo krótkim tempie, bo w środę wygrana, w sobotę rano wyjazd, więc w sumie emocje jeszcze nie opadły, kurz jeszcze nie opadł, a już pakowaliśmy się i byliśmy w pociągu do Szczecina, a potem stamtąd już prosto do Berlina i wycieczka po Europie się rozpoczęła. Powiem tak, minęło bardzo szybko ten piękny tydzień. Byliśmy w bardzo wielu miejscach, widzieliśmy Francję, Niemcy, Belgię. Powiem szczerze, gdyby jeszcze był tydzień, myślę, że chętnie byśmy skorzystali, na pewno byśmy tak szybko nie wracali do domu.
11: Ja chciałem powiedzieć o podróży, jaka nas czekała właśnie podczas naszego pobytu w Europie. No to był niesamowity czas. Dla mnie osobiście była to też podróż sentymentalna. Pani marszałek wspominała, że były takie czasy, gdzie trzeba było przechodzić przez przejścia graniczne i będąc na przykład w Berlinie pokazywałem, słuchajcie, tu były zasieki, tu nie można było się poruszać, a teraz wsiadamy w pociąg i jesteśmy Europejczykami. To jest ważne, żeby uświadomić młodzieży, jak cenną wartość, cenną wartością jest to, że żyjemy w zjednoczonej Europie, że nie ma granic, że nie ma jakichś przeszkód, żeby spokojnie podróżować po świecie. Tytuł jest wspaniały. Pociągiem do Europy. To nie tylko chodziło o fizyczne przemieszczanie się w Europie koleją, ale również, żeby zainteresować ich sprawami Europy, współczesnym światem. Młodzież jest bardzo spragniona wiedzy na temat współczesnego świata. Dużo czytają, mają dużo wiedzy, aż żal, że ta podróż trwała tylko tydzień, tak jak powiedział Piotrek, ale chętnie byśmy się zapisali i chętnie weźmiemy udział w rejsie po Morzu Śródziemnym. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjna nagroda dla uczniów, dla opiekunów i dla szkół. Dlatego serdecznie Państwa zachęcam, zapraszam, bo przy odrobinie wysiłku, przy zaangażowaniu można zdobyć fantastyczne nagrody i odbyć wspaniałą podróż.
0: Tutaj ta perspektywa pedagoga jest naprawdę wyjątkowo ważna, zwłaszcza, że to właśnie nauczyciele zgłaszają klasę do udziału w konkursie, no i później razem z klasą przygotowują się do wszystkich etapów rywalizacji. Przypomnę jeszcze, że termin na zgłaszanie swoich klas jest jeszcze do 25 września, rekrutacja już jest otwarta, więc to jest naprawdę dobry pomysł, żeby pomyśleć nad udziałem w konkursie.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Łodzi.
0: No i na koniec przyszła pora na chyba najważniejszą perspektywę na całą tę zabawę, czyli perspektywę uczestników, którym w zeszłym roku udało się wygrać podróż po Europie. Tak jak już wspomniałam, w ubiegłorocznej wersji konkursu była to podróż pociągiem. W imieniu zwycięskiej klasy wypowiadają się Małgosia, Błażej i Leon.
12: Cała klasa była bardzo zmotywowana do nauki. Wszystkim jednak zależało na wygranej. Widać było, że tak się zjednoczyliśmy troszeczkę. Mieliśmy wspólny cel, do którego wszyscy dążyliśmy. Natomiast zarówno na drugim etapie, który już nie był online, ale był na miejscu, emocje były gigantyczne. Każdy na początku podzielił się, wiadomo, były tam trzy kategorie: sportowa, projektowanie robotów, a także wiedzy. Każdy przygotowywał się bardzo dobrze do swojej kategorii. Wszystkim zależało na tym, aby dobrze się podzielić, aby to sprawnie poszło i aby udało nam się przejść do finału. A w finale emocje już po prostu sięgały zenitu. W szczególności jak zostały tylko trzy drużyny. Cała klasa przeżywała to tak samo, jakbyśmy my byli na tej scenie, jakbyśmy my odpowiadali na te pytania. Także no, mogę powiedzieć, że jak tylko wygraliśmy, to nikt na początku nie wierzył w to, że to już jest koniec, że faktycznie za tydzień tak naprawdę pakujemy walizki i jedziemy, bo jednak było to też bardzo krótko od samego wygrania konkursu do rozpoczęcia tej podróży. Niektórzy tam mieli tak, że nawet nie mieli jeszcze dowodów czy też paszportów, więc była sytuacja, że jeden kolega z naszej klasy nie dowierzał i jak tylko po prostu wygraliśmy, od razu po konkursie pojechał do Urzędu Miasta prosić o to, żeby dostał przynajmniej paszport tymczasowy, żeby mógł z swoją klasą pojechać właśnie w tą podróż, więc tak.
10: No, powiem szczerze, że ja do tej pory nie podróżowałem pociągami, szczególnie na takie dystanse. Zwykle wybieraliśmy samolot, ale pociąg ma naprawdę... Inaczej przeżywa się podróż, gdy widzimy to, co jest za oknem. I najważniejszy jest też ten aspekt, że w trakcie podróży pociągiem mogłem grać w karty z kolegami, rozmawiać z nimi. Więc właściwie ta podróż zleciała mi bardzo szybko. I zaraz po wyjściu z pociągu byliśmy zawsze w środku miasta, czy to w Kolonii, w Paryżu, w Brugi, więc to też bardzo fajna aktywność fizyczna, nie zabrakło nam, zawsze blisko. I tak jak już powiedziałem, inaczej się zwiedza jednak tak aktywnie, gdy trzeba coś samemu załatwić, bo oprócz pociągów poruszaliśmy się też transportem publicznym, systemem metra w Paryżu. Ja jestem bardzo wielkim fascynatem ogólnie miast, więc to było dla mnie coś po prostu świetnego, że mogłem poznać to miasto od strony takiego normalnego życia, bo jednak gdy idzie się z przewodnikiem i ma się wszystko jakby podane na tacy, to trochę tego doświadczenia ubywa. A gdy musieliśmy sami znajdować, na którą stację, do którego pociągu musimy wsiąść, którym wejściem wejść, a którym wyjść, to było coś naprawdę nieziemskiego.
0: W takim razie, gdzie zgłosić swoją klasę? Można to zrobić na stronie fundusze.ue.lockie.pl. Tam znajdziecie wszystkie informacje na temat konkursu 1 z 24.
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
0: W magazynie reporterów przyszedł czas na poważną rozmowę. Rozmowę o zdrowiu, ale w takim bardziej optymistycznym wariancie, bo będziemy mówić o budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii. Ta nowa inwestycja, która właśnie zyskała źródło finansowania, pozwoli, aby aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku w województwie łódzkim otrzymywało szybką i sprawną diagnozę psychiatryczną. Audycję prowadzi dla Was Weronika Kobus i to jest właśnie czas na więcej szczegółów.
2: Zdrowa Łódź.
0: O budowie Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii mogliście słyszeć już wcześniej, bo jest to gigantyczna inwestycja, która już jest planowana od ładnych paru lat. Ale dlaczego warto ten temat przypomnieć w tej chwili? Właśnie dlatego, że teraz udało się uzyskać dofinansowanie, które pozwoli na budowę centrów zdrowia psychicznego dla dorosłych. Te inwestycje pozwolą na szybszą diagnozę osób, które trafiają na oddziały psychiatryczne w warunkach ambulatoryjnych. Sprawią, że szpital będzie mógł przyjąć zdecydowanie więcej pacjentów i zająć się nimi w dużo krótszym czasie. A to wszystko umożliwią fundusze europejskie, z których udało się uzyskać 38 milionów złotych, które pójdą właśnie na budowę centrów zdrowia psychicznego. O planach na tę ogromną inwestycję opowie marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
13: Rzeczywiście Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii to będzie najnowocześniejszy taki ośrodek w Polsce, ale mogę chyba powiedzieć, że nawet w Europie, pani dyrektor. To będzie kompleks dwukrotnie większy od tego, który mamy obecnie. Zostaną do niego przeniesione wszystkie oddziały i poradnie. I myślę, że to jest ten moment, na który od wielu, wielu lat szczególnie czekają nasi pacjenci, ale także cały zespół medyczny, który każdego dnia jest tam na miejscu i udziela wsparcia, pomocy, zapewnia jak najlepsze leczenie dla wszystkich potrzebujących pacjentów. To centrum zapewni doskonałe warunki właśnie do diagnozy, do terapii, do rehabilitacji osób, które są w kryzysie psychicznym, zarówno dorosłych, jak i dzieci i młodzieży, co jest bardzo ważne i istotne, bo jak wiemy, niestety coraz większa część naszego społeczeństwa jest w kryzysie psychicznym i potrzebuje odpowiedniego wsparcia, a czasami także już długofalowego leczenia. Jednym z elementów Łódzkiego Centrum Neuropsychiatrii są właśnie centra psychiatryczne dla osób dorosłych. Całkowity koszt tej inwestycji to jest aż 110 milionów złotych, z czego 38 milionów złotych pochodzi z funduszy europejskich, z programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego. 66 to są środki własne województwa łódzkiego, a reszta to są środki własne szpitala. Ja się ogromnie cieszę, szanowni państwo, bo to jest kolejny ważny krok w celu zapewnienia jak najlepszej opieki dla naszych mieszkańców, dla naszych pacjentów, tak aby ona była blisko, aby była dostępna, aby była jak najszybciej udzielana, aby pacjenci musieli krótko czekać na okazywaną im pomoc i wsparcie. I na pewno to jest taki moment, który wywołuje uśmiech na twarzy wszystkich tych, którzy każdego dnia właśnie stoją na straży tego wsparcia, które wiemy, że jest bardzo ważne i istotne. A chcielibyśmy, żeby tych pacjentów z jednej strony było jak najmniej, ale wiemy, że czasy, w których żyjemy, są bardzo trudne, wymagające zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dla osób dorosłych. Więc jeśli jesteśmy w stanie stworzyć taką przestrzeń, takie miejsce, w którym te osoby będą mogły jak najszybciej wrócić do pełni sił i jak najszybciej korzystać w pełni, w 100% z życia, to myślę, że to jest taki moment, który jest bardzo istotnym i ważnym w naszej codziennej pracy. Ja się ogromnie cieszę, myślę, że my wszyscy tu obecni bardzo się cieszymy. Wiemy, że inwestycja będzie wymagała ogromnego wysiłku, zaangażowania, bo podpisanie umowy to jest ten miły, sympatyczny moment, ale później rozpoczyna się cały proces wyboru podmiotu, który wykonawcy, który będzie realizował cały proces inwestycyjny, a później ten szczęśliwy kolejny moment, kiedy możemy wejść do tych nowych budynków, nowych sal, pomieszczeń i czuć, że to jest to miejsce, w którym zarówno pacjenci, jak i zespół medyczny, pracownicy medyczni, specjaliści, lekarze, psycholodzy, psychiatrzy mają też wspaniałe warunki pracy, gdzie mogą właśnie jeszcze więcej od siebie dać, a pacjenci mogą szybciej wrócić do pełni.
0: Specjalistyczny psychiatryczny zespół opieki zdrowotnej w Łodzi czekał na taką inwestycję od lat, tak jak mówi jego dyrektor, aż od 125 lat i będzie to zmiana, która pozwoli na naprawdę znaczące usprawnienia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitala. Opieka psychiatryczna nie tylko w Łodzi, ale i w całym kraju zmaga się z ogromnym niedofinansowaniem, które łączy się często z frustracją pracowników sektora medycznego, więc nie dziwi radość pani Anny Śremskiej, dyrektor specjalistycznego psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łodzi, właśnie w reakcji na podpisanie umowy o finansowaniu tej inwestycji.
14: Ja muszę powiedzieć, że przy takich okazjach ja powielekroć, to jest święto. Dla mnie to jest święto. Bardzo dziękuję w tym miejscu całemu zarządowi województwa łódzkiego, wszystkim osobom, które reprezentują mieszkańców województwa łódzkiego, tej determinacji do osiągnięcia takiego celu, jak bezpieczeństwo udzielania świadczeń i komfort przyjęciu tego udzielania dla pacjentów. To jest niezwykle ważne, bo szpital, który ja reprezentuję, po 125 latach doczekał się tego marzenia, przeniesienia do nowej infrastruktury. I wszyscy mogą powiedzieć, budynki, ściany nie leczą, ale dają możliwość na to, żeby zastosowane leczenie było bezpieczne i skuteczne zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu, który tam pracuje. To nie jest taka sytuacja codzienna. Ja nie mogę powstrzymać po prostu swojego entuzjazmu. Praca ciężka, wyczerpująca, ale po to właśnie jesteśmy, po to, żeby dokonywać tak przełomowych, epokowych zmian. Zmiany to są na dziesięciolecia w przód, a mieszkańcy województwa łódzkiego mogą się czuć dumni, że w tak ważnym zakresie jak zdrowie psychiczne mają tak dobrą reprezentację, że będą mieli dostęp do nowoczesnych, pełnych, niedostępnych dzisiaj świadczeń. Już nie trzeba będzie emigrować na drugi kraniec Polski, żeby to świadczenie uzyskać, tylko będzie je można dostać tu w Łodzi, właśnie w naszym szpitalu. To będą świadczenia psychiatrii, na przykład o wzmocnionym zabezpieczeniu dla dzieci i młodzieży. Dzisiaj te osoby niepełnoletnie muszą po to świadczenie emigrować albo do zachodniopomorskiego, albo gdzieś daleko na przeciwległy kraniec Polski. A przecież to jest świadczenie jak każde inne, tak? Świadczenie na przykład zaburzeń osobowości lub leczenia anoreksji. Mamy dzisiaj takich świadczeń udzielanych w specyficzny, dedykowany sposób, wyspecjalizowanych programach. A to będzie dostępne. Szacujemy, drodzy Państwo, że w ramach nowej inwestycji my zwiększymy możliwość przyjmowania pacjentów minimum o te 35%. Co prawda skupiamy się, no bo akurat Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będzie nastawione tak, na zabezpieczenie tych najcięższych stanów pacjenta, czyli ten taki bezpośredni kryzys w ramach oddziałów całodobowych, ale bo psychiatria ma być psychiatrią środowiskową jak najbliżej pacjentów. A w tamtym miejscu będziemy się skupiać na tym, żeby ta początkowa faza była skuteczna, szybka, kompleksowa, żeby dawała pole do wdrożenia skutecznej, przemyślanej, przemyślanych oddziaływań terapeutycznych. To wszystko jest po to.
0: To 35%, o którym mówi pani dyrektor Anna Śremska, to aż kilkadziesiąt tysięcy pacjentów więcej w skali roku. Oczywiście ilości nie są tutaj jedynym wskaźnikiem, bo wyraźnie słyszymy nadzieję na to, że ta zmiana będzie niosła za sobą zarówno poprawę warunków dla pacjentów, jak i poprawę warunków pracy lekarzy, którzy będą dysponowali po prostu lepszymi narzędziami do diagnozy. Trzeba jednak zaznaczyć, że plan, choć niesamowicie ambitny i optymistyczny, jest na razie dość daleko wybiegający w przyszłość, bo obecnie inwestycja już uzyskała finansowanie, ale dopiero przed tą inwestycją wybór wykonawcy. I o tym przypomina Michał Banaś, czyli prezes inwestycji medycznych łódzkiego, który tutaj w takiej roli osoby sprowadzającej na ziemię występuje.
15: Mówimy o jakże ważnym elementem życia nas wszystkich, o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj mówimy o dorosłych, ale nie zapominajmy też o dzieciach i młodzieży. Centra zdrowia psychicznego, co dzisiaj już rzeczywiście padło, są jednym z elementów składowych całej wielkiej inwestycji. Mówimy o budowie ogromnego ośrodka, w którym będą leczeni pacjenci z zaburzeniami natury psychicznej, ale co najważniejsze, znajdą tam wsparcie i oparcie, zarówno pacjenci, jak i rodziny tych pacjentów, i o tym należy mówić. Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego, za co też serdecznie zawsze dziękujemy, stanowi je swoistego rodzaju, jesteśmy takim partnerem wykonawczym tego projektu, za co myślę tu dziękujemy, ale podziękujemy, jak go zrealizujemy. A dzisiaj chciałbym powiedzieć, że dzisiaj stoimy przed ogromnym wyzwaniem, bo to, co pani marszałek powiedziała, dzisiaj gwarantujemy finansowanie, natomiast sam proces począwszy postępowania przetargowego, które ciągle trwa, jest bardzo skomplikowane, jest złożone, mamy dużo ofert, jesteśmy w trakcie oceny tych ofert, dysponujemy ogromnym potencjałem wiedzy i doświadczenia i chcemy przeprowadzić ten proces najlepiej, jak tylko potrafimy. Jeśli to wszystko się uda, miejmy nadzieję, że ten wykonawca zostanie wybrany i przejdziemy do tego przysłowiowego wkopania tej pierwszej łopaty. Do tego wszyscy dążymy, ponieważ to, co dzisiaj padło, ta inwestycja to nie tylko wsparcie dla mieszkańców miasta Łodzi czy województwa łódzkiego, ale to rzeczywiście symbol wielkiej zmiany w zakresie psychiatrii, gdyż ten ośrodek będzie rozpoznawalny w całym, myślę, nie tylko w naszym województwie, ale w całym kraju. To ogromna inwestycja, ogromna kubatura. I jeśli rzeczywiście przeprowadzimy ten proces od A do Z, to będziemy mogli się chwalić, myślę, nie tylko tu w Łodzi, w województwie, ale naprawdę w całym kraju, albo nawet w całej Europie. Dlatego wszyscy gorąco kibicujemy, żeby ten projekt zakończył się ogromnym sukcesem i żeby przede wszystkim pacjenci znaleźli to pomoc i wsparcie w takich warunkach, na jakie zasługują.
0: Tak więc na Łódzkie Centrum Neuropsychiatrii będziemy musieli jeszcze poczekać, ale teraz już można przypomnieć, że Urząd Marszałkowski przeznaczył w tym roku kilka milionów złotych na działania profilaktyczne, które mają nas objąć, no zanim takiej wizyty w szpitalu możemy potrzebować. I jest w tym uwzględniony dość szeroko zakrojony projekt bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla osób dorosłych, jak i dla dzieci. Szczegóły na stronie lockie.pl, a my tymczasem przenosimy się do Pabianic, gdzie w trochę krótszej perspektywie uda się zrealizować program dofinansowania usług społecznych.
16: Martyna Skalska, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Niemal 1 300 000 złotych na rozwój usług społecznych w Pabianicach. Pieniądze z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego pozwolą zrealizować projekt Zaopiekowani, dzięki któremu wsparcie otrzymają osoby potrzebujące pomocy w codziennym funkcjonowaniu. Ten projekt koncentrować się będzie na wsparciu potrzebujących w ich miejscu zamieszkania. Działania realizowane dzięki Funduszom Europejskim dla Łódzkiego obejmować będą m.in. dowóz posiłków, transport od drzwi do drzwi, czy możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego. Z projektu skorzystają przede wszystkim osoby, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To wsparcie popłynie też do ich opiekunów. To na przykład konsultacje psychologiczne oraz spotkania edukacyjne ze specjalistami z różnych dziedzin, m.in. z dietetykiem czy fizjoterapeutą. Projekt Zaopiekowani zakłada też działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób zaangażowanych w świadczenie usług społecznych. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych łódzkiego obszaru metropolitalnego i nabór na dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego ma charakter niekonkurencyjny. Oznacza to, że o pieniądze mogą ubiegać się jedynie miasto Pabianice i tamtejsze Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.
0: Tutaj po raz kolejny odsyłam po więcej informacji na stronę lockie.pl. A w dzisiejszym programie to już wszystko. Za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus. Do usłyszenia. Cześć!
6: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: To jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: 5,931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: Tiga, ikona światowej elektroniki, twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje Tamę w Poznaniu, a dzień później Oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
10: Po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
12: Siemano, wjeżdżamy w weekend rozpędzeni, jak Conrado Moreno wjechał w publiczność. Kto nie widział, ten musi nadrobić koniecznie zaległości. Opoka, siema z tej strony, Tabi Romeo.

Kai Go, Take Me Back w Melo Radio. To jest weekendowe Melo. Świetnie, że jesteście. Ciekawe, co u was dzisiaj do jedzonka szykujecie. Pewnie po tygodniu diety planetarnej w szkołach to będzie jakiś kawał steka. No różne są opinie na temat tych zmian, które wprowadzono w szkolnych stołówkach. To ja jestem ciekaw waszych opinii. Dajcie znać. Jestem przy WhatsAppie. Wysyłajcie głosówki, wiadomości, a może jakąś fotę zrobiliście już temu pysznemu szkolnemu obiadkowi. To też wysłać możecie. Ja śledzę do was numer zatytułowany Dior MK Crystal dla

0: O, słodka symfonia. Kto rozpoznał ten sample? Reasons, Ellie Oaks w Meloradiu, Lawinia razem z nim. Tak gramy wam w weekendowym Melo po godzinie 10. No i Magda pisze, że jej córce ta dieta to wcale nie przeszkadza, bo ona od dziecka prawie bez mięsa.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Reklama. Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem.

0: Najlepsze okazje.
1: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
14: Teraz w Netto pomidor malinowy luz tylko 4,99 za kilogram, aż o 61% taniej, a ćwiartka z kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 4,99 za kilogram, aż o 54% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
18: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Czyta lektor AI.
20: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
0: z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A winogrona jasne, bezpestkowe. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
10: To krotka.
21: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
22: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na ciebie.
23: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
22: Spotkajmy się w Biedrze.
24: Po reklamie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegnie.

klubie fajnie by się przy tym skakało, ale w studiu też nie jest najgorzej. Heaven, DJ Sami Janu w weekendowym Melo. Czytam, że sobota nie jest ulubionym dniem zakupowym Polaków. No to ludzie, co robić w sobotę, jak nie zakupy? Sprzątać. No właśnie. Tak sobie pomyślałem, że stworzę kilka grup i zastanawiam się, do której siebie zakwalifikujecie. Pierwsza to zakupowcy, czyli jednak kupowanie. Druga to czyściciele, czyli sprzątanie. Trzecia to kanapowcy, czyli po prostu leniuchowanie weekendowe. Są też włóczy, kije, rozumiecie, rowery, bieganie, spacerowanie. No i imprezowicze. Dzisiaj dobre Melo od 20. Dajcie znać, do której grupy się zaliczacie. Czekam na WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach.

0: Najpierw wydał epkę, potem ruszył w trasę, a wszystko skupione jest wokół wyjątkowej sceny, po prostu wysyconej diamentami. Alesso, razem z nim wokal Nate'a Smitha, I Like It, tak nazywa się ten numer, tuż przed 11 zagrany w Melo.
1: A już o 11 zagramy
0: Fate, Alan Walker.
1: Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Z aplikacją. Filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A filety śledziowe w oleju Lissner w słoiku. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz jedynie 9,99.
2: Stokrotka.
3: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
4: A w Brykomanie sprawdzałeś?
3: No nie, ale...
4: Ale co?
3: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
4: A to zobacz, ten.
3: No rzeczywiście.
5: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 zł. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
17: 5931.
18: Jak liczyć na szczęście w lotto?
17: Jak najczęściej.
18: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
20: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
0: wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
21: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
22: Volkswagen.
23: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
24: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
25: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
26: Lidl, to się opłaca.
27: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.
28: Siemanko, dzień dobry, cześć. Inni gadają, a my już wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką, najlepszą na sobotnie przedpołudnie. Alan Walker, Ava Max z numerem Fight. Opoka, cześć. Meloradio.

spotkać ich trzech na jednej scenie, to jak wygrać w lotka. W przyszłym roku tylko szansa w Szwecji, to na kilku koncertach. Mówię o koncertach europejskich, o koncertach Swedish House Mafii, która przed momentem z Lickely pojawiła się u nas z numerem Happiness is so sad. Dzisiaj wieczorem pojawią się kolejne wielkie gwiazdy światowej sceny EDM. Zaczynamy The Best of Tomorrowland o 20:00. To właśnie początek dobrego Melo w Melo Radio. Będzie Skytek, będzie Armin van Buuren, no i nówka wrześniowa, która pojawiła się w naszym line-upie, Blaster Jacks od północy. Sprawdźcie cały line-up dzisiejszego dobrego Melo na player meloradio.pl. A to już Dane Housecat z numerem Girls in Love. Róbcie głośniej.

0: Etu Benjamin Rantakokko. Tak nazywa się gość, który stworzył ten numer All of My Love. I właśnie po to wymyślał się pseudonimy. Bo jak powiem, że to Eben, to już wiecie, o kogo chodzi. Wokal Easy Bizu razem z nim. A za moment Bulletproof od Laru w weekendowym Melo.
1: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego, Wesoły Kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, ka stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
16: iGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
17: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
18: W ten piątek i sobotę polskie śliwki na wagę 3,99.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Po reklamie.

0: momencie.
1: Kizo Disney w Melo Radio w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście, przypominając, że dziś wieczorem dobre Melo właśnie u nas z setami największych gwiazd. Wśród tych najgłośniejszych nazwisk oczywiście sceny EDM znajduje się Martin Garrix, kto czeka na premierę jego najnowszego krążka Ręka w górę. Doczekamy się późną jesienią tego roku na albumie. Poza jego produkcjami Madonna, U2 czy Ed Sheeran, no będzie się działo, to Martin Garrix obiecał nam już jakiś czas temu. To ja teraz obiecuję, że zrobi się cieplutko wszędzie tam, gdzie jesteście, bo gorące afrykańskie brzmienia house'owo Trzimzy, Fire Fire, lubcie głośniej.

0: Will.i.am, Britney Spears, numerem Scream and Shout w Mellow Weekend, Mellow Radio. Gorące numery tylko u nas, tuż przed południem. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie. Jak ktoś ma ochotę dać znać, co u niego, jakie plany na wieczór, to proszę bardzo. Mellow Radio.pl na smartfonach, tam jest WhatsApp. Ślijcie głosówki. Ja puszczam.
1: A już o 12 zagramy.
0: I Like, Marlon Hofstadt. No to wracamy za chwilę.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Winogrona czerwone 53% taniej. 6,99 za kilogram z kuponem w app. Chcę kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 19 września. Cena przed obniżką 14,99.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
14: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w MediaExpert dalej masz.
16: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
17: Jak sobota to...
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: W
17: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
23: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z 2 kg kawy w zestawie za 2499 zł lub w 30 ratach 0%. RRSO 0%. Szczegóły i wykluczenia w regulaminie. MediaMarkt.
24: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. Oraz wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. A do tego szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze.

0: Słuchaj na 104.5 FM.
1: Siemanko, dzień dobry, hej, już 12, inni gadają, a my gramy. Marlon Hofstadt, South Star i numer zatytułowany I Like. Opoka, cześć.

Fast Boy Music Sounds w Melo Radio weekendowym Melo. Kiedyś można by parę stówek przeznaczyć na kilka nowych, ciekawych płyt. Dzisiaj wszystko w streamingu, więc może bardziej na pakiet jakiś premium można by sobie kilka stówek przeznaczyć. Albo na przykład kupić za to bilet na koncert swojego ulubionego artysty. Pewnie każdy z was takiego ma. No właśnie, ale jeśli w portfelu, na koncie tych paru stówek brakuje, to wbijajcie na meloradio.pl, bo mamy dla was w Melo Radio szybką kasę. Kilkaset złotych może być twoje, tylko powiedz, na co tych pieniędzy potrzebujesz. Meloradio.pl. W poniedziałek kolejna runda naszej zabawy. A to Martin Garrix. Już słyszycie. Jeden z najdzikszych numerów tego artysty. Animals. Róbcie głośno.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Zobaczyć tych dwoje na żywo na Tomorrowland to była wielka przyjemność i radocha. Armin van Buuren, Sasha, fajnie, że możemy wam ich zagrać w Melo Radio. Everlasting zatytułowany jest ten gorący numer. Armin dzisiaj w ramach Dobrego Melo. W nocy sprawdźcie line-up na player meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Kola za 6,99 czeka na ciebie.
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Dwulitrowa Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru, Fanta Sprite, Sprite zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
1: Spotkajmy się w Biedrze.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek. Również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Tiga, ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: O, ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
21: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup 1 z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.
22: Say low.

W zasadzie przez cały weekend można by sobie to tam, tam, da, da, da podśpiewywać. Brief, Jax Jones i Ina Rolston w Melo Radio. Dzisiaj usłyszałem od mojej drugiej połówki chyba najpiękniejsze pytanie, jakie można usłyszeć w połowie września. Planujemy już wakacje? No więc dajcie znać, czy to jest dobry moment, żeby wakacje przyszłoroczne już planować, rezerwować, czy jednak poczekać do nowego roku. Jak są tu jacyś doświadczeni planerzy all inclusive, to proszę wysyłać wasze sugestie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Na dole macie przekierowanie do naszego komunikatora. Głosóweczka albo wiadomość, co tam chcecie. A to już tu Colors i Primadonna w weekendowym Melo.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Take it slow, Robin Schulz. Jeśli wam go mało, to dzisiejszej nocy pojawi się w ramach dobrego Melo. To już będzie niedziela, bo pierwsza w nocy przez godzinę Robin Schulz dla was ze swoim setem. Zapraszamy bardzo gorąco, podobnie jak na kolejną godzinę weekendowego Melo.
1: A już o 13 zagramy
0: Sad Girls, Bibi Rexha i David Guetta.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Na przykład od czwartku do soboty ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram, a do tego nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LaMiaSofa.pl.
6: La Mia Sofa na każdy dzień.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
15: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
16: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
15: Spotkajmy się w Biedrze.
17: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.
18: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Wjeżdżamy w kolejną godzinę weekendowego Melosat Girls, Bibi Rexa i David Guetta. Odpalajcie głośniki tak mocno, jak to tylko możliwe. W samochodach, w domach, gdziekolwiek jesteście. A już przede wszystkim, jak ktoś w robocie dzisiaj, pozdrawiamy Piotrego Pokasie. Manko, no to ślemy do was najgorętszą muzykę tego

0: Letka tańcz. To jest przesłanie na sobotnie popołudnie i wieczór. A patrzcie, co teraz się dzieje.
1: Słuchają was wszyscy Włosi tutaj na Sycylii, bo mam od rana do wieczora Meloradio załączone.
0: Chyba się mówi bueno. Tak mi się wydaje, nie znam włoskiego. Pozdrawiamy serdecznie, kochana słuchaczko. Jesteśmy z tobą tutaj w Polsce i mamy nadzieję, że tak gorąco jak u ciebie będzie również dzisiaj wieczorem u nas wszystkich tutaj, bo przypomnę, Dobre Melo rusza o 20:00 i bawcie się razem z nami. A teraz pobawcie się przy starym, dobrym klasyku. Wyrywa z butów Paquito, Moving on Stereo.

0: Pięknie powiedziane, im mocniej kochasz, tym mocniej upadasz. World Away, Griffin w Melo Radio. Tak romantycznie, w tak energicznej i imprezowej piosence. Kto by pomyślał? Takich numerów to mamy dla was więcej, które poruszają nie tylko nogami. Florida za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj!
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
12: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
11: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
12: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
11: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
12: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
13: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
15: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
16: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.

Faded, nieco nostalgicznie, refleksyjnie Alan Walker w Melo Radio, a teraz parkiet przejmuje Blondish, kanadyjska DJ-ka, producentka i bardzo mocno działająca kobieta na rzecz ekologii, nawet swoją fundację założyła. To dziewczyna, której mottem DJ-sko-producenckim stało się uczynić życie miliardów na świecie po prostu pięknym. A to robi właśnie takimi numerami jak Lovers on the Dance Floor. Świeżak pojawił się na sklepowych półkach, no tak mniej więcej na początku tegorocznego lata i mam nadzieję, że ten gorąc teraz poczujecie w Melo Radio.

0: Każdy twój ruch. Modelki Włodarski kończą 13 w Melo Radiu, ale Melo Weekend trwa nadal. Rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Mam wspaniałą propozycję na początek, już za kilka minut.
1: A już o 14 zagramy.
0: To będzie Self Aware Lumix. Proszę dobrze zawiązać buty, żeby was z tych butów nie wyrwało. Ruszamy punktualnie o drugiej.

0: to promocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Mamy XXI wiek. Technologie AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
8: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
9: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
12: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
13: Kupuj Best Bud w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Teraz papryka czerwona aż 50% taniej. Tylko 4,99 za kilogram. Cena przed obniżką 9,99. A wszystkie czekolady, drugi tańszy produkt kupisz za złotówkę. Takie sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.
16: Siemanko, jest 14, tu weekendowe Melo Self Award Lumix już teraz na antenie. Opoka, razem z wami.

Mellow Weekendzie Mellow Radia. Co jeśli spytałbym, na co czekacie najbardziej w tym roku jeszcze? Pewnie wśród odpowiedzi padłoby na jakiś długi weekend. No więc spoglądam sobie szybciorem. W listopadzie przy okazji Święta Niepodległości 2 dni urlopu w poniedziałek i wtorek i robi się 5 dni wolnego, a jak się weźmie 4 dni urlopu, to się zrobi 9 dni wolnego. Już warto pokombinować, bo to raptem kilka tygodni. No a święta Bożego Narodzenia wspaniale w tym roku wypadają, bo Wigilia w czwartek, bo pierwszy dzień świąt w piątek, sobota, 26 grudnia, będzie można sobie odebrać jeszcze jeden wolny dzień, ciach, i nagle 5 dni nie wiadomo skąd. No i tak trzeba myśleć, pozytywnie i do przodu. Rozkręćmy tę imprezę, get this party started in West End w Mellow.

Moz Energii w numerze Reasons, Eli Oaks w Melo Radio. Jeśli myślicie sobie, że on tylko w studiu produkcyjnym ma tyle energii, potem przelewa to do swoich utworów, to jesteście w grubym błędzie, bo kto widział, słyszał, jak szalał na Tomorrowland 2026, ten wie, że w gościu naprawdę drzemie potężna dawka energii.

0: promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Tylko do 19 września trwają dni otwarte. Przyjdź i sprawdź wyjątkowo oferty. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen.
5: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

Gorąca Diana Hauskat w Melo Radio ASAP. Tak, to jest tytuł, który trzeba jednak wytłumaczyć, jeśli nie widzi się, jak jest napisany, bo nie chodzi o to, żeby zrobić cokolwiek tak szybko, jak to możliwe, a żeby po prostu ruszyć pewną część ciała z krzeseł, foteli czy tych różnych wygodnych miejsc, na których sobie teraz siedzicie. A jak nie teraz, to może chociaż wieczorem o 20:00 przypominam dobre Melo. Ruszamy oczywiście od The Best of Tomorrowland, a potem niech się dzieje. Line-up na player meloradio.pl. A teraz Fate, Alan Walker.

0: Jadło mi auto na rondzie, dymiło jak film o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi, podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: Troubles i M Brother w Melu Radio to jest numer, którym bardzo chciałem wam podziękować za to, że byliście i bardzo gorąco chciałem powitać pana Koradzie. Pana Koradzie.
1: Siemanko.
0: Witam panie Koradzie.
1: Dzień dobry panie Piotrze.
0: Uśmiech jest, to dobrze.
1: No, w sobotę nie może być inaczej.
0: No jasne, rozgrzewka przed dobrym Melo za chwilkę kontynuowana będzie, a kolejną godzinę rozpoczniecie naprawdę rewelacyjnym hitem ostatnich tygodni.
2: A już o 15 zagramy
1: Sorry Puppy.
0: Powiem tak, no nie ma za co. Bawcie się dobrze. Z Melo, do samego wieczoru.

0: szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. A wszystkie paczkowane sałaty, miksy sałat i lunchboxy Vital Fresh. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 50% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Tak gra Melon.

już 15 na zegarkach, ale się będzie działo w tej godzinie. Topic Becky G na początek, Sorry Papi, za chwilę też Disturbed. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam. Zapinamy pasy i ruszamy.

kolejny rok, zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo, mordo.

do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegrywam.

Ależ to jest dobry kawałek. Pogważymy, tak podkręcamy tempo w Meloradiu na 13 minut po 15. Czy wy też tak macie, że wystarczy, że wejdziecie do sklepu, no i nagle chcecie kupić wszystko? A szczególnie teraz, gdy w sklepach są już, słuchajcie, i dekoracje jesieniarskie, i świąteczne. No, ja tak dzisiaj popłynąłem, ale wy nie musicie, bo już w poniedziałek szansa na 200 w Meloradiu. Szybka kasa do zgarnięcia. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl. Tam możecie zgłaszać się do naszej zabawy.

on tonight w Melo, 26 minut po 15. Tak, podkręcamy tempo. Panowie, wygraliśmy z kobietami, no ale niestety nie w niechlubnym rankingu. O tym powiem więcej za chwilę też Tatu i Laureen, to już za moment zostańcie z nami.

0: Reklama. Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
13: A w Brikomanie sprawdzałeś?
12: No nie, ale...
13: Ale co?
12: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
13: A to zobacz, ten.
12: No rzeczywiście.
14: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: 5931.
16: Jak liczyć na szczęście w Lotto?
15: Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

Safety Duo, Playing the Leaf, tak podkręcamy tempo, to Before przed dobrym Melo. No nie mam, panowie, dla nas dobrych wiadomości, jeżeli chodzi o statystyki, bo uwaga, podsumowano zeszły rok na drogach i prawie 3/4 wypadków w zeszłym roku spowodowały... faceci. No widzicie nerwusy? Nie, żebym był jakoś szczególnie zdziwiony, widząc co się dzieje na drogach, no ale panowie, to oznacza, że nie mam dla nas dobrych wiadomości, bo trzeba będzie zmienić powiedzenie. I teraz trzeba będzie mówić, jeździć jak chłop, co powoduje wypadki. A to świeżynka w naszej playce. Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: Years and Years w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i przy takich numerach to zdecydowanie czuć, że jeszcze trwa lato. No i korzystajmy z tych ostatnich promieni gdzieś tam malutkich słońca, no bo niedługo zima na całego.
1: A już o 16 zagramy
0: Galaxy. No najpierw jesień, ale już w niektóre noce jest zimno, także no trzeba korzystać. Trzeba korzystać. Kungs i Teofil z London punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
0: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Prowadzisz firmę? Wiemy, jak możesz zaoszczędzić na samochodzie. Geely Starray Pro, rocznik 2026. Teraz z korzyścią 30 tysięcy złotych, najtańszym leasingiem 102,5% i polisą za złotówkę. Do tego tanie podróżowanie. Hybryda plug-in pozwala jeździć na prądzie i ograniczyć koszty paliwa. Kumulacja korzyści. Leasing 102,5%. Cena 119 tysięcy 900 złotych. Polisa 1 zł. Oferta znika. Łódź Pabianicka 75. Geely Starray Pro. Tanie podróżowanie.
6: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
7: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
6: Lamia Sofa na każdy dzień.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Figa. Ikona światowej elektroniki. Twórca klubowego hitu Sunglasses at Night. Już 2 października przyjmuje tamę w Poznaniu, a dzień później oczki w Warszawie. Bilety na ark.site. Poleca Meloradio.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: No, aż sam się jaram tym, jaki gorący zestaw przygotowałem na 16. Kungs i Teofilius London na początek w Playce. Za chwilę też Pitbull i Chris Brown, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

ale wrócił właśnie do kraju na weselisko. No i sytuacja była taka, że on jechał do swojego kuzyna, żeby to poświętować, a tu go policjanci capnęli, jak jechał na rowerze. No i teraz zamiast wesela będzie więzienie. No ale z drugiej strony może oni mu zrobili przysługę, nie będzie słuchał, że boli ją głowa.

0: Melo Radio. Podkręcamy
1: ostatnio
0: tempo.
1: Nas na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Fast Boy w Melo. Tak, podkręcamy tempo, to 27 minut po 16. Kasia napisała na WhatsAppie, że świetnie przy tym numerze się szykuje na wieczorne dobre Melo. No to bardzo mnie to cieszy, za chwilę też Rimady i Manuel, przy nim też będzie można pogotować, nie tylko.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
3: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
14: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
15: O, ale że to tak dla mnie?
14: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa.
20: GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
21: 5931.
22: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

To bryska w Meloradiu, jeszcze 18 minut do 17 i lato pocałuj mnie, a jeżeli wy chcecie być całowani, panowie, no to okazuje się, że częściej powinniście wykonywać obowiązki domowe, bo słuchajcie, przeglądam internety, no i okazuje się, że w tych parach, w których te obowiązki domowe są rozdzielone porówno, no częściej dochodzi do cimci-rimcim. O, tak to powiem może o tej porze. Także moi drodzy, jeżeli chcecie, żeby weekend był udany, chwytajcie odkurzacz i do roboty. A to Bibi Rexha i David Guetta i Sad Girls już teraz przed nami. Przy tym też można i odkurzać, i zmywać, i inne rzeczy też można robić.

0: że ja nie będę kończył. W sumie już za późno, ale przynajmniej się wszyscy rozbudzili w samochodach i nie tylko, prawda? To jak Cruz, Lada Cruz, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 17, a po 17 między innymi pobawimy się w Podejmij Wyzwanie. To już mogę zdradzić wam teraz.
1: A już o 17 zagramy
0: Rumors. Także będzie Thomas Gray, będzie Podejmij Wyzwanie, ja też będę i zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
11: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
12: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
13: Dźgnął ją kilkanaście razy.
14: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
11: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
15: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
11: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
21: Ty, ale akcja.
20: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
21: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
20: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
23: O, ale że to tak dla mnie?
22: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
25: Włączamy niskie ceny.
0: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
25: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
26: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM.
27: 321-321-777. Już możecie dzwonić, żeby podjąć wyzwanie. To już za chwilę. 321-321-777. Czekam na wasze telefony i witam was gorąco. Konrad Traczyk, siemanko.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Axwell i Bon na Antenie Melo Radio, tak podkręcamy tempo na 14 minut po 17, a teraz będziemy podejmowali wyzwanie, a dokładniej to wyzwanie będzie podejmowała Sandra. Siemanko, Sandra.
2: Witam, halo.
1: Ja słyszałem, że ty masz taką sobotę zarobioną, chociaż najbardziej sobotę zarobioną to ma chyba twój chłop, co?
2: Oj, bardzo. Pozdrawiam, no, jeśli mnie słyszy.
1: Słuchaj, na pewno słucha, ale powiedz, co on robi w ogóle, niech ci zazdroszczą inne.
2: Aktualnie to panele.
1: A no właśnie. Chłopak remontuje, słuchajcie, panowie. Bierzemy przykład w takim razie z chłopaka Sandry, ale Sandra, my nie o twoim chłopaku dzisiaj wyjątkowo, a będziemy podejmowali wyzwanie. Co ty na to?
2: Okej.
1: Tak, nie zabrzmiałaś przekonywująco, ale dobra, lećmy w to w takim razie. Słuchaj, ja też pomyślałem, że dzisiaj sobie trochę o miłości, o związkach pogadamy. Wyobraź sobie, że jesteś taką moją najlepszą przyjaciółką, bo ja dzisiaj mam taką randeczkę wieczorem. Doradź mi, słuchaj, co zrobić, żeby po prostu to była znakomita randka, jak ty byś to widziała, jak byś to zaplanowała, jako taka moja bestii.
2: Jeśli chodzi o pierwszą randkę?
1: Kolejną, ale wiesz, żeby było tak sztos.
2: No, kwiaty, nie? Na
1: kwiaty?
2: Pewno kwiaty.
1: Aha.
2: Zaprosić do restauracji.
1: Aha, a co do jedzenia?
2: No to co dziewczyna wybierze, nie?
1: No, ale co ty byś na przykład wybrała?
2: Jakiś makaron może.
1: Makaron, okej, dobra, ale rozumiem, że bez cebuli, bez czosnku.
2: Tak.
1: Dobra,

0: Ależ nam się zrobiło romantycznie. All of my love w Melo, tak podkręcamy tempo. To 26 minut po 17, a za chwilę o głośnym ślubie w polskim show biznesie. Zagra nam też Duke Dumont. To dosłownie za parę chwil.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo. Zaczynamy o 20. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Rano budzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
6: Skoda.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
16: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
15: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
16: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
15: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
16: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
17: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: O! Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
22: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
0: Po reklamie. Auto
1: promocja.
6: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
22: Praca,
6: szkoła,
22: korki.
6: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
22: Od rana dużo pozytywnej energii.
6: I jeszcze fajniejszą muzę.
22: Świeże trendy prosto z sieci.
6: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
22: Od poniedziałku do piątku.
6: Już od 6:30.
22: Podkręcamy tempo.
6: Waldek Darłak,
22: Marcin Sikora.
6: I codziennie zrobimy ci kawę.

To Pakito w Mel Radio, a my oficjalnie mamy nowe małżeństwo w polskim showbiznesie, bo Filip Heiser i Bianka powiedzieli sobie tak. No i przeglądam, słuchajcie, zdjęcia z tego ślubu w internetach. No i okazuje się, że uwaga, ślubu udzielał ksiądz osiedla, on się tak na TikToku nazywa, który był przy okazji w programie The Traitors Zdrajcy. No to w takim razie pozostaje mieć nadzieję, że w tym małżeństwie wszyscy będą lojalni.

0: Nicki Minaj i Starships to jest idealne podsumowanie 17 w Biforze przed dobrym Melo.
1: A już o 18 zagramy
0: Fire, Fire. Oj, będzie ogniście, będzie gorąco i będą płomienie. Wy też bądźcie punktualnie o 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji. Dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O reklamie.

0: Meloradio Łódź. Słuchaj na 104.5 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Jak się bawić, to się bawić. Drzwi... A, dobra, chciałem powiedzieć, że Fire otwiera 18. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam za chwilę też m.in. Euphoria.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak podkręcamy tempo. To Melo Radio na Ed Sheeran ostatnio niezbyt dobrą passę ma. Artyści, którzy mieli go supportować, słuchajcie, zrezygnowali z tych występów. Dużo też krytyki, a wszystko po tym, gdy Macklemore został usunięty z amerykańskiej części trasy. No, dzisiaj ta ma zostać wznowiona. Jak to wszystko będzie wyglądało? Myślę, że wielu z nas jest ciekawych, ale też nie oszukujmy się, chyba wszyscy kochamy dramy. A bez żadnych dram, Ariana Grande już teraz i Break Free, za chwilę też Neptunika.

0: Robin Schulz i Take It Slow. Tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A czy wy już gotowi na wieczorne dobre melo? Może dzisiaj macie na przykład imprezę w jakimś konkretnym stylu, greckim, bajkowym, tureckim albo na przykład jesieniarskim? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Ja czekam na wasze głosówki i wiadomości. A u nas za chwilę Jonathan Pezet i Lipka.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da!
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
13: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
14: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
15: Dobrze.
14: 15 zł.
15: Lepiej.
14: 20 zł.
15: Najlepiej. Na Orlenie?
14: Ciepło.
15: Z kuponami?
14: Cieplej.
15: W Orlen witaj.
16: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Florida i Kesha, ja pytałem was parę chwil temu o wasze plany na ten wieczór, jakieś tematyczne imprezy. Domi dzisiaj napisała, że idzie ze swoim chłopakiem do przyjaciółki na włoski wieczór z pizzą, pastą i włoskimi piosenkami. Kasia ma babski wieczór z oglądaniem bajek Disneya przy popcornie i różnych napojach. No, za dzieciaka to się nazywało nocowanka. Z kolei Marcel napisał, że dzisiaj wbija do swoich ziomków na kawalerski. No, czyli też jakby nie patrzeć, tematyczna impreza. Ciekawe, co tam się będzie działo, bo słyszałem, że czasami tam jakaś pani też się pojawia, mimo że to męski wieczór. Kolega mówił. A to David Guetta i Hypaton, You and I, Me and You. No, wszyscy jesteśmy razem.

0: No nie powiecie mi, że chociaż trochę przy tym kawałku nie poruszaliście gdzieś tam palcami na kierownicy albo bioderkami, na przykład gdzieś w domu. Woman, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 19 w Melo, a po 19 oj się też będzie działo.
1: A już o 19 zagramy
0: Turn the Lights Off. Punktualnie o 19 dodam, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie bądźcie z Melo.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
11: Nie wiem, kiedy nadszedł ten moment, że o tej porze już tak się robi ciemnawo za oknami, ale będzie w takim razie bardziej klimatycznie. Turn the lights off na początek 19. Konrad Traczek, witajcie.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo, mordo.

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour.

Marlon Hofsztadt, to Melo Radio, to już kwadrans po 19. Dzisiaj dobre Melo, dzisiaj też Before oczywiście przed dobrym Melo. No ale wiadomo, jak Melo poniesie, to człowiek tam tą kartę przykłada, nagle w poniedziałek patrzy, o kurczę, nie mam do końca miesiąca, ale od czego jest Melo Radio już w poniedziałek? Będziecie mieli szansę na 200 do zgarnięcia w szybkiej kasie w Melo Radio, ale już teraz możecie o tym pomyśleć i wbić na meloradio.pl i napisać nam, na co takiego siana potrzebujecie, a my z przyjemnością pomożemy.

Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio Worldway. U nas 25 minut po 19, a u was dzisiaj Melo, czy może jednak robota, albo zupełnie inne plany? Czekam na wasze głosówki i wiadomości na WhatsAppie Melo Radia.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
3: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
3: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
5: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
6: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: To już ostatni moment. BMW X5 obecnej generacji, dostępne od ręki z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Nie czekaj i już dziś wybierz swoje BMW X5. Dostępne od ręki w salonach BMW Premium Arena w Łodzi, Dobroniu i Kaliszu. Lub już teraz odwiedź nas na www.premiumarena.pl. Teraz BMW X5 z korzyścią do 100 tysięcy złotych. Już za 359 tysięcy złotych. Zapraszamy. Po reklamie.

To za Crossley Dynamite, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze na 19 minut przed 20. Grzesiek napisał na WhatsAppie Melo Radia, że pozdrawia ze spaceru. No to bardzo fajny pomysł na spędzanie sobotniego wieczoru. Ale Seba też się fajnie bawi tego wieczora. Napisał na WhatsAppie Melo, że dzisiaj świętuje z ziomkami zdanie prawka. No to słuchajcie, no to jest co świętować i coś czuję, że rano nie będzie można z tego prawka korzystać.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Galantis i No Money w Melo. Niektórzy z was piszą na WhatsAppie Melo, że leżą chorzy w łóżku, tak jak Konrad z Inowrocławia. Mordeczko, dużo zdrowia zatem dla ciebie, a dla was wszystkich oczywiście dobrej sobotniej zabawy i w łóżku, i poza łóżkiem, wszędzie, gdzie jesteście.
1: A już o 20 zagramy
0: The Best of Tomorrowland, a ja wracam jutro, hej!
2: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all.

0: One day, this nation will rise up.
1: Melodia Łódź na 104.5 FM.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: 5, 9, 31.
8: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: 5, 9, 31.
4: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato grzbana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
4: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
3: Lamia Sofa na każdy dzień.
0: Po reklamie.

0: is Skytech.
1: Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w Skytech. Zapraszam na 89. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Markusa Schulza, Mesto, Masano i wiele więcej. A na początek naprawdę przyjemna propozycja od Edmundo Silvy, Listen to the Waves. Dajcie głośniej.

słuchacie This is Skytek. Naprawdę ciekawa propozycja od Kulpa, You're Not Alone. Tuż przedtem nowy od Mob i Fast Boys z numerem Super High. A już za chwilę Masano wraz z Humans Music Underground. Dajcie głośniej. This is...

słuchacie, this is Skytech. Progresywny brzmienie od Matta Frigina i Oralize wraz z Maxem Robinsonem, Love Me Again. Tuż przedtem Adam in Deep z numerem Jump Off. A już za chwilę holenderska legenda Elke Klein z numerem Hold On. Dajcie głośniej.

cały czas słuchacie This is SkyTech. Bardzo przyjemna propozycja ze Smash the House. Pesto, what you gonna do? Tuż przedtem Arno Kos i Norman Doray z numerem Lennon's Favorite. A już za chwilę Stretch & Vern oraz Sevek z numerem I'm Alive. Dajcie głośniej.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zapalam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Melo.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Autopromocja.
1: Pana deszczyk popaduje.
2: Odsłał Poreszów leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczek, zapraszam w niedzielę od 15:00.

Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe Dobre Melo.

0: check us SwingerFest.com or join Discord.gg/ArmandVanBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
2: Odsuwał po Rzeszów, leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
4: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja.